is pure gold and time. The thief.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: A jak się to pisze?
1: Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, z kropką czy bez.

cicho sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
1: Hakuna Matata.

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
0: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
0: Gdy był ze mnie mały wieprz.
3: Czego stękasz?
4: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
0: Mówią o mnie, żem cham, a jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
0: Och, co za wstyd!
2: Tak było mu wstyd!
0: Cały świat aż mi zbrzydł!
2: Po nocach ktoś był!
0: Och, żal mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: jeszcze raz.
1: Nie, nie, no.
2: To nie jest do tych bisów, co?
3: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
1: Musi mnie dosyć.
4: Tak, przybyło cię chyba ze 200 kilo.
1: A ja jestem buziakiem.
3: Już się nie ma.
4: Ja zaczynam. To chciało tym,
1: to jest nasz pomysłowy numer. Nie może się
4: odbyć. No może w ogóle go nie śpiewajmy.
3: Tak się prosi o piosenkę.
4: Nie,
3: już się nie ma.
1: Smaruję od tych wariatów.
5: Autopromocja.
6: Miś Michaś
7: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
6: Dom, moje bezpieczne miejsce.
8: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
7: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
6: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
7: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
6: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
7: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
6: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
5: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: leżąc nic nie robić.
1: Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
2: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
3: Aha, aha!
2: Aha!
4: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na budy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona każdy.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Je ne sais quoi?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da...

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzień dobry, Marta Hoppe przy mikrofonie, Ania Jończyk za szybą. Jesteśmy razem do godziny 10. Mam nadzieję, że wy też jesteście razem z nami. Czy wiecie, że wakacje już się skończyły? Tak, tak. No to co, gramy? Gramy w zielone.
2: Hola!

To na przykład taka taneczna rozgrzewka mogłaby nam się przydać. Ale my dzisiaj tańczyć nie będziemy, chyba że ktoś zaproponuje jakieś taneczne, poranne gimnastykowanie, to ja chętnie przyjmę. Ale dzisiaj na pewno przyda nam się lupa. Albo szkło powiększające. W sumie to samo. Niektórzy mówią lupa, inni szkło powiększające, ale to nam pomaga obserwować najmniejsze istoty, które żyją na naszej planecie. I dzisiaj właśnie takie będziemy obserwować. Po godzinie 8 przyjdzie do nas może jakaś mrówka albo ślimak spróbuje wpełzać do studia. Zobaczymy, kto się tu pojawi. Na pewno będzie gość, z którym poobserwujemy te najmniejsze robaczki chodzące nieraz po ziemi, po podłodze albo gdzieś kryjące się w zakamarkach. No i będzie też już za moment zadanie właśnie związane z tymi robaczkami, które lubimy, niektóre bardziej, inne mniej, ale na pewno bez nich świat byłby mniej ciekawy. Robaczkowe spotkanie po godzinie 8, a już za moment zadanie dla dużych i małych. Mam nadzieję, że jesteście gotowi.

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: Piosenka o tańcu i o tańczeniu. No, rano można potańczyć, zwłaszcza jeśli chcemy się rozbudzić.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Otóż to, jeżeli rozgrzejemy nasze szare komórki, na przykład jakimś zadaniem, to od razu lepiej nam się dzień rozpoczyna, bo mózg zaczyna pracować, myśleć i działać na wysokich obrotach. Mam zadanie, myślę, że nieskomplikowane, trochę zabawne, no zobaczymy, jak sobie poradzimy.

radzicie z tym wy, a przede wszystkim wasi rodzice, bo wiem, że lubicie słuchać razem z mamą, z tatą, czasem ze starszą siostrą albo z bratem, a może z babcią słuchacie Polskiego Radia dzieciom. Niezależnie od tego, kto dorosły jest razem z wami, to właśnie on może teraz zmierzyć się z moim zadaniem, no ale czekaj.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psy tym mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: A kto to nam już wstał? O świcie o godzinie 7:37. No, podobno mama Gosia i córka Matylda już wstały, już nie śpią i się do nas odezwały. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. My już pod szkołą nawet.
1: Och, na 8 pewnie, tak?
2: Tak.
1: No to spokojnie, jeszcze mamy chwilkę czasu, jeszcze można z nami...
2: Możemy sobie pogawędzić.
1: Możemy sobie pogawędzić, no i bardzo się cieszę. A jak tam powrót do szkoły, Matylda? Fajnie?
2: No to pierwsze dni.
1: Ach,
2: bo to pierwsza klasa.
1: Matylda, pierwsza klasa, no to jest rzeczywiście spora zmiana.
3: Poważny mały wiek.
1: No poważna już dziewczyna jesteś, otóż to. A jak tam koleżanki w klasie, już są jakieś fajne?
3: Są.
1: Jak mają na imię?
3: Jedna ma Misia.
1: Misia, czyli może Michalina?
3: Tak, tak.
1: Aha, tak pomyślałam. Czyli już się dogadałaś z Misią i jeszcze z jakąś?
2: Tak. Z Misią to z przedszkola się znają. A... To jest...

0: Łatwiej.
1: To już stare kumpelki.
0: Dokładnie. No i jeszcze jest.
2: Sekretariatu.
1: Dobrze mieć układy z panią z sekretariatu. Tak, tak, dobrze żyć z paniami w sekretariacie. Może się czasami przydać taka znajomość. No to Matyldo, ja trzymam kciuki, żebyś się zadomowiła, zaklimatyzowała w szkole.
2: Moja córka... Ja się już zaklimatyzowałam.
1: Aha, czyli w porządku.
2: Mimo, że ja przed tym to błagałam, bo nie chciałam jechać busem.
1: Aha, nie chciałaś? No tak.
2: Nie pojechałam busem. Jestem z moją mamą.
1: Ach, to ta mama najlepsza
2: Udało
1: na świecie.
2: Mi się to.
1: Udało ci się mamę przekonać. No dobra, słuchaj, to mam nadzieję,
0: że... No mama nie miała innego wyjścia, musiała dziecko do szkoły odstawić.
1: No tak to jest...
0: I tak było, było. No, mamy... Ale, no nie... ale dzięki temu dodzwoniłyśmy się do budzika.
1: Otóż to. A mamy są najlepsze, zawsze odwożą. Ja moją córkę do liceum też odwiozłam wczoraj, bo bała się, że nie zdąży po raz pierwszy do pierwszej klasy. Też poszła i nie wiedziała, czy ile czasu musi na dojazd sobie przeliczyć. I też słodkie oczy. Mamo, zawieziesz? No więc...
0: No i jak ta mama może odmówić dziecku, nie?
1: I tak to jest z tymi mamami. Dobra, mamo, to teraz się skup, bo będzie zadanie takie poświęcone trochę przyrodzie, ponieważ my tu rano w piątki gramy trochę w zielone i zbliżamy się do przyrody. No jest taki przyjemny robaczek, którego możecie obserwować pewnie gdzieś, a czasami sobie chodzi na przykład po kawałku drewna. No generalnie wygląda tak. Ma czerwony płaszcz i czarne guziki. Wygląda trochę jak owadzi. Ale jeszcze moment, bo ja nie skończyłam. Tam jeszcze jest podchwytliwe. Wygląda jak owadzi elegant. Lubi towarzystwo i rzadko pojawia się sam. Można mnie spotkać pod drzewami, szczególnie tam, gdzie rosną lipy. I nie jestem biedronką, choć kolorystykę mam podobną.
0: Kowalik, one tworzą takie pociągi ze sobą.
1: Tak jest, tak jest. No właśnie się mama wyrwała na biedronkę, a to nie biedronka, tylko kowalik rzeczywiście tworzy pociąg albo tramwaj.
0: Tak, mamo. Tramwaj, tak, dokładnie. Nam zjadły w tym roku truskawki wszystkie.
1: Tramwajarze, kowaliki zjadły truskawki. No musieliście mieć pyszne truskawki.
0: Pyszne były, no ale no niestety trzeba...
2: Moje.
0: Trzeba było się podzielić ze zwierzątkami.
2: A mi poziomki zjadają. I nie daruję im tych poziomek.
1: Tak to jest w przyrodzie.
2: To moje urobione się dostały do tajnego krzaczku.
0: No to mama zgadła.
1: Mama zgadła, tak jest, no to dla mamy oklaski. Dzięki temu, że kowalik wam pozjadał truskawki, to wiedziałyście, jaka jest odpowiedź na moje pytanie. Gratuluję, nagrody do was powędrują, więc się nie rozłączajcie. Ania na pewno będzie chciała wziąć adres.
2: A ja mam jakąś zagadkę.
1: A proszę bardzo, ja się już trochę denerwuję, ale Ania tu mi w razie czego pomoże, bo też jesteśmy w parze, tak? Taka rodzina dzisiejsza. No to słucham.
2: Co umie latać? Często zabija w nietypowy sposób ryby. Czasami zjada te ryby, jak one umrą, ale uderza nimi o... gałąź.
0: To jaki to ptak?
1: Jakiś to dziwny ptak. Może kormoran?
2: Zimo. Tylko zimo.
1: Zimą go można spotkać, tak?
0: Nie, w nazwie ma zimo.
1: To chyba tak mi się wydaje, że może to być zimorodek?
0: Tak, oklaski.
1: Oklaski od was. Dziękuję bardzo. Podpowiedź była dobra. To cieszę się, że mam taki...
2: A teraz mam drugą zagadeczkę.
0: Dawaj, bo się
1: matma zaczyna.
2: To jest pełza, zamienia się w piękną postać, jak się wykluje.
1: Motyl!
2: Tak!
1: No to mamy rozwiązane wszystkie zagadki.

0: owadzie i zwierzęce, ptasie. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny, za tą energię, za tą poranną rozmowę i miłego dnia życzę. Mam nadzieję, że w szkole będzie super.
1: Dzięki, pa, pa.
0: Dziękuję, pa, pa, pozdrawiam. No to mamy rozwiązanie, mamy Gosię i Matyldę, które świetnie sobie poradziły. Przy okazji ja się też podszkoliłam w zagadkach od naszych słuchaczy. A zaraz może jakąś rozgrzewkę jeszcze zrobimy, no bo już rozgrzaliśmy nasze szare komórki, to teraz rozgrzejmy nasze mięśnie. To się też nam przyda rano.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No i wyobraziłam sobie teraz takiego ślimaka, o którym przed chwilą była piosenka. Ślimaka, który się rozgrzewa, który no, próbuje poćwiczyć. Myślę, że byłoby to zabawne. Chociaż jak on pełza, to trochę tak właśnie ćwiczy. A jak my dzisiaj poćwiczymy? Czy ktoś jest gotowy, żeby poranną rozgrzewkę poprowadzić? Bo muzyka już nas do tego zachęca, żeby trochę poćwiczyć, żeby rozgrzać swoje kości, swoje mięśnie. Raczej mięśnie się rozgrzewa, a kości się może rozciąga. O, ja teraz próbuję troszkę właśnie tutaj te z tyłu takie rozciągnąć. O, od razu lepiej, coś nawet chrupnęło. No ale myślę, że wśród

Was jest jakiś porządny trener, który za chwilę przygotuje dla mnie ćwiczenie. Jedno, albo mogą być dwa, w końcu mamy piątek, to trzeba się dobrze rozruszać przed tym dniem i przed weekendem. Więc jeżeli jest jakiś trener, który chciałby ćwiczenie przygotować, to ja do ćwiczenia jestem gotowa. A wy dzwońcie 226452055. No rozruszajmy te moje mięśnie i kości.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Szare komórki już mamy rozgrzane, teraz czas na mięśnie i kości i trenera Juliusza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No witam cię serdecznie, mój drogi trenerze. Czy ty masz przygotowane dla mnie jakieś ćwiczenia? Bo ja już tu muzykę puszczam, krzesło odsuwam, chyba, że nie będzie trzeba. No i czekam na ćwiczenia. Jakie masz ćwiczenie dla mnie?
2: 100 pompek.
1: 100 pompek?
2: Tak.
1: Juliusz, czyś ty oszalał? 100 pompek? Ja nie wiem, czy ja dwie zrobię. A ty 100? Juliusz, czekaj, jak ja tu mam pompkę robić? Taką. A może być pół pompka? Bo ja tak. mogę tak tutaj oprzeć się na biureczku. O, i takie pół pompki, dobra? 3.
2: Okay.
1: 4. 16. 29, 35 i 46, 87, 99, 100, 100. Zrobiłam 100 pompek.
2: I 200 pajacyków.
1: I 200 pajacyków. Okej, no widzę, że Juliusz to zamierza mnie tutaj dzisiaj wykończyć. A wiesz, że ja lubię

0: pajacyki robić. Naprawdę, to jest super ćwiczenie. I patrz to. Jakbyś widział, to byś wiedział. Ale nie widzisz i słyszysz, że 66, 72, 88, 93, 94, 95, 99 i 100. 100 pajacyków, wiem, miało być 200. Ale 200 to ja już chyba nie dam rady. Juliusz, a ty jesteś naprawdę takim super sportowcem, że tyle potrafisz zrobić? Ćwiczeń? Tak? No i jak to u ciebie wygląda, te 100 pompek?
1: Nie wiem.
0: Bez problemu byś zrobił 100 pompek, że mi poprosiłeś, żebym miał... No jestem bardzo ciekawa, jak byś wyglądał po tych 100 pompkach i 200 pajacykach. Wiesz, ja trochę oszukiwałam, ale było kilka pompek i kilka pajacyków na pewno udało mi się zrobić. Czy ty czasami się rozgrzewasz rano? Masz jakiś taki poranny trening?
1: Nie.
0: A dlaczego?
1: Dzisiaj tym bardziej nie.
0: A tym bardziej dzisiaj nie, bo zmęczony jesteś, niewyspany czy chory?
1: Nic z tego.
0: Nic z tego. Po prostu ja miałam poćwiczyć, a ty ze mną nie ćwiczyłeś i nie... Nie rozgrzewałeś się, widzisz, a ja się nawet zasapałam. A powiedz mi, co porabiasz teraz? Idziesz dzisiaj do przedszkola, do szkoły?
1: Do szkoły.
0: Na którą? Godzinę?
1: Na 8.30.
0: Aha, na 8.30 to masz jeszcze chwilę. Czy to będzie pierwsza klasa, druga, trzecia? Do której klasy idziesz?
1: Ja chodzę do pierwszej.
0: Czyli dopiero zaczynasz szkołę?
1: Tak.
0: Jak wrażenia po tych pierwszych dniach?
1: Fajnie.
0: Fajnie? Sympatyczna klasa, sympatyczna pani? Masz jakiś kolegów?
1: Mam jednego w klasie, a dwóch w innej.
0: Czyli pewnie z przedszkola się znacie, tak? I oni poszli do innej klasy, a ty do innej, ale na przerwach można się spotkać.
1: Tak.
0: A pani wychowawczyni jaka jest?
1: Fajna.
0: Pani jest, czy pan?
1: Pani.
0: Pani. No dobrze, no to ja ci życzę powodzenia w szkole, zwłaszcza, że no jak się zaczyna szkołę, to jest takie spore wyzwanie, spora zmiana, więc życzę ci, żebyś się tam dobrze czuł, dobrze bawił. No i oczywiście możesz kogoś pozdrowić.
1: Pozdrawiam mojego dziadka. Jeszcze...
0: Oj, i coś nam, Juliuszu, zanika twój głos. Być może jesteś...
1: Moją babcię, mojego wujka, moich wszystkich wujków. Wszystkie ciocie.
0: I wszystkich pewnie, których znasz.
1: Tak.
0: Super, bardzo dziękuję ci za tę rozgrzewkę. Mój oddech już się uspokoił, mięśnie się rozgrzały. Dziękuję za telefon, miłego dnia ci życzę, do widzenia. No to był Juliusz, to była rozgrzewka, a to będzie Zwierz ze Zgierza, taka piosenka.

0: to promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: A przy mikrofonie Marta Hoppe, za szybą niezmiennie Ania Jończyk. Zapraszamy Was na zielone spotkanie. Dzisiaj o poranku minęła godzina 8:00.

A co dzisiaj w pogodzie? No może się rozpadać dzisiaj w naszym kraju. Trochę tak na pół podzielona będzie Polska, bo na północy, czyli w Gdańsku, w Kołobrzegu, w Olsztynie, w Bydgoszczy albo w Suwałkach, tam może popadać deszcz. Za to w drugiej części naszego kraju, czyli tak na dole, tam gdzie Opole, może być pogodnie, słonecznie i ciepło, 26 stopni właśnie w Opolu, 25 w Katowicach i we Wrocławiu, ale deszcz to może dzisiaj wszędzie trochę popadać. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią obserwować robaczki wychodzące po deszczu, szukające kałuży, żeby się napić wody, ślimaki, które wtedy też chętnie wychodzą, dżdżownice, które pojawiają się na powierzchni ziemi właśnie po deszczu. No to taka obserwacja będzie dzisiaj ułatwiona. Jak popada, to one wyjdą, a my zaraz porozmawiamy, jak je obserwować i czym są w ogóle te wszystkie bezkręgowce, które możemy zobaczyć w ogródku. I już na moment rozmowa o robaczkach.

0: Meduza Klementyna, taka piosenka za nami. Czy meduza jest kręgowcem, czy bezkręgowcem? Mam nadzieję, że to się za moment wyjaśni. Sprawdzimy też, co to za rodzaj zwierza, bo dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tych bezkręgowców, które żyją na naszym podwórku, dzikim podwórku. Ale najpierw musimy chyba się zorientować, może Staś nam wyjaśni, jak to jest z tym kręgowcem, bezkręgowcem i o co chodzi z tym kręgosłupem.
1: Kręgosłup z kręgów. To taka część ciała.
2: Jak wygląda?
1: Normalnie jak krążki do bilarda. Tylko jest złożone z kości.
2: A kto ma takie kręgi na świecie?
1: Ludzie, żółwie, oprócz mięczaków.
2: A co to mięczaki?
1: Na przykład te robaki to są mięczaki. Takie jak mrówki, stonogi. I one mają egzoszkielet.
2: A co to egzoszkielet?
1: Na przykład skorupa ślimaka to egzoszkielet. Skorupa kraba to egzoszkielet.
0: No to nam tu Stasio troszkę podpowiedział, a być może troszkę zakręcił tymi wszystkimi teoriami o kręgosłupie i bezkręgosłupie. Mam nadzieję, że gość to wyjaśni i podpowie i rozwinie te wszystkie wątki, które się pojawiły. Julia Dobrzańska, WWF Polska, już z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Julio, tam się pojawiły jakieś informacje o egzoszkieletach, o kręgowcach, o bezkręgowcach. My dzisiaj o tych bezkręgowcach będziemy rozmawiać. Co to znaczy? Co to są bezkręgowce?
3: Tak, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i to jest świetny wstęp do naszej rozmowy, bo rzeczywiście kręgowce, bezkręgowce różnimy się od siebie. My jesteśmy kręgowcami i łatwo to odkryć, bo możemy właśnie o te wrostkach, o których była mowa, o tych kręgach, możemy nawet je poczuć. Jeżeli położymy rękę na swoich plecach, no to poczujemy takie wyrostki i to właśnie są te kręgi i składają się na nasz kręgosłup.
0: I ja dzisiaj te kręgi rozgrzewałam, bo mieliśmy przed godziną 8 rozgrzewkę poranną. Miałam ćwiczenia przygotowane przez Juliusza, 100 pompek i 200 pajacyków. Troszkę oszukiwałam, zrobiłam mniej, ale to też mi się te kręgi wtedy trochę rozgrzały, prawda, i rozruszały.
3: Tak, to bardzo intensywne ćwiczenia. 100 pompek, 200 pajacyków od rana to rzeczywiście bardzo, bardzo intensywne ćwiczenia, ale na pewno na nasze kręgosłupy to świetny poranek, świetna rozgrzewka na poranek. A rzeczywiście bezkręgowce nie mają kręgosłupów, nie mają tak jak my w środku kości, tylko mają właśnie ten taki, one są na zewnątrz właśnie są twarde, to wspomniany egzoszkielet. Właśnie to jest taka cecha u bezkręgowców, że one nie są twarde w środku, tylko właśnie niektóre są twarde na zewnątrz. Oczywiście nie wszystkie, bo jeżeli zobaczymy gąsienicę motyla, no to ona jest taka delikatna i nie będzie miała żadnych tych takich twardych elementów, ale są właśnie skorupiaki, które przed właśnie mają te twarde takie zewnętrzne pancerze. Są ślimaki wspomniane, które mają muszle, więc one rzeczywiście te wzmocnienia będą miały na zewnątrz.
0: No bo gdyby były zupełnie takie miękkie, to pewnie dosyć nietrwałe to byłoby zwierzę, jeżeli nie byłoby jakiegoś pancerza.
3: Oczywiście, bezkręgowce są rzeczywiście delikatne, nietrwałe i nawet te, które mają te zewnętrzne pancerze, to też niektóre są bardzo twarde, ale niektóre też będą delikatne. Taka mrówka na przykład też jest małym, delikatnym stworzeniem, więc jeżeli chcemy obserwować bezkręgowce, musimy zawsze być bardzo ostrożni, delikatni, najlepiej po prostu na nie patrzeć z pewnej odległości, żeby też zobaczyć, jak one żyją, co robią, jak funkcjonują w świecie, żeby też im po prostu nie przeszkadzać naszymi obserwacjami.
0: A meduza, która pojawiła się w piosence, to będzie też bezkręgowiec.
3: Tak, to
0: raczej
3: bezkręgowiec
0: kręgosłupa nie ma.
3: Nie ma i też jest miękka. Właśnie to będzie ten taki miękki bezkręgowiec.

0: No i my dzisiaj będziemy obserwować, co nam się przyda do tej obserwacji. Jakie przyrządy, czy jakie zachowanie jest wymagane, żeby móc obserwować to, co na naszym dzikim podwórku.
1: Przede wszystkim ciekawość. Myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy byli zainteresowani tym, co dzieje się dookoła nas, i taka uważność, bo rzeczywiście dużo tych bezkręgowców jest bardzo drobnych i też musimy tak sobie troszeczkę wyostrzyć nasze zmysły. Jak wyjdziemy na początek na podwórko, może się okazać, że na początku nie zobaczymy nic. No, wydaje nam się, ach, no pusto, prawda? Tutaj no, chodnik, jakiś tam park, płot, jakieś
0: trawka.
1: Rośliny, tak, drzewa, i tak na pierwszej chwili możemy nie zobaczyć tego życia, ale jak zaczniemy się tak uważniej przyglądać, to okaże się, że gdzieś na tym pniu drzewa, gdzieś w załomach kory są jakieś drobne organizmy. Gdzieś na murku będzie kroczył jakiś kowal, czyli ten tak zwany tramwajarz, bardzo często spotykany w różnych miejscach. I tak dopiero, jak zaczniemy wyostrzać ten nasz wzrok, przyglądać się, to dostrzeżemy bezkręgowce. Najlepiej na nie patrzeć po prostu, więc będziemy sobie wykorzystywać nasze oczy, żeby je poznawać, ale jeżeli byśmy chcieli się takim z bliska przyjrzeć, to może przydać nam się lupa. Czyli to takie przyrząd, takie urządzenie, które nam będzie troszeczkę je powiększało.
0: Szkło powiększające, czyli lupa, na pewno do obserwacji potrzebna. Nasza spokojna głowa, raczej nie gwałtowne ruchy, tylko dosyć powolnie musimy się tam zbliżać do tego owada, robaka, którego chcemy obejrzeć. A co możemy zobaczyć o tej porze roku? Czy to właśnie bywa tak, że co innego jest wiosną, co innego jesienią, a co innego albo nic zobaczymy zimą? To na pewno jeszcze o tym dzisiaj porozmawiamy, a teraz piosenka pod tytułem Ślimak.

0: Julią, która zna się na bezkręgowcach i na tych wszystkich małych stworzonkach, które często pojawiają się na naszych dzikich podwórkach. Julia Dobrzańska, WWF Polska, jest w naszym studiu. No i tak się zastanawiam, ponieważ teraz u nas trochę popadało. Dzisiaj taki deszczowy dzień, przynajmniej w Warszawie. Jak patrzyłam na mapę pogody, to rzeczywiście popada w różnych zakątkach Polski. Czy po deszczu dobrze się obserwuje bezkręgowce, te robaczki, one właśnie jak popadało, to wychodzą, czy raczej wtedy się chowają?
1: Tak, możemy obserwować bezkręgowce również po deszczu, tylko to będą inne bezkręgowce. Inne bezkręgowce będziemy obserwować, kiedy popada. Na przykład mogą pojawić się nam dżdżownice gdzieś na powierzchni ziemi, nawet na chodniki mogą wyjść. Też ślimaki będą chętnie wychodziły gdzieś na liście, będziemy je chętnie wtedy lepiej widzieć. Inne będziemy bezkręgowce widzieć, jak będzie ciepło, będzie słonecznie, wtedy na przykład aktywne będą ważki, bo one też są takimi owadami, które właśnie, kiedy jest ładna pogoda, to możemy taki dynamiczny, szybki lot obserwować gdzieś nad stawami czy nad jeziorami. Więc w zależności od tego, jaka jest pogoda, będziemy widzieć inne bezkręgowce, ale też w zależności od tego, jaka jest pora roku, mogą się pokazywać nam inne bezkręgowce.
0: No i okazuje się, że niektóre mogą odlecieć, o tym jeszcze dzisiaj powiemy, a ja mam do was pytanie, czy wiecie, kto to taki Paś Królowej? Jeżeli kojarzycie tą nazwę z kimś, z jakimś żyjątkiem, to dajcie znać, któż to taki Paś Królowej. 226452055. Szukamy odpowiedzi na to pytanie, a z Julią dalej rozmawiamy o tym, co może się pojawić właśnie gdzieś tam na naszym dzikim podwórku, co może wyjść za krzaka, co może wyjść spod drzewa, bo chyba też tak jest, że te stworzenia mają swoje ulubione miejsca. To nie jest tak, że wszędzie będzie mrówka, wszędzie będzie dżdżownica, albo wszędzie będzie chrabąszcz, tylko mają te swoje ulubione miejsca, w których przebywają.
1: Tak, każde zwierzę, każdy też bezkręgowiec, on ma swoje takie preferencje, to co woli. Będzie wybierał na przykład miejsce właśnie albo nasłonecznione, albo zacienione. Będzie czasami związany z konkretnymi roślinami. Teraz na przykład, kiedy gdzieś idziemy na spacer, możemy zobaczyć na pokrzywach takie kłęby czarnych gąsienic. To czasami tak nawet groźnie wygląda, bo jest bardzo dużo, one są najeżone jakby takimi kolcami. To są gąsienice motyli, które właśnie żerują na pokrzywach, więc to często jest tak, że nawet konkretny, na przykład gatunek gąsienicy może być związany z konkretną rośliną, która będzie mu odpowiadała i będzie się jej trzymał, tej rośliny. Więc im bardziej będzie dzikie nasze podwórko i będzie dużo różnych roślin na tym podwórku, tym jest większa szansa, że zobaczymy jakieś bezkręgowce.
0: No właśnie mówi się o tym, żeby nasze ogrody na przykład były czasami niekoszone, żeby zostawić jakiś taki fragment niekoszonej części, albo żeby w miastach też nie kosić w niektórych miejscach, po to właśnie, żeby stworzyć taki dom dla tych owadów, dla tych bezkręgowców?
1: Tak, właśnie, żeby różne zwierzęta też mogły, które są związane z tymi roślinami, mogły tam żyć. A także na przykład mówimy, żeby nie kosić liści, tak, że wszystkie liście, nie grabić liści, żeby tak wszystkie liście nie były wygrabiane, tylko na przykład gdzieś w ogrodzie, czy na właśnie szkolnym, czy przedszkolnym podwórku zostawić taką stertę liści. Z niej może skorzystać jeż, ale z niej też mogą skorzystać różne bezkręgowce, które na przykład schowają się w niej na zimę.
0: Nie wszystkie zwierzęta zostają u nas na zimę, nie wszystkie owady zostają na zimę, pewnie niektóre też się gdzieś chowają albo odlatują i o tym też porozmawiamy, ale mamy w tej chwili na łączach Gaję, która chyba zna odpowiedź na nasze pytanie, zadanie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gaja, jak tam samopoczucie twoje?
2: Dobre.
0: Dobre jest. No to się cieszę, że w dobrym humorze. A czy widziałaś kiedyś Pazia Królowej?
2: Tak.
0: A kto to taki?
2: To motyl.
0: Ach, motyl, tak jest. Zgadza się. I gdzie go widziałaś? W jakim miejscu?
2: Na łące.
0: Na łące. Przelatywał, czy gdzieś tam sobie siedział na jakiejś roślinie?
2: I to, i to.
0: I to, i to. No bo motyle takie są płochliwe troszkę, że jak podchodzimy bliżej i patrzymy, jak sobie siedzą na kwiatku czy na jakiejś zielonej gałązce, to od naszego podchodzenia mogą po prostu uciec i wtedy też pięknie wyglądają w locie. A zdarza ci się obserwować w ogóle właśnie takie różne owady, robaki, bezkręgowce, o których dzisiaj opowiadamy?

0: Zwykle nie.
1: Zwykle nie. No to słuchaj, to bardzo się cieszę, że nas słuchasz, bo możesz się więcej dowiedzieć i taką obserwację poprowadzić po szkole. A ty idziesz dzisiaj do szkoły?
0: Albo tak, do szkoły.
1: Idziesz do szkoły. Ale jeszcze nie na ósmą, bo gdyby na ósmą, to już byś była spóźniona, wiesz?
0: Wiem.
1: Dobrze, Gaju, bardzo ci dziękujemy za telefon, za rozwiązanie naszego zadania, pytania. Pięknie odpowiedziałaś, że to paść królowej. Niezwykły motyl, bardzo ładny. Ja bardzo ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam cię serdecznie. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: No a rzeczywiście te motyle to są takie stworzenia, które u nas widoczne są przede wszystkim wiosną i to jest ten moment, kiedy cieszymy się, że budzi się życie, że budzą się motyle. No i co teraz z nimi? Zobaczymy pazia królowej, czy już za późno?
2: Teraz jest... Czy pazia królowej jeszcze zobaczymy? No ja już od pewnego czasu ich nie widziałam, ale właśnie to też z motylami jest tak, że w różnych porach roku pojawią się różne motyle i właśnie dlatego my je tak zauważamy wczesną wiosną, bo jest kilka gatunków motyli, które się pojawiają tak bardzo wcześnie. Jest to na przykład rusałka pawik albo latolistek cytrynek, taki żółciutki motyl, którego pewnie wszyscy dobrze kojarzą, bo rzeczywiście jest to jedna z tych pierwszych oznak wiosny. I to są te motyle, które będą zimowały u nas jako dorosłe motyle. One będą ukryte. Na przykład rusałka pawik się schowa gdzieś tam w jakiejś komórce, w piwnicy, na jakimś strychu, gdzieś sobie znajdzie jakąś szczelinę, gdzie się będzie, albo właśnie gdzieś jakiś dach w piwnicy, gdzie będzie sobie tam zimowała. Latolistek cytrynek schowa się gdzieś w suchych liściach i one się pojawią bardzo wczesną wiosną.
1: A jeszcze jest bielinek kapustnik.
2: Też jest bielinek kapustnik i on się pojawi troszeczkę później. I właśnie chodzi o to, że te motyle się będą tak stopniowo pojawiały i później jeszcze się pojawi paść królowej, więc on też na przykład tak bardziej letnią porą będzie się nam pokazywał. A teraz na przykład możemy zobaczyć rusałki admirały. To jest taki motyl, który jest czarno-biało-czerwony. Jest bardzo takim sporym motylem w takich intensywnych kolorach. I to jest jeden z tych motyli, który na zimę będzie odlatywał do ciepłych krajów. Bo są też takie motyle, właśnie rusałka admirał, rusałka osetnik, które na zimę, tak jak ptaki, będą odlatywały na południe.
1: A to daleko. Taki mały motyl, taki kawał drogi musi przelecieć. On ma tyle energii?
2: Tak, właśnie bardzo, bardzo daleko. I jeszcze rusałka admirał, on troszeczkę bliżej będzie leciał, ale rusałka osetnik to jest ten motyl, który poleci aż do Afryki. I może polecieć nawet, musi przecieć nad Morzem Śródziemnym, ale musi też nad Saharą przelecieć. I tam właśnie za Saharą będą te rusałki osetniki szukały tego swojego miejsca, kiedy u nas jest już ta zimna pora.
1: A mówi się o tym, że to ptaki odlatują na zimę. Rzadko kiedy mówimy, że motyle też.
2: Tak,
1: Okazuje się, że i motyle odlatują na zimę. No ale na pewno coś możemy jeszcze o tej porze roku poobserwować. Wystarczy dobrze się ubrać, wystarczy wziąć lupę i można ruszyć w ogród. To za chwilę poszukamy jeszcze tego, co tam się kryje.
3: Raz, dwa, trzy, cztery!
4: Stonoga, jak wiecie, od

gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć nogi.

0: Nogi stonogi, no to ciekawe, ile tych nóg ma stonoga, bo podobno wcale nie 100, chociaż taką ma nazwę. Julia Dobrzańska, WWF Polska, cały czas z nami. Nie liczyłaś nóg stonogi, ale 100 to ona nie ma.
1: Nie liczyłam, ale tak jak patrzę na stonogę, to nie wydaje mi się, żeby było ich 100. Stonoga to taki bezkręgowiec, którego możemy spotkać na naszym podwórku, w naszym ogrodzie. Szczególnie jeżeli mamy kompostownik. Kompostownik to jest takie miejsce, gdzie możemy różne takie roślinne, tak zwane odpadki wyrzucić i zrobić z nich kompost, czyli coś, co się bardzo przydaje ogrodnikom, żeby roślinki lepiej rosły. I w tym kompoście będą różne bezkręgowce. Może tam przyjść stonoga, będą tam dżownice, a mogą też przyjść prosionki. Prosionki to są też takie drobne bezkręgowce, podobne do stonogi, które będą w takiej dość dużej liczbie mogą się pojawić w naszym kompoście i rzeczywiście bardzo ciekawie jest je obserwować. Wyglądają one troszeczkę jak jakieś morskie stwory, a jednak żyją one na lądzie.
0: No i z tymi bezkręgowcami jest trochę tak, że są takie, które lubimy, które nam się podobają, na przykład motyle wspomniane, no i są takie, które niekoniecznie wzbudzają naszą sympatię, czyli właśnie dżdżownice albo te stonogi i wszelkie takie wijące się jakieś różne robaki. Nie każdy z nas jest fanem właśnie tej postaci tych bezkręgowców, bo one mają różne etapy rozwoju i czasami coś, co właśnie nie jest zbyt miłe i wygląda jak glizda nieapetyczna, za chwilę będzie pięknym motylem. Ale jak to jest, że my tak niektóre lubimy, a inne tak jakoś tak z daleka?
1: No rzeczywiście wygląd niektórych bezkręgowców może być dla nas nieprzyjemny, albo może nas nawet przestraszać, bo przecież pająki też są bezkręgowcami, a nie każdy jest fanem pająków, nie każdy lubi pająki, niektórzy się boją pająków. Ale też trzeba pamiętać, że każdy bezkręgowiec ma taką swoją rolę w przyrodzie i też ma jakieś swoje zadania, które w tej przyrodzie, można tak powiedzieć kolokwialnie troszeczkę, bo my tak patrzymy, że rola, zadania, po prostu w przyrodzie wszystko jest ze sobą powiązane, wszystko jest ważne, każdy element jest ważny i jeżeli my, na przykład znikną jakieś gatunki, no to ta przyroda może zacząć gorzej funkcjonować. I taka dżdżownica na przykład, ona jest bardzo potrzebna i te dżdżownice będą właśnie użyźniały naszą ziemię, będą drążąc korytarze napowietrzały tą ziemię. Dzięki temu też woda będzie lepiej tam wpływać w te korytarze, które dżdżownice gdzieś tam wykopały, przemieszczając się pod ziemią.
0: Czyli cieszmy się, że mamy ją w ogródku.
1: Tak, dżdżownica to jest wielka radość, jeżeli mamy ją w ogrodzie, rzeczywiście tak, w takiej żyznej ziemi, gdzie właśnie te dżdżownice pracują, możemy właśnie ich dużo zobaczyć, najlepiej będą w takiej ziemi rosły nasze rośliny. Więc nawet jeżeli może wizualnie jakiś bezkręgowiec nam się nie podobał, to i tak cieszmy się, że jest z nami, że go mamy. No oczywiście też są takie bezkręgowce, które mogą być w jakiś sposób dla nas uciążliwe, na przykład komary, ale mamy też inne bezkręgowce, które będą naszymi sprzymierzeńcami i na przykład będą na te komary polowały, na przykład ważki. Więc tutaj wszystko ma jakieś tam zależności między sobą.
0: Wszystko jest potrzebne, jak jakiegoś elementu by zabrakło, to przyroda i ta równowaga w przyrodzie zostanie zaburzona. Dzisiaj rozmawiałam też z Gosią i z jej córką Matyldą, które mają truskawki i poziomki i kowaliki, czyli te tramwajarze, bardzo się rozsmakowały w tych truskawkach i poziomkach, zjadły, no po prostu podskubywały, więc to też jest tak, że czasami w naszym ogrodzie mogą jakieś szkody wyrządzić.
1: No tak, niektóre bezkręgowce będą korzystały z naszych upraw, to też trzeba przyznać, ale jeżeli w naszym ogrodzie będziemy dbać też o taką równowagę, że na przykład właśnie stworzymy jakieś miejsca też dla tych drapieżnych bezkręgowców czy innych drapieżnych zwierząt, też kręgowców,

no to one nam będą pomagały w tym, można powiedzieć, taką właśnie regulacją tych bezkręgowców, tej liczby tych bezkręgowców, które mogłyby jakieś tam próbować

0: jakąś chemią, żeby, no żeby je niestety zabić.
1: No właśnie.
0: Ale może jest inna metoda, jeżeli, bardziej przyjazna.
1: Tak, jeżeli my używamy jakiejś chemii w naszym ogrodzie, no to to wszystko z nami zostaje, prawda? To nie jest tak, że my tego użyjemy i to jest, nie ma znaczenia w ogóle, bo my też jesteśmy w tym ogrodzie, też jesteśmy częścią tej przyrody i to wszystko tutaj im będzie bardziej naturalne, im będzie właśnie mniej tej chemii, to, a najlepiej w ogóle w naszym ogrodzie, tym będzie też lepiej dla nas w tym ogrodzie. Więc w tym momencie postawmy na biedronki. Rzeczywiście biedronka jest tym naszym sprzymierzeńcem, więc jeżeli mamy tę mszycę i mamy taki ogród, gdzie te biedronki też na przykład będą miały miejsca, gdzie się będą mogły chować, gdzie będą mogły przetrwać zimę, no to one też będą naszymi sprzymierzeńcami i na tę mszycę będą polować. Też inne bezkręgowce mogą na nie polować, więc starajmy się właśnie stwarzać jak najwięcej takich skrytek, jakichś miejsc, gdzie te bezkręgowce będą mogły przebywać w naszym ogrodzie i wtedy zobaczymy, jak ta równowaga powstaje i te właśnie drapieżniki i te owady bezkręgowce, które mogą być szkodliwe dla naszych roślin, same będą ze sobą tam regulowały się.
0: Będą zjadały te, które powinny być zjedzone, a nie będą zjadane nasze rośliny. Mówiliśmy o tym, że obserwacja czasami bywa trudna. To znaczy, że czasami się wydaje, że tego życia nie ma, że trzeba się bardzo skupić, żeby zobaczyć jakieś bezkręgowce. Ale na przykład można je też w pewien sposób przywołać. Chociażby mrówki bardzo chętnie przyjdą, jak zostawimy coś słodkiego, jak jakiś kawałek jedzenia naszego spadnie z talerza. To mrówki chętnie przyjdą. Można też w taki sposób przywołać, czy nie powinno się zaburzać tej ich naturalnej, tego cyklu naturalnego, bo one normalnie się cukrem nie żywią.
1: Tak, nie właśnie nie ingerujmy, tak właśnie starajmy się nie ingerować w tą naturę, bo mrówki przyjdą do naszego ogrodu. Jeżeli rzeczywiście nie będziemy stosować jakichś środków, które będą im szkodzić, to one nasz ogród znajdą i do nas trafią. Też przylecą różne owady. I rzeczywiście starajmy się pozwolić im żyć własnym życiem, bo to, co nam się może wydawać, że o, jest fajne, bo jest na przykład właśnie słodkie, no to dla przyrody może nie być wskazane. Więc nasza wiedza o różnych gatunkach często nie jest wystarczająca, żebyśmy wiedzieli, co jest dla nich dobre, co nie jest dla nich dobre, więc starajmy się po prostu pozwolić im żyć swoim naturalnym rytmem i nie dawajmy im czegoś, czego one w naturze by naturalnie nie miały. Więc starajmy się, żeby właśnie w naszym ogrodzie były na przykład różne źródła pokarmu. Jeżeli chcemy mieć zapylacze, czyli owady zapylające, to posadźmy rośliny, które będą kwitły przez cały rok, od wczesnej wiosny, żeby te właśnie latolistki, cytrynki, rusałki, pawik, żeby one wczesną wiosną...
0: Już wiedziały, tu jest tak. Dobry bufet, dobra stołówka.
1: Dokładnie, tutaj przylecę wczesną wiosną, bo tutaj będę miał co jeść. I tak samo na jesieni. Teraz o motylach migrujących mówiliśmy, o tych odlatujących. One bardzo chętnie by na przykład na kwiatach bluszczu siadały, na kwiatostanach bluszczu. Bo jeżeli mamy bluszcz w ogrodzie, on będzie kwit teraz właśnie jesienią i zobaczymy, jak bardzo dużo motyli tam przylatuje, jak dużo pszczół tam przylatuje. Tam przylecą też szerszenie, więc musimy uważać, bo one będą starały się polować na przykład na te pszczoły. Więc też mając takie miejsca w ogrodzie, gdzie są różne kwiaty, to będziemy obserwować różne też interakcje między bezkręgowcami. Ale właśnie dbając o to, żeby przez cały rok były te różne rośliny kwitnące, też możemy wtedy obserwować różne bezkręgowce.
0: Taka obserwacja to bardzo przyjemna sprawa. Cierpliwość jest potrzebna i ciekawość przede wszystkim, a taką my dzisiaj z Julią mamy.

0: konik polny nam teraz przysiadł w studiu, bo taka piosenka właśnie za nami, o konikach polnych. Jeszcze nie rozmawiałyśmy z Julią Dobrzyńską, a to też są bezkręgowce. Czy konik polny to tak wygląda, jakby miał kręgosłup?
1: Jest bezkręgowcem, tak, też należy do bezkręgowców, więc jak najbardziej jest dobrym bohaterem dzisiejszej rozmowy. No i konik polny to też jest taki bliski krewny świerszcza na przykład, bo jest tej samej grupy bezkręgowców. I to są te bezkręgowce, które tak ładnie nam latem grają. Jeżeli gdzieś tam pójdziemy na łąkę, to możemy posłuchać różnych takich cykających owadów i to będą właśnie często te koniki polne, czy właśnie świerszcze, czy pasi koniki. Jest ich oczywiście bardzo dużo i są bardzo, bardzo różne.
0: No ja mam dla was kolejne zadanie. Pojawił się już dzisiaj w naszej rozmowie ten bezkręgowiec, którego nie wszyscy lubią, no ale ciekawa jestem, czy wiecie, o kim mowa. Nie jestem krawcem, a tkam bez igły. Nie jestem rybakiem, a zostawiam sieć. Nie mam uszu, ale potrafię wyczuć, że ktoś właśnie wpadł w moje sidła. Julia nie podpowiada, a wy mam nadzieję, że zgadniecie, o kim mowa. 226452055. Julia przyniosła poradnik Dzikie Podwórka. Szukamy bezkręgowców. Mamy dla was taką książeczkę, taki poradnik. Kto wie, o kim mowa, kto jest krawcem, nie jest krawcem, a tka bez igły, nie jest rybakiem, zostawia sieć i nie ma uszu, ale wie, że ma ofiarę, to dzwońcie 226452055, to numer do naszego studia, a my szukamy dzisiaj bezkręgowców, które czasami trudno rozpoznać, bo one mają różne etapy rozwoju, to znaczy nie zawsze wyglądają tak samo. No, my też, jak się rodzimy, to wyglądamy trochę inaczej niż w dorosłości. Ptaki, jak się wykluwają, no to najpierw jest jajko, potem się ten mały pisklaczek pojawia. A jak jest z tymi bezkręgowcami? One też się często zmieniają.
1: Tak, one nie zawsze będą wyglądały tak samo, a nawet będą żyły w zupełnie innych miejscach. I tutaj dobrym przykładem są ważki, które jako młode ważki, małe ważki, będą żyły w wodzie. Będą wyglądały zupełnie inaczej niż dorosłe ważki, nie będą miały takich dużych skrzydeł, nie będą takie kolorowe. Będą sobie żyły gdzieś na dnie zbiorników, czy w takich roślinności wodnej, gdzieś w rzekach, w jakichś jeziorach, stawach. I będą tam sobie spędzały czas i nawet czasami to jest jak jeden okres, jeden sezon, czasami może być to dłużej, może być parę lat i dopiero potem będzie dochodziło do takiego momentu, kiedy ta larwa ważki, bo ta młoda ważka to jest larwa, ona wyjdzie z wody gdzieś na jakąś trzcinę, na brzeg, na pomost na przykład, na jakiś taki słupek przy pomoście i wtedy pękają jej jakby tak plecy, można powiedzieć, i przez ten otwór w plecach, otwór tej tylnej części tłowia tej larwy, będzie wychodziła dorosła ważka. I to jest taki magiczny moment, kiedy ona z tego dziecięcego swojego larwalnego życia staje się tą dorosłą ważką, która będzie latała, będzie żyła w zupełnie innym środowisku i będzie wyglądała zupełnie inaczej.
0: Wiele owadów to takie larwy na początek, czyli takie gąsienice, z których właśnie coś wyrośnie, ale nie zawsze wiemy co, czy one się tak, te postaci larwy się tak różnią, że wiemy co z tego wyrośnie.
1: Tak, one są często, można je rozpoznać. Na przykład gąsienice motyli są często bardzo charakterystyczne. Oczywiście nie każdy gatunek, w niektórych trzeba być bardzo dużym specjalistą, żeby rozpoznać, co to za gąsienica, ale niektóre

0: są takie, że łatwe. Nawet wspomniany paść królowy ma taką bardzo piękną, kolorową gąsienicę, którą łatwo rozpoznać. Są pędraki, z których powstaną chrząszcze, więc różne owady będą miały te różne też stadia, te wczesne, właśnie larwalne, takie swoje młodociane, charakterystyczne dla siebie.
1: Czyli trochę jak z jajkami znów, to ptasie jajka też są różne i być może wiadomo, z jakiego jajka wykluje się jaki ptak, a podobno Ania wie, cóż to jest za bezkręgowiec, którego niektórzy się boją, a jest taki zdolny, bo tka bez igły, zostawia sieć i potrafi wyczuć, że ktoś wpadł w jego sidła. Dzień dobry, Aniu. Halo, halo. Dzień dobry, panno Anno. Co porabiasz? Gdzie jesteś? Ach, w przedszkolu. No dobrze, Aniu, to ja zadałam takie zadanie, pytanie o pewne stworzenie. Czy wiesz, o kim była mowa? Ten, który tka bez igły, zostawia sieć i wyczuwa, że ktoś wpadł w jego sidła. Kto to taki?
2: Pająk.
1: Tak jest, brawo, pająk. A powiedz mi, Aniu, czy ty lubisz pająki? Czy się ich boisz?
2: Nie.
1: Nie boisz się? Odważna Ania. No to bardzo ci dziękujemy za ten telefon, za twoją odpowiedź. Tak, oczywiście chodziło nam o pająki. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pa, pa.
3: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję bardzo za telefon, papa. Ani, no tak, z tymi pająkami to też tak jest, że nie wiadomo skąd wyjdą i jak, w jaki sposób znajdują się w naszych domach, ale teraz mamy taki czas, kiedy robi się chłodniej. No, zrobi się za moment nieco chłodniej i pewnie wiele z tych stworzeń będzie szukało schronienia w naszych domach. To prawda, że jesienią one myślą sobie, może pod łóżkiem u Ani, albo u Zosi, albo u Marty zamieszkam sobie, jestem pająkiem, tam będzie mi dobrze.
0: Tak, są takie pająki, które rzeczywiście do nas przychodzą i też są bezkręgowce, które teraz na jesieni będą szukały u nas schronienia. Takim egzotycznym gatunkiem bezkręgowca jest wtyk amerykański. On od pewnego czasu dość często pojawia się w naszych właśnie mieszkaniach na jesieni. Próbuje się do nich dostać. No, starajmy się może nie wpuszczać ich do mieszkań. Rzeczywiście one sobie niech szukają swoich schronień gdzieś tam na zewnątrz, ale jeżeli mamy jakąś piwnicę, czy jakiś właśnie stryszek i zobaczymy, że tam też miejsca szukają motyle sobie, czy właśnie inne bezkręgowce, no to czasami właśnie one potrzebują takiego zimowego schronienia, więc jeżeli są takie miejsca, których my tak na przykład na co dzień nie użytkujemy, a te bezkręgowce mogą tam sobie przezimować, to czemu nie dać im takiej możliwości?
1: I one tak zimują, hibernują, że zapadają w taki zimowy letarg, sen i nie potrzebują wychodzić, żeby coś złapać do jedzenia, czekają, aż się zrobi cieplej i wtedy wychodzą ze swoich kryjówek?
0: Tak, jeżeli na przykład zejdziemy do piwnicy i popatrzymy na sufit i zobaczymy, że pod sufitem są takie czarne trójkąciki, to będą właśnie takie śpiące rusałki pawik. I one rzeczywiście zimą wpadną w taką właśnie hibernację, w taki czas odrętwienia i potem na wiosnę dopiero się z niego wybudzą i wylecą z tej piwnicy, więc dobrze też na wiosnę dać im szansę, nie zamknąć gdzieś tam ich okienka i drzwi i nie pozwolić im na wiosnę wylecieć. Więc dajmy im szansę, żeby też mogły żeby teraz mogły sobie przezimować, a na wiosnę mogły z powrotem wylecieć na powietrze.
1: I tak to życie się toczy w tym owadzim świecie, świecie bezkręgowców. Zimę trzeba przetrwać, żeby znów się odrodzić wiosną, bo niektóre żyją tak jeden sezon trochę, ale niektóre są takie, że potrafią żyć kilka lat.
0: Tak, właśnie tak jak też wspomniałam o tych larwach ważkich, które potrafią kilka lat być jako w stanie larwy, bo my czasami patrzymy na bezkręgowce na przykład tylko na ten etap ich dorosły i wydaje nam się, och, tak króciutko jeden sezon i już tego motyla nie ma, no ale też musimy pamiętać, że on wcześniej był jajem, potem był gąsienicą, jeszcze była poczwarka po drodze, więc to życie tych owadów czy innych bezkręgowców często nie ogranicza się tylko do tego etapu dorosłego, który my najczęściej zauważamy, ale są też te inne etapy życia bezkręgowców.
1: Na pewno jest to ciekawy świat, wart obserwacji, a my dzisiaj z Julią Dobrzańską z WWF Polska obserwowaliśmy te bezkręgowce. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. A teraz piosenka Żuczek. Dziękuję, Julia.
0: Dziękuję bardzo.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

matce. Żuczki, ważki, biedronki, pająki, to wszystko jest tuż za płotem, to wszystko możecie zobaczyć. To nie są egzotyczne stworzenia, to są stworzenia, które mamy na naszych podwórkach, ale warto je zaprosić, ponieważ każdy z nich ma swoje zadanie w ekosystemie, w naszej przyrodzie. Nie wiem, nie wszystkie są apetyczne, nie wszystkie są przyjemne i taki ślimak bez domku, bez skorupki, który wychodzi po deszczu, czasami sprawia, że przechodzą ciarki, ale taki ślimak ma swoje zadanie w naszym ogrodzie, podobnie jak dżdżownice, jak wszystkie ważki, motyle, biedronki, a nawet stonki. To wszystko jest potrzebne i to wszystko jest świat wokół nas, który warto dobrze poznać, który warto obserwować, z którym warto się też zaprzyjaźnić i tak co piątek będziemy się zaprzyjaźniać z przyrodą, z naturą. Słyszymy się w każdy piątkowy poranek. Będziemy grać zielono, będziemy rozmawiać o przyrodzie, o naturze, o tym, co nas otacza, co dla nas bardzo ważne. Zatem zapraszam Was na kolejne spotkanie właśnie za tydzień o godzinie 7 rano, a dzisiaj bardzo dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie rozmowy i za Waszą obecność. Cieszę się, że jesteście z Polskim Radiem Dzieciom. Mam nadzieję, że przed Wami udany dzień, czy to w szkole, czy to w przedszkolu, bo wakacje już się skończyły, no i wiadomo, obowiązki wróciły. Ale wśród tych obowiązków warto znaleźć chwilę czasu na spacer do lasu, na łąkę i przyglądać się tym owadom, tym bezkręgowcom, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No i tym samym zbliża się godzina 9, zatem kolejna audycja już za moment w Polskim Radiu Dzieciom, a ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Marta Hoppe, miłego dnia. Ania Jończyk też Wam życzy wszystkiego dobrego. Trzymajcie się miło, ciepło i oczywiście niech Wam będzie zielono. Cześć, pa, pa. Miłego dnia.

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
0: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
0: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
0: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Posłuchajcie nas uważnie.
8: Wszyscy starsi oraz młodsi.
7: Dzisiaj będzie na poważnie.
8: Bo nieważne skąd pochodzi.
7: Kto wysoki jest czy niski.
8: Woli rower czy pływanie.
7: Nosi spodnie czy spódniczki.
8: Płatki zjada na śniadanie.
7: Czy kanapki z żółtym serem.
8: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
7: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
8: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
7: Na Podhalu czy na Helu.
8: Na Mazurach czy Podlasiu.
7: Skup się dobrze, przyjacielu.
8: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
7: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
8: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
7: Niech wygodnie się rozsiądzie.
8: Mówi się rozsiądzie, misiu.
7: Tak się jakoś zrymowało.
8: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
7: Ale ci się powiedziało?
8: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
7: Dzwonek dziadka Damazego.
8: Co był w dawnej szkole woźnym.
7: Dziadek dziadka Ignacego.
8: Miłym woźnym był, czy groźnym?
7: Dziadek mówił, drogi dziadku.
8: I miał czarodziejski dzwonek.
7: Co Ignacy dostał w spadku.
8: Niezły z niego ancymonek.
7: Pozostawił kredę, ławkę.
8: W niej atrament w kałamarzu.
7: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
8: Po wpisanym komentarzu.
7: I zaklęciu z nazwą szkoły.
8: Cudne są te opowieści.
7: Każdy słuchacz jest wesoły.
8: Chcecie poznać szkolne treści?
7: Jak to było i dlaczego?
8: Siądźcie obok smoka, misia.
7: Magia dzwonka Damazego.
8: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
7: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
8: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
8: Dobrze, że jesteś, bo chcę cię zapytać, czy w szafie jest twój kostium pirata?
7: Jeżeli stamtąd nie wychodził, to na pewno w szafie wisi.
8: Oj, to bardzo dobrze.
7: Ale ty, jak widzę, już się przebrałeś za pirata, tak?
8: Tak, bo zdarzyła się niebywała okazja, byśmy mogli zostać piratami naprawdę.
7: Ty? I chcesz, żebym... Ja też się przebrał za pirata?
8: Oczywiście. Będziesz moim tym, któremu będę wydawał rozkazy.
7: Ty chcesz mi wydawać rozkazy jak? Jako kto?
8: Jako kapitan statku pirackiego.
7: A, czy ja mam być twoim bosmanem?
8: Kir?
7: Kapitan, który nie zna swojej załogi.
8: Bardzo dobrze znam, bo załogą będziesz ty i jeszcze Wojtek z Leszkiem.
7: I oni też mają się przebrać za piratów?
8: No, nie wiem, czy uda mi się ich namówić, ale na pewno z nami popłyną.
7: Tak myślisz?
8: Michasiu, a kim jest ten bosman?
7: O, to jest...

0: prawa ręka kapitana na każdym pirackim statku. O.
1: No i widzisz, będziesz na moim statku kimś bardzo ważnym, tak?
0: To jeszcze mi powiedz, gdzie masz ten swój statek? Gdzie on jest?
1: No, niedaleko Warszawy. Jak to było? A, stoi przy przystani na plaży w tym, no, w Serocku.
0: Słucham?
1: Ojej, czy jakoś tak podobnie, no...
0: Ale to na pewno twój statek?
1: No, tak można powiedzieć, bo Wojtek z Leszkiem mają się nim zaopiekować.
0: Ale jak to? Mają zaopiekować się statkiem?
1: Tak, bo ich kolega, który wczoraj odprowadzał ten statek z Wielkich Jezior Mazurskich do przystani na Zalewie Zegrzyńskim, miał taki mały wypadek.
0: Ojej! Miał wypadek?
1: Tak, złamał rękę i odwieźli go do szpitala. No i teraz ktoś się musi statkiem zająć.
0: A czy to nie jest przypadkiem taka zwykła żaglówka?
1: Oj, żaglówka, nie żaglówka. Najważniejsze, że można ją pływać naprawdę.
0: Poważnie?
1: I będziemy prawdziwymi piratami na prawdziwej wodzie, a nie na placu zabaw.
0: No ale na placu zabaw to przynajmniej jest bezpiecznie.
1: No ale statek piracki z naszego placu zabaw to tylko taka wielka zabawka.
0: To prawda, choć bardzo, bardzo duża.
1: A ten jacht kolegi Wojtka i Leszka to pływa naprawdę.
0: No to w to wierzę, ale tylko czy my umiemy nim pływać, co? Umiemy? Nie umiemy, o, tak ci powiem. Nie umiemy pływać.
1: Ale Wojtek z Leszkiem mówili, że potrafią, o.
0: Aha, czyli oni będą kapitanami, skoro to oni będą kierować jachtem i już?
1: Wiesz co, chyba wolę, żebyś nazywał go statkiem pirackim, a mnie jego kapitanem, o tak chcę.
0: A czy ty... Cokolwiek wiesz o prawdziwym pływaniu?
1: Ba, ja przecież umiem pływać.
0: To akurat, może w basenie, albo w kałuży, żabką albo pieskiem.
1: Bardzo dobrze pływam, Michasiu, bardzo dobrze.
0: Ale prawdziwym jachtem na pewno nie potrafisz sterować.
1: Oj tam, to się tego nauczę i co?
0: Tylko ciekawe gdzie, bo jedyna woda, jaka jest w pobliżu, to parkowy staw. O.
1: No i co z tego?
0: A po stawie nic nie pływa. Tylko kaczka się nazywa. Pływa.
1: No to może chodźmy nad Wisłę. Tam pływają takie różne statki.
0: Nad Wisłę?
1: Tak. Postoję na brzegu i zobaczę, jak się steruje i będę umiał.
0: Aha, czyli chcesz tylko obserwować?
1: Tak.
0: To za mało. Musisz mieć nauczyciela.
1: Nauczyciela? To znaczy, że radzisz mi, żebym poszedł do szkoły? No dobrze, tylko jakiej?
0: Ja słyszałem kiedyś o szkole morskiej.
1: Morskiej? Ale ja nie chcę pływać po morzu, tylko chcę pływać od Serocka do Zalewu Zegrzyńskiego.
0: Żartujesz, smoku? Nieważne, czy po morzu, czy po rzekach, czy po jeziorze, o.
1: Nie, bo właśnie tam, od Serocka do Zalewu Zegrzyńskiego, chcę być pirackim kapitanem i wcale dalej nie chcę płynąć.
0: Nie? A to dlaczego?
1: A to, bo kiedy Wojtek z Leszkiem wysiądą z jachtu, to zostaniemy sami na statku.
0: Aha! A to nie wiedziałem.
1: No, i kto się wtedy nami zaopiekuje?
0: Ojej! I myślisz, że oni by tak nas tak samych zostawili?
1: A to, co nie wiesz, z nimi nigdy nie wiadomo.
0: No to w trakcie tego rejsu z Serocka do Zagrzyna to warto by im było pokazać, na co nas stać.
1: Jak to nas?
0: No a tak, kapitana Adasia i bosmana Michasia. O.
1: A no tak, a co chcesz zrobić? Znaczy, co chcesz im pokazać?
0: Musimy nauczyć się kierować jachtem, o.
1: No jasne, ale gdzie się tego nauczyć?
0: No właśnie w tej szkole morskiej. Chcę się jej tam przyjrzeć i temu się przyjrzeć, czego oni tam uczą, o.
1: O, Michasiu, to dobry pomysł.
0: O, wydaje mi się, że na początku to oni zaczynają od samego początku.
1: Od samego początku? To znaczy...
0: Na początku.
1: Ale co masz na myśli?
0: No, że najpierw w takiej szkole to wytłumaczą takie najprostsze sprawy, nie?
1: No, ale jakie sprawy?
0: Ojej, no, te związane z pływaniem. A jak się tego dowiemy, to dalej... Dalej pójdzie już prosto.
1: No tak, ale skoro mamy uczestniczyć w takiej lekcji, no to musimy odnaleźć taką szkołę.
0: Tak jest? Musimy odnaleźć.

0: odnaleźć szkołę morską.
1: I założę się, że na pewno znajdziemy ją nad morzem.
0: A Wojtek z Leskiem to samych nas nad morze nie puszczą, zobacz.
1: No właśnie, raczej nie, na pewno nie puszczą samych.
0: Dlatego proponuję odwiedzić dom dziadka Ignacego.
1: Jak to? To w domu dziadka Ignacego jest jakaś szkoła morska?
0: No co ty, smoku, już zapomniałeś?
1: Zaraz, przepraszam, ale o czym miałem zapomnieć?
0: Adasiu, o magicznej tablicy, o kredzie, którą się po niej pisze.
1: No tak, i jeszcze o dzwonie dziadka Damazego. Tak, masz rację, to dobry pomysł.
0: To
1: i dobry
0: najszybszy sposób na to, żeby zostać kapitanem pirackiego statku.
1: O. No tak, ja ci to mówię, najszybszy i najlepszy.
0: Według mnie, do pozostania kapitanem to jeszcze bardzo daleka droga przed tobą, Adasiu.
1: Tak?
0: Tak.
1: To zobaczymy.
0: Zobaczymy.
1: Wiesz co, ja ci powiem. Ja mam niebywały kapitański talent.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ale przyznam ci rację dopiero, jak zobaczę, jak dowodzisz statkiem.
1: O. Przekonasz się, Michasiu, przekonasz.
0: A wierz mi, że nawet pływanie żaglówką wcale nie jest takie proste, wiesz?
1: Tak, a skąd ty to wiesz?
0: Bo ja rozmawiałem o tym z dziadkiem Ignacem, wiesz?
1: Co?
0: Tak.
1: O pływaniu statkiem?
0: Tak. I myślę, że dziadek trochę się na tym zna. Na pewno.
1: Zna się? No niby na czym się zna?
0: A na pływaniu z żaglówką na pewno się zna.
1: Tak?
0: Opowiadał, że kiedyś sam opłynął największe polskie jezioro. Tylko ja zapomniałem, jak ono się nazywa, to jezioro.
1: Ale ja sobie chyba teraz przypomniałem. To ono się chyba nazywa... Śniadrwy.
0: Aha, Śniadrwy. Skąd ty to wiesz?
1: No to co? Kapitanowie pirackich statków takie rzeczy to powinni wiedzieć, co nie?
0: No, na pewno.
2: Cześć, chłopcy.
0: O, cześć.
2: Mówiłeś Michasiowi o naszej wyprawie do Serocka?
1: Jasne, że tak. W zasadzie cały czas o tym rozmawiamy.
0: Tak, mówił.
2: To teraz kończcie rozmowę na ten temat i biegnijcie do domu dziadka Michasia.
0: No, widzisz, właśnie tam mieliśmy biec.
1: Tak, żeby zobaczyć, jak wygląda szkoła morska.
0: Pewnie, że tak.
2: Zaraz. Jak wygląda... co? Dobra, mniejsza o to. Mam do was inną prośbę.
0: Słuchamy.
2: Otóż pan Ignacy powinien mieć kapoki. Te kapoki będą dla was.
1: A co to jest?
0: Właśnie.
1: To takiego, że musimy je mieć?
0: Kapoki.
2: To są, smoku, kamizelki ratunkowe. Bez nich nie wpuścimy was na pokład.
0: No to dziadek na pewno je ma. Ja widziałem takie kamizelki, to wiszą u niego na strychu. Sam widziałem.
2: Bardzo dobrze. Zatem biegiem do domu dziadka, bo musimy wyruszyć za pół godziny.
0: Ojej.
1: Tak jest. To znaczy, ma się rozumieć. No, Michasiu, na co czekasz? Chodźmy.

0: A cóż to ma znaczyć, Michasiu? Adasiu?
1: Cześć!
0: A dlaczego nie pukaliście, tylko wpadliście jak huragany? To bardzo niegrzecznie.
1: Bo nie mieliśmy czasu na pukanie, dziadku Michasia.
0: Dziadku, my tylko mamy pół godziny.
1: Myślę, że teraz to już chyba mniej, nie?
0: Dziadku, my musimy zobaczyć szkołę morską.
1: I zabrać kamizelki ratunkowe dla siebie.
2: No dobrze. Kapoki mam na strychu, ale nie rozumiem tego ze szkołą morską.
1: No jak to nie rozumie, dziadek?
0: Chcielibyśmy zobaczyć ją na tablicy dziadka Damazego.
1: Tak, żeby się dowiedzieć, jak kierować pirackim statkiem.
0: Adasiu, wystarczy, że dowiemy się, jak sterować jachtem.
1: Co? Tak myślisz, Michasiu?
0: No pewnie. A w takiej morskiej szkole to na pewno uczą takich rzeczy. To na pewno.
2: Aha, czyli mam wam przynieść tablicę, tak?
1: Aha, i kredę, i dzwonek także.
0: I jeszcze te kapoki oczywiście.
1: Tak, kapoki, tak.
2: No to będziecie musieli mi pomóc, basałyki,
1: bo... W czym?
2: No sam tego wszystkiego naraz nie zniosę.
1: Pewnie, że pomożemy.

0: Proszę bardzo.
1: Napisz, Adasiu.
2: No ale co mam napisać?
1: Niech pomyślę. O, już wiem. Mhm. Nauka sterowania jachtem w szkole morskiej.
2: Nauka sterowania jachtem w... Też coś. Trochę to długie to zdanie.
1: A chcesz zostać kapitanem pirackiego statku? A
2: pewnie, pewnie.
1: To musisz się potrudzić i to napisać.
2: No niech ci będzie, niech ci będzie. Nauka sterowania jachtem w szkole morskiej. Uff. My teraz twoja kolej, Michaś.
1: Moja?
2: No
1: a tak, na co?
2: No, na trzy dźwięki dzwonu dziadka Damazego.
1: A, no tak, masz rację. Bo zapatrzyłem się, jak tak piszesz i piszesz to długaśne zdanie.
2: Dzwoń.
1: Dobrze.

0: to chodź, wyleraj!
1: To nie była szkoła. To był wielki statek, który w dodatku wszędzie miał żagle.
2: Aha, takie statki to nazywamy żaglowcami. Prawda, dziadku?
3: Ha, zgadza się, Michasiu, tak. A ten, który przed chwilą widzieliście, to dar młodzieży.
1: Dar jakiej młodzieży?
3: O, to trzymasztowy polski żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
1: Ale ja chciałem zobaczyć szkołę morską.
3: Uniwersytet Morski w Gdyni to właśnie wyższa szkoła morska.
1: Coś takiego.
3: A na darze młodzieży szkolą się studenci, którzy chcą w przyszłości zostać kapitanami statków.
1: Niesamowite.
2: Bardzo mi się podobały takie wielkie słupy z tymi żagielkami.
1: Masz rację.
3: Te słupy to były maszty, na których można pomieścić ponad 3000 metrów kwadratowych żagla.
1: A to chyba bardzo dużo, co nie?
3: A widziałeś, ile ich było?
1: No, było ich bardzo dużo. Dziadku Michasia, chyba za dużo.
3: Za dużo?
1: No tak, no chyba jako kapitan statku pirackiego to nie potrafiłbym zapanować nad tyloma żaglami.
2: A nie martw
1: się,
2: Adasiu.
1: Mam się nie martwić.
2: Na pewno ta żaglówka, którą my będziemy płynęli, to ma żagli na pewno o wiele mniej, na pewno.
1: Tak, na pewno akurat. Jesteś pewien? Kto ci to powiedział?
3: Aha, czyli zaraz, będziecie pływać żaglówką?
1: Tyle żagli, co ja z tym zrobię?
2: Będziemy pływać z Wojtkiem i Leszkiem. Oni muszą doprowadzić taką jedną żaglówkę do przystani na Zalewie Zegrzyńskim.
3: Adasiu, dar młodzieży nie dałby rady wpłynąć na Zalew Zegrzyński.
1: Słucham?
2: A, czyli miałem rację.
1: Ale jak tu nie dałby
3: jeden
1: rady?
3: Jeden maszt i dwa, no, góra, trzy żagle, to wszystko, z czym się spotkacie, chłopcy.
1: Góra, trzy żagle.
3: Oczywiście, i pewnie mniej.
1: I to ja chyba dałbym radę kierować taką łódką, co nie?
3: Adasiu, mówi się sterować. I myślę, że tak. Myślę, że poradziłbyś sobie.
1: Naprawdę, dziadku?
3: Pewnie.
1: Mikasia?
3: Oczywiście Wojtek z Leszkiem pewnie usadzą cię za sterem i powiedzą, jak masz go trzymać, żeby łódka płynęła tam, gdzie będziecie chcieli, czyli zgodnie z kursem.
1: Znaczy tam, gdzie ja będę chciał, bo to ja jestem kapitanem pirackiego statku, co nie?
3: O, to nie wiedziałem.
1: A ty, Michasiu, czy ty będziesz mi pomagał trzymać ten ster?
2: Ale trzymać ster, to znaczy, że co niby?
1: Czyli ten, jeszcze nie wiem, Michasiu, ale pewnie Wojtek z Leszkiem mi go pokażą, co
2: nie? To jeśli ci pokażą, to wtedy na pewno ci pomogę. Przecież jestem twoim bosmanem.
1: No tak.
3: Ster służy do kierowania żaglówką, ale nie tylko. Każdą jednostką pływającą.
1: Słyszałeś, Michasiu?

0: Każdą?
1: Być może także Wojtek z Leszkiem poproszą was o pomoc w postawieniu żagli.
0: Dziadku Michasia, czy to jest trudne?
1: Trzeba na rozkaz ciągnąć szoty albo fały.
0: Co?
2: Koty i skały? A co to takiego?
0: Koty i skały.
1: Tak nazywają się liny na jachcie.
0: Ale to ja będę wydawać rozkazy. Tak, ja oczywiście. Będę kapitanem mojego pirackiego statku, co nie?
1: No tak, ale na przykład jakie rozkazy?
0: No jak to?
1: Jakie, tak?
0: No jak? No, różne rozkazy.
1: Różne? Tak. A jakie?
0: O, już wiem. Na przykład rozkaz: płyniemy!
1: Niestety to nie wystarczy. Kapitan wydaje inne rozkazy, zrozumiałe dla całej załogi.
0: Tak, a jakie?
1: A choćby: wybieraj szoty grota, albo ster prawo na burt.
0: Ojej, a dziadku Michasia, a dużo jest tych rozkazów?
1: Całe mnóstwo, Adasiu. Bez tych rozkazów mogłoby dojść do katastrofy.
0: I co by się wtedy stało?
1: I wtedy wszyscy z pokładu jachtu mogliby się znaleźć w wodzie.
0: Ojej.
1: Aha.
2: Ojej, ja to bym tego nie chciał.
0: Ja chyba też nie. To co trzeba zrobić, żeby być tym, bezpiecznym na żaglówce?
2: I żeby nie wpaść do wody.
0: Właśnie.
1: Po pierwsze...
0: Tak?
1: Trzeba mieć dobrego dowódcę.
0: Ale to przecież ja będę dowódcą.
1: A, czyli nie pozostaje ci nic innego, jak przywiązać się do masztu.
0: Ale dlaczego? Jak mam się przywiązać?
1: O, specjalnym węzłem ratowniczym.
0: Aha.
1: Tak.
2: A czy taki węzeł ratowniczy to umie uratować smoka albo misia?
1: O, taki węzeł pomógł już niejednemu żeglarzowi. To wiem na pewno.
0: A czy ty, dziadku Michasia, to tego umiałbyś taki węzeł ratowniczy zawiązać? A
1: jasne, że tak. I mogę was też nauczyć wiązania.
0: Naprawdę?
1: Tak, tylko muszę przynieść odpowiednio długą linę.
0: Super! To ja się będę uczył bardzo krótko, bo ja jestem niebywale uzdolnionym smokiem.
1: Jak będziesz ćwiczył, to na pewno sobie poradzisz. Tylko gdzie ja miałem te liny? Gdzie ja miałem te liny?
3: A mówiłem im, że mają tylko pół godziny.
4: Pewnie jak zwykle coś ich zatrzymało.
3: Cóż, najwyżej pojedziemy bez nich, bo poprosiłem Martynę, żeby się nimi zajęła.
4: Czy to nie oni? Zobacz tam.
3: Gdzie?
4: O tam.
3: No proszę.
4: A proszę, proszę.
3: Chyba widzę twojego Michasia.
4: A obok?
3: Ale to, co przy nim podskakuje... Ty, Leszek, to chyba smok.
4: Chyba tak. Hej, chłopaki! Co się dzieje? No czekamy i czekamy.
2: Bo my się spóźniliśmy, bo Adaś chciał się nauczyć robić węzeł ratowniczy.
3: Aha, i co?
2: No jak widać, trochę mu nie wyszło.
3: No to chyba musimy go uratować, co nie?
2: To był doskonały pomysł z tą szkołą morską.
0: Pewnie. Bez tego nie zostalibyśmy piratami.
2: Chyba marynarzami. Ja busmanem, a ty?
0: Kapitanem piratów.
2: Wydaje mi się, że taki podcast szkolny to, wiesz co, jest lepszy od podcastów nieszkolnych.
0: Tak, bo jest zupełnie inny. Te szkolne są wiadomo jakie.
2: Tak? Jakie są? Bo właśnie ja nie wiem jakie.
0: Te nie o szkole są po prostu jakby takie bardziej dorosłe.
2: No chyba nie. Przecież wszyscy dopiero będą kiedyś w szkole, co nie?
0: No tak, będą, już są albo kiedyś byli.
2: Nie, jak to są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: Oczywiście. A dziadek Ignacy...

0: tacy, a babcia Janeczka.
1: A tu masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem?
1: Oj, znowu racja.
0: A Martyna, a Ania, Daria, Klaudia też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
1: Rzeczywiście, czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole?
0: Ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: Ale to dopiero za tydzień.
1: Już niedługo będziecie mogli odsłuchać podcastu specjalnego.
0: Bardzo ważnego, bo o ważnej sprawie.
1: Dla każdego, kto musi chodzić albo jeździć do szkoły czy do przedszkola.
0: To będzie podcast o bezpieczeństwie.
1: Przecież wiem, co nie?
0: Wiem, że wiesz, ale słuchacze nie wiedzieli, dlatego powiedziałem.
1: A ci, co do szkoły nie chodzą jeszcze na przykład?
0: Pewnie tak.
2: A może teraz trochę odpoczniecie, wasałyki?
3: A was zapraszamy do wysłuchania również innych podcastów.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd, do kogo, gdzie zaprosić Smoka i Michasia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
3: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia!
0: Słuchajcie nas! Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Miś Michaś
1: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
0: Dom, moje bezpieczne miejsce.
2: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
1: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
0: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
1: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
0: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
1: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
0: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
3: Autopromocja.

spływają po szybach. Na ulicy wciąż wody przybywa, już zielonej rzeki wstęga. Do połowy okna sięga, aż tu nagle spoza szyby błyska złote oko ryby. Gapią się na mnie kuzyni śledzia, czuję się jakbym w akwarium siedział. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci patrzą na mnie, kiedy zmarzę swój krokiecik. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek z ciekawością patrzą, kiedy jem obiadek. Ryby robią rybie miny zadziwione, kiedy karmię moją tresowaną wronę. Słońce grzeje jak wielka suszarka, znika woda w ogrodach i parkach. Już przez okno nie zagląda ani szczupak, ani flądra. Lecz od dzisiaj

0: nim rodzina?
1: Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe,

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tym statku to jest rufa. W górze

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. A psle, to psle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda, mały?
1: No ma.
0: W górze

drzemszy w gąszu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to pan dostaje?

A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was

0: nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Może ty, może ty, może jednak ja.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, czyj dzieciaki rozrobiaki. Wiecie, kto mówi? Pewnie, że wiecie, bo to mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika. Monika, Monika. No mówcie.

0: No, pojawia się... Ale
1: jak ja mogę mówić, jak ty bez przerwy mówisz?
0: Myślałem, że cię zatkało.
1: Nie, mnie nie zatkało, ale ty...
0: A ja tak myślałam.
1: No to źle myślałaś, jak bez przerwy gadasz, klepie z tym dziobem i ja nie mogę nic powiedzieć.
0: Tak, dziób to ma bocian, wiesz?
1: No, dobrze. Kochane dzieci, dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo. To ja was, kulfoniasty kulfor, opowiadać bajasz, legendziarz, gawędziarz. Oraz histeryk. Nie, historyk.
0: Drogie kochane dzieci, dziś wam opowiemy przepiękną opowieść.
1: Znowu, a weź inaczej to zapowiedz.
0: Przepiękna.
1: Nie, w ogóle nie mów, że to jest przepiękna, tylko ciekawa.
0: Nie, ja się tak przyzwyczajam, nie mogę inaczej.
1: A to nie możesz tak się ciągle przyzwyczajać do jednego. Trzeba
0: ja się
1: trochę zmienić.
0: Przyzwyczaiłam się, koniec i kropka, się skończyła szopka.
1: Dobrze.
0: Dziś, kochane dzieci, opowiemy wam jak zwykle przepiękną opowieść o Stonawskim utopcu.
1: Utopcu, bo to jest serial o utopcach.
0: O utopcach, takich, co wciągają do wody.
1: Albo niektórzy pomagają, jedni wciągają, inni
0: niektórzy
1: nie wciągają.
0: Niektórzy pomagają wciągać do wody.
1: Niektórzy pomagają, na przykład potrafią uratować, takie. Ale posłuchajcie dzisiaj o tym Stonawskim utopcu. Otóż, gdzie to się działo?
0: No to się działo...
1: W Stonawie oczywiście.
0: W Stonawie, ale koło kopalni w Karwinie.
1: Tak.
0: Bo tam była kopalnia węgla.
1: Tak. Kopalnia węgla.
0: No właśnie, kopalnia węgla. Wiesz, jak jeden pan jechał furmanką i krzyczał, węgiel przywiozłem, a koń się odwrócił, powiedział, ty przywiozłeś. Ja przywiozłem.
1: Mówi, a nie, stary Badura.
0: Stary Badura przywiózł węgiel?
1: Nie, stary Badura był ze Stonawy i pracował w kopalni, właśnie w tej kopalni w Karwinie.
0: A no właśnie.
1: Ale on nie woził węgla.
0: Nie woził.
1: On go kopał.
0: Kopał węgiel. Dlaczego? Kopie się piłkę.
1: Nie, ale kopie się też węgiel.
0: On wytwarzał urobek.
1: A ty wiesz, że mówi się, jak się mówi na takie, co się wydobywa, te różne rzeczy, to się mówią, że to, na to się mówi kopaliny to są?
0: No to on kopał kopaliny?
1: Nie, on kopał węgiel.
0: A kopał węgiel, bo to był węgiel kopany.
1: A on kopał nogą ten węgiel?
0: Nie, oskardem.
1: Czyli kilofem.
0: Kilofem, tak. No i ten stary Badura właśnie ze Stonawy...
1: To już powiedziałem to.
0: Ale to ja przypomniałam
1: nie
0: jeszcze, bo zagadałaś temat.
1: Wracał ze swoim sąsiadem, który obok mieszkał, nie? Z kopalni wracał.
0: Tak, wracał z kopalni, przed północą wracali.
1: Przed północą, bo oni byli na nocnej szychcie, czy na nocnej zmianie.
0: Tak, i wracali
1: sobie. Czy to była nocna zmiana bluesa?
0: Nie, przestań się wygłupiać.
1: Co?
0: No i kiedyś oni tak wracali sobie z tym sąsiadem i jak doszli już do tego mostu na Stonawce,
1: tak,
0: to z tego mostu nagle coś nie wiadomo, co skoczyło do wody i ich ochlapało.
1: I zachichotało, tak.
0: I tak.
1: Tak. Ten sąsiad Badury pochylił się do niego i mu szepnął do ucha, jak nic, to musi być utopiec. Tak powiedział.
0: A Badura wtedy...
1: Powiedział, haha, jaki utopiec, żadnych utopców nie ma.
0: Nie, Badura chrząknął tak. Może ci on był utopcem, ale pewności nie ma.
1: Nie ma, nie. On powiedział, mówi, co ty za głupoty plecieś, nie ma utopców. A sąsiad ten mój, to posłuchaj
0: historii. I zaczął opowieść.
1: I mój tak, mój, posłuchajcie, stary Baduro, opowieść, co mnie spotkało, jak szedłem, wracałem w samo południe z pracy.
0: Tak. Z pracy.
1: A on mówi, jak to z pracy?
0: Kopalni.
1: To zawsze ze mną wracałeś. A on mówi, nie, ty wtedy byłeś na chorobowym. Sam wracałem.
0: Nie, on nie wracał, tylko szedł do pracy.
1: Nie wracał
0: było, nie, szedł do pracy, bo to było w samo południe, a on szedł na drugą zmianę.
1: Tak?
0: Tak.
1: No dobrze. I mówi tak, idę, nagle patrzę, a tam dziewczynka zbiera kaczeńce.
0: Kaczeńce?
1: Kaczeńce.
0: W wodzie po pas?
1: Nie, no ona nie była jeszcze w wodzie po pas. Jedzie i tak patrzy, tu kaczeniec i tak, zbiorę kaczeńców dla mojej ukochanej mamusi.
0: A nie wolno przecież rwać kaczeńców.
1: Co nie wolno? Wtedy wolno było.
0: Wtedy było wolno?
1: Ona tak idzie, mój tak, o.
0: Ale ona szła z koleżanką.
1: Nie, sama szła. I mój tak, o, tu kaczeniec rośnie, tam smułka kusi.
0: Nie, ona musiała iść z koleżanką, przecież nie gadała sama do siebie.
1: Sama
0: tylko
1: do siebie, koleżanki. Bo ona taki wierszyk mówiła taki. Tu kaczeniec rośnie, tam smułka kusi. Zrobię przepiękny bukiet dla mamusi. Tak powiedziała. Już się schyliła, nagle patrzy, a tam w wodzie wstążki kolorowe.
0: Tak, kolorowe wstążki, bardzo przepiękne, które by jej się przydały do obszycia bluzki.
1: I wzięła kij.
0: Kijaszka wzięła?
1: Z kieszeni, tak.
0: Ona zawsze nosiła kijki, tak, w kieszeni.
1: I próbowała tym kijem tak pochylała się na...
0: Ale już by miała tego kaczeńca, musiała się jeszcze
1: nie
0: troszkę...
1: Nie kaczeńca, tylko te wstążki.
0: A wstążki, już jeszcze troszeczkę mówi, się musiała wysilić.
1: Mówi, ale tu ją chciwość wzięła, bo mówi tak, ach, mówi, przytrzymam się trawy, mówi, i się pochyliła nad samą

0: wodą.
1: Trawka się urwała.
0: I ona nura do wody.
1: I właśnie wciągnął ją utopiec.
0: Nie, no tak. I nagle zobaczyła, że nagle, a ten sąsiad Badury patrzy, a ona macha rękami i krzyczy: pomocy!
1: Nie, krzyczy: tonę, tonę!
0: A tu wychodzi taka czarna łapa z tej wody i mówi: a ja 2 tony! I wciąga ją.
1: A właśnie wtedy ten sąsiad Badury zdążył zdjąć gumofilce.
0: Gumofilce.
1: Beret też zdjął.
0: Założył slipy.
1: Jakie slipy?
0: No przecież...
1: Kamizelkę ratunkową założył.
0: Tak?
1: No
0: przecież w gaciach nie skakał.
1: A w czym skakał?
0: W slipkach. Założył slipki, kamizelkę i skoczył do wody.
1: Czy ty myślisz, że ktoś wie, co to są slipki?
0: No pewnie, że wie, no spodenki do kąpieli, wszystkie dzieci
1: No to
0: wiedzą.
1: Założył nie żadne głupie slipki, tylko spodenki do kąpieli.
0: Nie, nie głupie slipki, bo to jest bardzo mądre, wtedy się chodziło w slipach. Dobrze, nieważne. Wskoczył, wyciągnął ją na brzeg, potrząsnął nią, żeby się otrząsnęła z wody, wypluła tą wodę i podziała.
1: Wiesz co, jeszcze raka wypluła.
0: Rak z kieszeni jej wyleciał.
1: Ona nie miała kieszeni.
0: A kij skąd wzięła?
1: A, no tak, no. Tak.
0: Miała.
1: Z tej samej kieszeni, co miała kij, to wyskoczył rak.
0: Rak. Nieborak zresztą. Utopiec pokazał swoją twarz i mówi: ach, proszę ją wyciągnąć.
1: Wstrętny utopiec, wiesz, co zrobił?
0: Co?
1: Spiekł raka. Znaczy się
0: czerwony
1: miał policzki.
0: Tego raka.
1: Nie tak się mówi. Jak ktoś spiekł raka, to dobrze. Znaczy, że ma czerwone policzki.
0: I poszedł jak niepyszny pod wodę, się zanurzył, a chciał ją wciągnąć do wody.
1: No
0: teraz widzicie, dzieciak, to niebezpiecznie w coś wyciągnąć.
1: Trzeba tylko pod okiem dorosłych tak. Się kąpać, albo nawet to jeszcze trzeba być na plaży strzeżonej.
0: I sąsiad mówi, widzisz, mój sąsiad do tego Badury, widzisz, stary Baduro, wyciągnąłem, a to był utopiec wstrętny, a Badura mówi, kto widział utopca? Ja nie widziałem.
1: Chyba. Tak, i powiedział, chyba bajdurzy.
0: Tak, i poszedł, jedzie, ale tu patrzy, nagle przy morzu.
1: Jakiś starszy pan i łypnął na niego jednym okiem.
0: Złym okiem łypnął na niego.
1: Podskoczył do Badury, złapał go za szyję i zaczął go dusić.
0: Nie, zaczął trząść nim.
1: Ale przy okazji podduszał. On lubił duszone Badury.
0: Badury. Mój, a ty Baduro jeden, a Badura mówi, puść mnie, uważaj.
1: Puść, to ci życie daruję.
0: Ten co
1: Badura trząs? Tak powiedział.
0: A Badura do niego.
1: Badura powiedział.
0: Nie.
1: A on mówi, nie puszczę cię i dawaj go trząść, zaczął jeszcze raz. Z podwójną siłą.
0: A Badura mówi, a czegoż ty chcesz ode mnie? Mówię ci, puszczaj, bo jak nie, to ci założę Nelsona, tak powiedział Badura.
1: Podwójnego.
0: Podwójnego.
1: To tak znaczy powiedział. Taki chwyt, to jest chwyt zapaśniczy.
0: Ale tu groźba nic nie poskutkowała. Nic.
1: Badura się opędał. Wiesz co znaczy?
0: Kijem?
1: Nie, lampą górniczą.
0: A lampą górniczą. Mówi, a odejdź ty potworny.
1: Tak.
0: Potworze, tak do niego mówił.
1: Nie powiedział, ty utopcu.
0: A on nie wiedział jeszcze, że
1: nie
0: to
1: wiedział?
0: Utopi. Nie wiedział. Jak, a ten potwór jak nie skoczy do niego, jak mu ściśnie go za ucho teraz, aż mu woda zaczęła lecieć.
1: I ugryzł go w nos.
0: Badura.
1: Badurę, nie, Badurę on ugryzł.
0: A, i tu Badura nie wytrzymał.
1: Nie wytrzymał Badura.
0: Jak
1: mówi,
0: zaczął
1: nie
0: go
1: poczekaj,
0: układać.
1: Najpierw mówi, puszczaj.
0: Puszczaj,
1: bo
0: mówi.
1: Bo jak ci przyłożę lampą, to
0: tak,
1: się nie
0: górniczą,
1: pozbierasz.
0: Górniczą, tak. Mówi, na karbid.
1: I to była karbidowa.
0: Karbidową, to zobaczysz. A ten nie puszcza, tylko zaczął nim trząść, a woda lała się z tego utopca nieludzko.
1: Pełne kalosze.
0: Pełne miał.
1: I wtedy Badura po raz pierwszy przyłożył mu lampą. Aż dźwięknęło.
0: I ten puścił i uciekł. I Badura mówi, jak nic, to był ten wstrętny utopiec, który chciał utopić tą dziewczynkę. Teraz wierzę, powiedział.
1: No, a utopiec jak czmychnął, tak czmycha.
0: Nie, utopiec czmych do wody zrobił. A Badura poszedł do sąsiada, powiedział, sąsiedzie.
1: Wierzę ci.
0: Wierzę.
1: Tak.
0: On powiedział, a ja mam 2 wieże, powiedział ten.
1: No tak. No i oni tak uwierzyli.
0: I pamiętajcie, dzieci, nie zbliżajcie się do wody, bo was utopiec może wciągnąć.
1: No właśnie, no. Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: A i myjcie zęby.
0: Właśnie, i nogi myjcie, i ręce też. Do widzenia.

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć na

0: przyszłam pierwsza, przyszłam szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

ruszył w drogę. Wtem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi, gaj.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chusta

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

0: jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest.
1: Dziękuję.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

0: jak się zwie? Kuzko! Tak się zwie! Szalen facet, nie? Cały świat pada ludzi do stóp!
1: Polskie Radio. Dzieciom od rana do wieczora.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: ciotki?
1: Ale ich są całe tabuny!
0: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
2: A więc Dolores ma wpływ wybitny. Kamilo się zmieni.

0: dzwoni jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej. Tata Agustin ma wciąż pecha, lecz jakoś się trzyma. Oto moja rodzina, są ciotki, wujkowie, są siostry, kuzyni i mój kuzyn Camilo, by było ci miło, rozbawić się. Kuzynka Dolores ma słuch, co walorem jest jej, że hej. A jest Mr. Mariano, więc wiesz, za żonę mą siostrę ukochaną chodzi. Wiesz, ona to pokaz strzela co niedziela, oj się wytkło mi, więc dzięki, ale lepiej pójdę z tobą. Rodzinę mam super, dobrze, że mogę być.
1: Słuchacie

to państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: Michaś
1: i Smok Adaś
2: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
1: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
0: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
1: Michasiu, Wicelon, Wicelon, ster prawo, prawo.
0: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
0: Na jasce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosny

0: coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie.
1: I dlatego, tak dlatego.

Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam radę.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem, ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki!

0: te kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel. Na płocną kąpiel
3: poradzi coś raz.

Aniołka niedaleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi krawisze jak im brak. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko

dziwne jesieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: florystyka. Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulfa wielki mi, on piekarzem nie jest złym.
2: Modesna sługa ta, Antle Aszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram, ma ich dwa.
3: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
4: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat.

0: Czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: jest?
1: O tak! Ja!
2: Polskie Radio Dzieciom! Moc radości!

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

koniec z nią, wierzyliśmy. Nie dam się, wygram to, co chcę. Sentymenty precz, skoro chcieć to mieć. Piękno i władzę.

My psie, no śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mam

0: Pięknie!
1: Autopromocja.
2: Miś Michaś
3: i Smok Adaś
4: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
3: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
5: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
2: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
4: Będzie przygodowo.
3: Michasiu, Gicelont! Ster prawo, prawo!
2: Prawo? Ster na prawo!
5: I oczywiście smacznie.
2: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
4: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
5: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
4: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
5: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
1: Autopromocja.
7: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Witamy serdecznie w naszej radiowej świetlicy, która dzisiaj w piątek będzie gościć, mam nadzieję, w waszych domach i samochodach też.

No witam, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i tych małych i tych dużych. Bardzo, ale to bardzo jest mi miło i radośnie powitać was w te piątkowe popołudnie. Tak, tak, moi drodzy, to już ostatni dzień pierwszego tygodnia szkoły. No więc chyba możemy śmiało wszyscy zakrzyknąć: przetrwaliśmy! No wiem, że to dopiero początek, ale ta szczypta optymizmu przyda nam się zdecydowanie na kolejne tygodnie, a nawet miesiące. Co się działo w tym tygodniu? Myślę, że całkiem sporo. Były nowe zeszyty, nowe plany lekcji, powakacyjne spotkania z kolegami, koleżankami. Kto wie, może jakieś pierwsze już projekty się rozpoczęły, jakieś listy z lektorami się pojawiły. Podejrzewam, że sporo się działo. Jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, to śmiało, dzwońcie 22 645 2055. Ja bardzo chętnie wsłucham się we wasze opowieści z tego pierwszego szkolnego tygodnia, bo podejrzewam, że mnóstwo ciekawostek możecie nam tutaj zaserwować właśnie w tym temacie.

taka szuflada tajemnic, która tutaj pojawiła się przed momentem w naszej piosence, podejrzewam, że mogłaby należeć do każdego z nas. Zarówno do was, jak i do mnie, do Kasi, no, do wielu osób. I tak teraz zaczęłam się nawet zastanawiać nad tym, bo ja to mam chyba, właściwie tak jak myślę sobie teraz o tym, to kilka takich szuflad tajemnic, czyli miejsc, do których, takich szuflad właśnie, do których wrzucam najróżniejsze rzeczy. Czasami są to jakieś pamiątki z wypraw, chociażby tych po polskich parkach narodowych, które mam ogromną przyjemność odbywać. I tutaj szybciutko dodam, że już w najbliższą niedzielę wydanie audycji Hej Przygodo właśnie o wyprawach po polskich parkach narodowych będzie opowiadać, więc koniecznie bądźcie wówczas z nami od godziny 12. A jeżeli w tym roku w wakacje odwiedziliście jakikolwiek polski park narodowy i chcielibyście nam o tym opowiedzieć, to tym bardziej włączcie wówczas Polskie Radio dzieciom, bo będzie możliwość zatelefonowania i właśnie opowiedzenia o swoich przygodach. Rzecz jasna, zawsze możecie też wysyłać do nas wiadomości elektroniczne, czyli maile, albo nas odwiedzić, ale więcej na ten temat opowiem w niedzielę. Teraz powracam do swojej szuflady tajemnic, więc w tej szufladzie znajdują się takie różne pamiątki. I mogą to być najróżniejsze pamiątki. Czasami są to właśnie bilety wstępu do tego parku narodowego albo na przykład jakieś zdjęcia, które sobie wydrukowałam z takich wypraw. Nie, nie znajdziecie tam żadnych kamyczków ani zasuszonych kwiatów. Dlaczego? Dlatego, że z parku narodowego niczego takiego nie wynosimy. Więc rzeczywiście są to tylko takie elementy, które z tym parkiem mi się kojarzą albo które przywędrowały do mnie, ale jak najbardziej w legalny sposób. Co jeszcze w takiej szufladzie odnajdę? Na przykład różne rzeczy, które znalazłam po prostu podczas najróżniejszych moich podróży po świecie. Czasami są to jakieś moje zapiski z telefonami, z kontaktami do różnych osób, które poznałam. Czasami są to takie rzeczy bardzo sentymentalne, związane na przykład z moim dzieciństwem. Taką mam, wyobraźcie sobie, rękawiczkę z czasów, kiedy miałam może 3-4 lata, więc jest ona maleńka i w ogóle nie ma szans, żebym ją aktualnie założyła na rękę, ale tak jest ona bliska mojemu sercu i kojarzy mi się z bardzo przemiłymi momentami w moim życiu, dlatego w takiej szufladzie tajemnic też się znajduje. A co odnajdziemy w waszych szufladach tajemnic? I to jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Zatem, moi drodzy, jeżeli chcielibyście nam o swojej szufladzie tajemnic opowiedzieć,

powiedzieć o tej prawdziwej, albo takiej wymyślonej, bo o takich też możemy sobie porozmawiać, to śmiało dzwońcie 22 645 20 55. No, na przykład możemy sobie porozmawiać o tym, co byście chcieli wyciągnąć z takiej szuflady tajemnic. Ja nie wiem zupełnie dlaczego, ale pierwsza rzecz, o której pomyślałam, którą mogłabym z takiej szuflady tajemnicy wyjąć, to byłby niebieski słoń. Dlaczego? Nie wiem, tak po prostu lubię słonie, więc chętnie bym go z takiej szuflady tajemnic wyjęła.

0: My love.
1: Co takiego moglibyśmy odnaleźć w waszej szufladzie tajemnic? Albo czym takim wyjątkowym z waszej szuflady tajemnic chcielibyście się z nami podzielić? Albo co byście wyciągnęli z takiej swojej wymyślonej lub co byście chcieli wyciągnąć z takiej szuflady tajemnic? To jest dzisiejsze nasze bardzo rozbudowane pytanie dnia, ale myślę, że spokojnie sobie z nim poradzicie. Jako pierwsza postanowiła tę rękawicę rycerską podjąć i tego zadania się podjąć Hania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Haniu, jak tam dzisiaj twój nastrój?
2: Okropny.
1: O losie, a dlaczego?
2: Dlatego, że jakby to powiedzieć, u nas od drugiej klasy jest taka stara, no i ta Pola, która do nas doszła. No ja z tą starą się naprawdę nie lubię. Ja jak z Polą się już przyjaźnię, to Pola

0: nowo. No to stara. Oczywiście pamiętam, że kiedyś była inna jeszcze kula, której nie ma, to oczywiście mi musiała ją zabrać i teraz znowu próbuję to samo zrobić.
1: No to rzeczywiście jak na pierwszy tydzień w szkole, to bardzo dużo się u ciebie działo. Mnóstwo najróżniejszych rzeczy takich, można powiedzieć, związanych z relacją i z kontaktami z innymi ludźmi. Co jest bardzo takie ciekawe i takie, myślę, że nietypowe, bo zazwyczaj w tym pierwszym tygodniu to wszyscy, prawda, zastanawiają się nad nowym planem lekcji, nad ewentualnie nowymi nauczycielami, a tutaj po prostu jeszcze okazuje się, że bardzo ważną kwestią, która akurat w twoim przypadku ma miejsce, są takie relacje i kontakty z innymi ludźmi.
0: Tak.
1: No właśnie. Ale ja mam nadzieję, że te dwie wspólne godziny, które dzisiaj spędzimy razem, poprawią troszeczkę tobie ten humor i uśmiechniesz się.
0: Właśnie na to nie zadzwoniłam.
1: O, to bardzo się cieszę. A powiedz mi, Haniu, ty masz taką szufladę tajemnic u siebie?
0: Tak.
1: Naprawdę? I chcesz nam opowiedzieć?
0: Tak,
1: aż dwie. No dobra, ja nie mam co się zaskakiwać tą informacją twoją, że masz dwie takie szuflady, bo ja mam też ich kilka. I przyznam się szczerze, że nawet parę razy chciałam w nich zrobić porządek, ale to się nie da. To się po prostu nie da zrobić w takiej szufladzie tajemnic porządku, bo ona wtedy traci swój urok. No tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: No to bardzo się cieszę, że podzielasz to zdanie. Chcesz nam opowiedzieć, co w twoich szufladach tajemnic się znajduje?
0: Tak. W pierwszej to są schowane moje różne pamiętniki, różne opisy opery, jakieś tam łamigłówki takie do robienia, takie metalowe, różne podręczniki i nie wiadomo co jeszcze.
1: Ach, no i reszta niech pozostanie tajemnicą, bo nie można wszystkich tajemnic tutaj zdradzić jak najbardziej. W końcu to szuflada tajemnic. Trochę sekretów też trzeba zachować. A gdybyś mogła wyciągnąć...
0: Jeszcze są te.
1: Tak?
0: W drugiej to są jeszcze lalki, torebki i rzeczy, o których tylko ja wiem.
1: No tak, ale czyli takie trochę... tak jak w moim wypadku, takie sentymentalne rzeczy, które kojarzą się tobie z różnymi miłymi wydarzeniami i sytuacjami?
0: Tak, dużo jest moich lalek od dzieciństwa.
1: Och, super. No ja przyznam się tobie szczerze i wszystkim naszym słuchaczom zresztą, że też mam taką lalkę. Ma na imię Gertruda. I to jest właściwie lalka, którą dostała moja mama, a właściwie to przywiozła z jednej z wypraw moja babcia. Później otrzymała ją moja mama, później ja. I to jest taka lalka, która jest niezwykle dla mnie ważna.
0: O.
1: Więc wcale mnie to nie dziwi, że ty również masz takie lalki. Ale powiedz proszę, Haniu, co byś chciała wyciągnąć z takiej swojej szuflady tajemnic? Jakaś taka może zabawna, nietypowa, zaskakująca rzecz?
0: Rózgę z ostrokrzewu.
1: A dlaczego akurat taką rzecz chciałabyś wyciągnąć?
0: Rózgę z ostrokrzewu, dlatego że, jakby to powiedzieć, też czytam tę serię Baśniobór.
1: Mhm.
0: I tu są różne właśnie... I kupiłam też niedawno przewodnik po Baśnioborze. No i to są takie różne rzeczy.
1: I teraz w takim trochę baśnioborowo-magicznym klimacie jesteś.
0: Tak. I właśnie weszłam na tę różdżkę z ostrokrzewu. I tu pisze, różdżka z ostrokrzewu to krótki wykrzywiony patyk, który trzymany nad głową odgania upiory. Drewno ostrokrzewu ma naturalne właściwości odstraszające upiory i duchy. Ale nie tylko taką różdżkę, bo taką prawdziwą to też.
1: Ale to bardzo przydatna rzecz. To ja się wcale nie dziwię, że ty chciałabyś coś takiego wyciągnąć. I wiesz co? Myślę, że mogę troszeczkę tutaj rąbka tajemnicy uchylić i Justyna Majchrzak nie będzie zła, jeżeli zdradzę, że w najbliższy wtorek, 8 września w audycji radiowej Poczytanki będzie właśnie możliwość wysłuchania jej rozmowy z Brandonem Mulem, czyli właśnie autorem serii Baśniobór.
0: Kiedy to będzie?
1: W najbliższy wtorek o godzinie 17:00. W przyszłym tygodniu, 8 września.
0: To sobie zapiszę.
1: I będzie można wówczas wygrać książki.
2: No, właśnie tak będzie.
1: Koniecznie sobie zanotuj w swoim kajeciku, w swoim

0: kalendarzu, na swoim planie, że właśnie w audycji Radiowe Poczytanki będzie od godziny 17 o tym rozmowa. Justyna Majchrzak, zaprasza serdecznie. Słucham?
1: To będzie teraz we wtorek najbliższy o 17.
0: Tak, 8 września.
1: O dobrze. Czyli ten najbliższy, co teraz będzie?
0: Tak, tak, 8 września.
1: Dobrze.
0: Bardzo się cieszę, Haniu, że mogłam ci taką radość sprawić. Widzisz? Mówiłam, że tak będzie. Jak ktoś ma nie do końca fajny nastrój, to wystarczy włączyć radiową świetlicę. O!
1: Tak.
0: I od razu nastrój się poprawia. Haniu, kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić?
1: To moją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich słuchaczy i całą moją klasę.
0: Super pozdrowienia i my się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy oczywiście miłego, udanego, fantastycznego nie tylko dzisiejszego popołudnia, ale całego weekendu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia nawzajem.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

No jasne, że możecie wszystko. Ja się pod tymi słowami podpisuję w 100%. I pomimo tego, że wiem, że dla niektórych z was ten pierwszy tydzień szkoły po powrocie z wakacji nie był najfajniejszy, bo to trudno jest tak od razu wskoczyć w różne szkolne obowiązki, to wierzę głęboko, że już ten kolejny będzie nieco bardziej radośniejszy, bo szkoła wcale nie musi być nudna. Szkoła wcale nie musi być taka niemiła, nieprzyjemna. Wręcz przeciwnie, myślę, że szkoła może być bardzo radosnym, wesołym miejscem, o czym sobie zresztą już niebawem porozmawiamy z naszym gościem, bo skoro mówimy o tym, że szkoła może być wyjątkowa, to dzisiaj zajrzymy do pewnego konkursu, o ile do konkursu można zajrzeć, ale na pewno można się z nim zapoznać. Konkursu, który właśnie wystartował. Mam tutaj na myśli konkurs dla szkół podstawowych, w którym wcale nie chodzi o to, która szkoła jest najlepsza, którzy uczniowie napiszą najlepsze testy albo kto ma najlepsze oceny. W nim chodzi o pokazanie, że szkoła może być miejscem, w którym uczniowie współpracują, mają swoje pomysły, uczą się wzajemnej akceptacji i robią takie rzeczy, które naprawdę zmieniają taką szkolną codzienność. Moi drodzy, już za moment o konkursie Spektakularna Szkoła sobie porozmawiamy.

No ja wiem, że kończy się ten pierwszy tydzień szkoły, a ja wam o szkole chcę opowiadać, ale uwierzcie mi, że to będzie zupełnie inna opowieść niż ta, której się spodziewacie. Chociaż już troszeczkę wam tutaj podprowadziłam ten temat, bo kiedy myślimy o szkole, to właśnie te takie nasze pierwsze skojarzenia są związane z lekcjami, z klasówkami, z zeszytami, no o z dzwonkiem się też szkoła kojarzy, ale szkoła to nie tylko budynek, to są ludzie. Nawet można powiedzieć, że przede wszystkim to są ludzie i to tacy, z którymi spędzamy większą część naszego dnia. To właśnie tam przecież poznajemy przyjaciół, uczymy się współpracy, wymieniamy się pomysłami, czasami robimy coś niezwykłego, na co byśmy nie wpadli, gdybyśmy do tej szkoły się nie udali. I właśnie takie historie chce pokazywać konkurs Spektakularna Szkoła, o którym zaraz sobie porozmawiamy z moim gościem.

0: gościem, którym dzisiaj jest Szymon Kuszak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Bardzo mi miło.
0: Czy ja wszystko dobrze powiedziałam, czy może coś poprzekręcałam?
1: Nie, świetnie, świetnie. Jakby w sensie takim, że zacznę już może o tym konkursie, bo to jest naprawdę niezwykły konkurs. Jest dosyć młodym konkursem, to dopiero druga edycja. Natomiast

0: to jest tak, też tak mi się wydaje. Już ten pierwszy rozruch minie, w związku z tym tam, gdzie uczniowie po raz pierwszy weszliście do swoich murów, to teraz możecie jakby mówić nauczycielom o konkursie Spektakularna Szkoła. 22 września, wtedy startujemy. Konkurs, który jest niecodzienny, ponieważ zgłoszenia mogą być aż do 16 marca. Więc w sensie takim jest dosyć duża ciągłość, a konkurs wymyślono w murach poznańskiej firmy E-System i głównie będzie zrzeszać działania, które są edukacyjne, które są społeczne. Możecie wybierać 4 kategorie. Kategorią możecie wybierać film, muzyka, teatr albo gra. I w ramach tej kategorii możecie wykonać fantastyczny projekt. Ja mogę powiedzieć, że te projekty, które były w pierwszej edycji, gorąco w ogóle pozdrawiam te wszystkie szkoły, świetne projekty, gdzie były albo piosenki fantastyczne, albo fantastyczne przedstawienia teatralne, w której w dużej mierze skupiają jakby szkołę, że to nie jest tylko budynek. To szkoła to nie jest tylko miejsce, gdzie się uczymy, ale to nawiązujemy relacje, spędzamy ze sobą czas. Czasami może się okazać tak, że to będą przyjaźnie na lata i możecie zrobić coś fantastycznego razem.
1: A czasami może się okazać, że wspólnie ze szkolnymi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami wymyślimy jakiś taki projekt, który później spowoduje, że na przykład rozrośnie się on do takiej skali, że może zmienić świat. Bo to jest prawda. Każdy z was, moi drodzy, nawet nie, że może, ale zmienia ten świat.
0: Zdecydowanie tak. Jakby przede wszystkim możecie pokazać coś, co jest mega ważne teraz w życiu i mega ważne jakby wśród was, że zobaczcie, jak jesteście na przerwie, jesteście w klasie, czy w jakiejkolwiek grupie, widzicie, jak jesteście różni. Zupełnie inne komunikaty jakby do was docierają. Inne rzeczy was przekonują. Inną muzykę słuchacie. Natomiast jesteście w jednej klasie, tworzycie jakiś fajny zespół, z fajną społeczność i teraz pomyślcie, że możecie zebrać fajną grupę ludzi, którzy chcą coś zrobić i pokazać, że obok mnie jest osoba na przykład w spektrum autyzmu, albo jest osoba, która ma problemy ruchowe, albo jest z niepełnosprawnością ruchową, albo osoba, która ma zupełnie inny kolor skóry. Możecie połączyć swoje siły i pokazać, że szkoła to jest miejsce dla każdego, bez względu na wszystko, i możecie to zrobić w fajnym projekcie.
1: Aby zgłosić swoją szkołę, jest potrzebna zgoda tej szkoły?
0: Znaczy, przede wszystkim jakby zacznę od tego, że konkurs jest dla szkół, głównie dla szkół. I co jest bardzo fajnego, to jest to, że oprócz tego, że te działania, które są robione w danym zespole, muszą być pokazane całej szkole, ale można w to włączyć też społeczność lokalną. I w pierwszej edycji jakby konkursu takie rzeczy się działy. Zapraszano firmy, które były lokalne obok szkoły, które pomagały na przykład ze studiem nagrać piosenki. Więc jak najbardziej. Jakby zgłaszającą osobą jest zawsze opiekun, więc w każdej szkole musicie znaleźć nauczyciela, który będzie chciał was poprowadzić w tym projekcie i on jest osobą zgłaszającą, natomiast zgłasza szkołę, ponieważ szkoła jest laureatem, może być, tego konkursu i jakby nie chcemy, żeby ten konkurs był indywidualny, także w sensie takim, że jedna osoba ma zarażać drugą, ma inspirować kolejne szkoły, więc szkoły, zgłaszajcie się.
1: A przypomnijmy jeszcze raz, jakie kategorie obowiązują?
0: Teatr i wszystko, co jest związane z teatrem. Mogą być to happeningi, mogą być to przedstawienia teatralne, może być to taniec, jeżeli w jakiś sposób chcecie pokazać jakby tą właśnie edukację włączającą, czyli tą różnorodność. Później mamy muzykę. I w ramach tego kryje się wszystko, szerokie spektrum. Może być to piosenka, możecie nagrać teledysk, możecie sobie zagrać i stworzyć jakby jakiś zespół. Jest dodatkowo gra. I tutaj są wszystkie dozwolone możliwości. Może być to gra typu escape room, możecie stworzyć grę terenową, może być to gra planszowa. Tutaj jakby w sensie będzie ograniczać was tylko i wyłącznie wyobraźnia i film.

0: wszystko, co jest związane z filmem, z wideo. Może być to reportaż, może być to tak samo nagrany happening. Tutaj jest pełna dowolność. Możecie nagrać, fajną historię przedstawić. I tak było właśnie ze szkołami, które pokazywały, jakie akcje prowadzą. Ja jestem jakby mega dumny z tego powodu, jak dużo w tych szkołach naprawdę się dzieje, bo dzieje się dużo fantastycznych rzeczy i my przez pryzmat tego konkursu zainspirowaliśmy innych, pokazując, że naprawdę można fajne rzeczy robić, i uczniowie, dzieci, młodzież bardzo chętnie włączają się w takie akcje.
1: A w tej pierwszej odsłonie tego konkursu, która z tych form cieszyła się największą popularnością?
0: Wydaje mi się, trochę w tym roku zmieniliśmy, ponieważ były większe ograniczenia w pierwszej edycji.
1: No ale tak bardziej właśnie
0: ale
1: muzyka.
0: Ale reportaż, reportaż dokumentalny, ponieważ wtedy zacisnęliśmy, trochę było właśnie reportaż i piosenka. Piosenka, teledysk, zachęcam, www.spektakularnaszkoła.pl, możecie sobie zobaczyć w zakładce aktualności, są tam projekty, które wygrały w zeszłym roku, no i liczę na to, że teraz wchodząc na całą Polskę, tych zgłoszeń będzie dużo, zgłaszajcie się, naprawdę warto.
1: Nie ma narzuconych tematów, prawda? Są tylko takie wątki, które ewentualnie gdzieś tam mogą nakierować młodych ludzi.
0: Znaczy przede wszystkim celem tego konkursu jest to, żeby pokazać, że szkoła jest miejscem dla każdego. Bez względu na to, jak się uczy, jak wygląda, skąd pochodzi, i trzeba to pokazać w tym projekcie. Że patrzymy, jesteśmy uważni, nie jesteśmy obojętni na drugiego człowieka i razem tworzymy klimat, który jest w tej szkole. Więc to jest jakby najważniejsze w tym konkursie.
1: Czyli na przykład, jeżeli chcielibyście pokazać, jak budować takie pozytywne relacje koleżeńskie między sobą, to myślę, że to jest też ciekawy pomysł. Tutaj pojawiło się takie sformułowanie, prawda, odnośnie do wykluczania i też chciałabym się na moment przy nim zatrzymać. Przypomnisz jeszcze raz, jak to brzmiało?
0: Jak powiedziałem o edukacji włączającej, która jest teraz dosyć popularna jakby w szkołach i to jest jakby, nie chcę powiedzieć...
1: Jest przeciwieństwem, prawda, tak. Wykluczania, no bo tutaj o to mi właśnie chodziło.
0: Dokładnie. Więc chcemy jakby... to jest rzecz, która się dzieje w ogóle w całej Europie. Już na zasadzie takiej, żeby włączać różne dzieci, nie tylko te, które są ze szczególnymi potrzebami do szkół specjalnych, ale by włączać je do klas takich ogólnodostępnych. Żeby uczyć takiej wrażliwości na drugiego człowieka. Więc to pokazujecie w tym projekcie. To jest naprawdę niebywałe. Ja przyznam się szczerze, że po tej pierwszej edycji było wiele wzruszeń. To były naprawdę super projekty, które oglądaliśmy, ocenialiśmy. Świetnie pokazane, jak młodzi ludzie, bo to jest konkurs dla szkół podstawowych głównie, potrafią się połączyć od klasy pierwszej do klasy ósmej i razem zrobić coś naprawdę niebywałego. Włączają się w to nauczyciele, rodzice, firmy. To jest też niebywałe i o to też w tym konkursie chodzi. Jest pełna dowolność, można wyjść poza mury szkoły, można zostać w szkole. Rób jakby w sensie tylko wyobraźnia ogranicza.
1: A któryś ze zeszłorocznych projektów najbardziej zapadł ci w pamięć? Albo może, nie wiem, jakiś sposób, w jaki był przedstawiony dany temat?
0: Zdecydowanie tak. Pamiętam projekt, który dotyczył, właśnie był przedstawieniem teatralnym. Uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej wspólnie ze swoją panią wychowawczynią i z panią psycholog zrobiły piękne przedstawienie Cieni, angażując naprawdę kawał ludzi. Zrobili fantastyczne przedstawienie, które jakby pokazywało, miało świetną symbolikę. Jakby zaznaczam, to są dzieci, które miały 8 lat, mówiło o tak dojrzale, o tak ważnych rzeczach. To trzeba po prostu zobaczyć. Weź na spektakularnaszkoła.pl i zobaczyć.
1: No właśnie, bo
0: poruszające.
1: Tutaj już kilkukrotnie to padło, że rzeczywiście można się przyjrzeć tym projektom. Myślę, że to może być fajny pomysł na taką inspirację, bo podejrzewam, że takich waszych pomysłów to z pewnością wam nie brakuje. I być może... No, prawie jestem pewna, że tak się stanie, że te szkoły, które w zeszłym roku brały udział, zapewne i w tym roku nowymi pomysłami z wami się będą chciały podzielić.
0: Zdecydowanie tak. Te szkoły jakby w sensie takim, które brały w zeszłym roku udział, oczywiście też mogą. Laureaci oczywiście nie mogą wziąć udziału w tym samej kategorii, natomiast mogą jak najbardziej.

0: Jeszcze ważną rzecz chciałem powiedzieć, bo wydaje mi się, że to warto też zaakcentować, że w tym konkursie, bo jest to konkurs dla szkół, natomiast zdajemy sobie sprawę, że tam jesteście wy również, dzieciaki, młodzież, uczniowie. W związku z tym nie wszystko teraz jeszcze mogę zdradzić, bo do tej premiery otwarcia tego konkursu jeszcze zostało parę dni, natomiast bardzo chcemy, żeby to była nagroda rzeczowa dla szkoły i będzie to głównie sprzęt i jest to sprzęt dla opiekuna i również dla tego zespołu, który najbardziej się angażuje, bo w zespole może być maksymalnie 10 uczniów zgłoszonych i tutaj też szykujemy dla uczniów niespodziankę.
1: Ale to jest bardzo cenne, co powiedziałeś odnośnie do tego zespołu, który ten projekt ma budować. I też myślę, że cenna wskazówka, bo jednak w momencie, kiedy jest za dużo osób, to fajnie wtedy podzielić się na mniejsze projekty. Natomiast kiedy jest za mało osób, no to wtedy zbyt wiele zadań ciąży na jednej osobie i to też nie do końca jest fajne i nie do końca można też się spełnić i zrobić to wszystko, co bardzo chciałoby się od siebie dać, właśnie realizując dany projekt. No dobra, a czy jakieś takie najbardziej szalone pomysły z zeszłego roku sobie przypominasz? Przychodzą ci do głowy?
0: Szalone. Jakby w sensie takim, że w ogóle
1: w sensie te projekty.
0: Czy były projekty? Projekty były, owszem, był projekt, który. Były projekty, nawet trzy chyba, dotyczące właśnie graffiti. Natomiast w sensie takim nie były zrealizowane, były pokazane projekty. Natomiast jestem bardzo ciekaw, bo chciałbym tam wrócić jakby do tych szkół, czy na pewno te graffiti, czy murale powstały.
1: Ale to jest super pomysł na taki kolejny etap, prawda, tego konkursu. Mówimy, tak. Sprawdzamy! Halo! Czy projekt został zrealizowany, czy pozostał w sferze pomysłu i marzeń?
0: Tak, tak. Ja chcę powiedzieć, że jakby ten konkurs Spektakularna Szkoła to nie jest tylko konkurs. Każda szkoła przystępująca do tego konkursu automatycznie zostaje certyfikowaną spektakularną szkołą. Więc tak naprawdę mamy nadzieję, że tak jak kiedyś była chyba szkoła z klasą, nie wiem, czy nadal jest, nie wiem, przepraszam. Natomiast my chcemy zrobić tak, żeby Spektakularna Szkoła to nie tylko konkurs, ale to też jest taki certyfikat szkoły, który jest otwarta.
1: No dobrze, no to teraz zdradź mi proszę i naszym słuchaczom, która z tych kategorii jest taką, na której efekty, czyli prace, pomysły najbardziej czekasz?
0: Ja z racji tego, że mam dyplom aktora, więc w sensie takim, że najbliższa mi jest oczywiście ta kategoria związana z teatrem. Natomiast jestem ciekaw wszystkich. Ja naprawdę w sensie takim, że w momencie jak wymyślaliśmy ten konkurs i jakby czekałem tylko na te projekty i czekałem, że w końcu będę mógł zobaczyć te projekty finałowe, one przerosły moje oczekiwania. Ja nie myślałem, że dzieciaki w szkołach podstawowych są w stanie zrobić tak super rzeczy na tak wysokim poziomie. Więc jakby w sensie takim to przerosło, myślałem, że będą prostsze, ale to jakby w sensie takim, że my też nie oceniamy w tym konkursie, to chcę zaznaczyć, jakości w sensie pod względem technicznym. My oceniamy bardzo dużo aspektów, które może być trochę słabsze jakby w sensie wizualnie, ale świetnie poprowadzony projekt, w którym w 100% jest zrealizowany zgodnie z celem konkursowym, że ten projekt został pokazany szkole, ponieważ były też takie szkoły, które organizowały na przykład wieczorem spektakle dla rodziców, rodzin i przychodzili na salę gimnastyczną. Były też takie projekty, w których były wyświetlane na monitorach interaktywnych, telewizorach ten projekt, który był realizowany, ponieważ chcę zaznaczyć, że końcową, jakby oprócz tego, że trzeba zrealizować ten projekt, poprowadzić go, pokazać społeczności szkolnej, innym uczniom, którzy nie byli zaangażowani, to trzeba nagrać jeszcze takie zgłoszenie finałowe w formie wideo. I to zgłoszenie jest oceniane przez jurorów.
1: Ale ja właśnie miałam o to pytać, czy też na przykład trzeba dokumenty to złe słowo, ale na przykład jakąś rozpiskę całego projektu, oprócz tego projektu, czy też nagranego spektaklu, czy też graficznego projektu, to jeszcze jak ten projekt powstawał, jak wyglądały etapy jego tworzenia, czy takie coś również jest wymagane?
0: nie jest wymagana aż tak szczegółowo, natomiast przyznam się, że jest formularz finałowy, który wypełnia opiekun danego projektu i tam jest parę pytań. Między innymi jest pytanie, z czym mieliście

0: największy problem, albo w jaki sposób zaangażowaliście innych uczniów, nie biorących udział jakby w tym projekcie, ponieważ jest to oceniane. Jedną z właśnie z kryterium oceny jest właśnie to, że nie tylko samo zrealizowanie tego projektu, ale w sensie takim, jak szkoła się dowiedziała o tym, że robicie taki projekt, i w sensie takim, czy włączyliście ich też. A można włączyć naprawdę na lekcjach wychowawczych, można włączyć na przerwie. Ja też zawsze mówiłem, że możecie nagrać teledysk, który wykorzystuje jakby wizerunek wszystkich uczniów. Możecie przejść kamera, telefon, może przejść po prostu. Nie musicie pokazywać twarzy. Możecie, jest milion sposobów na to, żeby ochronić swój wizerunek. Więc tak naprawdę możecie założyć maskę, pomalować swoją twarz. Możecie stać jakoś, możecie być przebrani. Więc jakby... To jest bardzo kluczowe, natomiast w tym formularzu tylko i wyłącznie pytamy o ten proces. I jeszcze ważna rzecz, w trakcie trwania tego konkursu jest dosyć długi ten okres, więc dwa razy szkoły prosimy o to, żeby się podzieliły taką zajawką.
1: Na jakim są etapie.
0: Na jakim są etapie. Mhm. I to może być dowolność, może być to w formie wideo, może być to po prostu zwykła grafika, tekst, ale dwa razy w trakcie tych 8 miesięcy muszą powiedzieć cześć, jesteśmy spektakularni. W tej szkole i robimy super projekt.
1: Ale to też jest fajny pomysł na jedną z funkcji, którą może pełnić jeden członek zespołu, być takim sekretarzem, prawda? Mm-hmm. I na przykład jeżeli nie lubi zapisywać, to może o formie komiksu taka relacja na przykład.
0: Super.
1: Albo nagrania, no, ponieważ jesteśmy w radiu, no to wybacz, ale nagranie audio, taki mały reportaż tutaj gdzieś, rozmowa, wywiad przeprowadzony z innymi członkami zespołu. To myślę, że też byłyby super takie relacje. Na pewno nie byłyby nudne. Ale no, podejrzewam zresztą, że wszystkie zgłoszenia, wszystkie relacje, które do was docierają, to w ogóle z nudą to kompletnie nie mają nic wspólnego. Ale o czym chciałam powiedzieć, to co nawiązać do tego, co wspomniałeś przed momentem, czyli w jaki sposób można też zaangażować pozostałych uczniów, uczniów całej szkolnej, nie tylko uczniów, ale w ogóle członków społeczności szkolnej, bo to przecież jeszcze są i nauczyciele, i panie
0: pracownicy,
1: ze świetlicy,
0: tak,
1: na przykład, pani z biblioteki, czy też pan.
0: Tak.
1: Bardzo, bardzo dużo osób tworzy całą tę szkolną społeczność i tak sobie pomyślałam, że może na przykład powstać taka skrzyneczka, albo po prostu karton po butach, on jest najlepszy. Najfajniejszym zawsze pojemnikiem, który zbiera pomysły. I każdy może na przykład na karteczce taki swój pomysł związany chociażby z tym, co mogłoby się w takim projekcie pojawić, wrzucić i prawda, później wtedy zespół musi tylko to wszystko połączyć, przeczytać, zrealizować i proszę bardzo, i wygrana w kieszeni.
0: Zdecydowanie. Chociaż muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że szkoły z pierwszej edycji podejdą do tego tak naprawdę po bożemu projektowo. Natomiast większość się przyznała mi, że realizowała ten projekt na przykład w 2 miesiące. Więc da się, słuchajcie, naprawdę da się zrobić fajny projekt i między innymi te, które wygrały, na przykład teledysk był robiony w miesiąc. Więc
1: o,
0: można.
1: Proszę.
0: Więc można.
1: Dzisiaj w Radiowej Świetlicy rozmawiamy o konkursie Spektakularna Szkoła. Zostańcie z nami, bo naszą rozmowę będziemy kontynuować po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Tak właśnie nazywa się audycja, która aktualnie trwa w Polskim Radiu Dzieciom, a rozmawiamy o konkursie, który jeszcze nie wystartował, więc macie trochę czasu, by się przygotować do tego startu, ustawić w tych blokach startowych. Startuje on 22 września. Ja bardzo lubię ten dzień. No, dlaczego? Bo mam wtedy urodziny i każdy chyba lubi dzień swoich urodzin, więc myślę, że to jest bardzo dobra data, by wziąć udział w konkursie, o którym dzisiaj, jak wspomniałam, rozmawiamy w radiowej świetlicy, czyli Spektakularna Szkoła. No a skoro o nim rozmawiamy, to nie jest tak, że ja sama do siebie mówię nie. Jest z nami gość, a tym gościem dzisiaj jest Szymon Kuszak. Witam cię serdecznie jeszcze raz w drugiej części naszej rozmowy i naszego programu.
6: Hejka!
5: I wiesz co, chciałabym zacząć od takiego pytania, czym w ogóle dla ciebie jest Spektakularna Szkoła? Co znaczy to słowo dla ciebie? I jaką szkołę ty nazwałbyś spektakularną?
6: To jest bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawe. Jakby spektakularna szkoła to nie tylko jakiś spektakularny projekt. Spektakularna dlaczego? Bo my przez pryzmat tego konkursu chcemy zobaczyć, jak bardzo jesteście razem, jak bardzo patrzycie na drugiego człowieka i jakie fajne rzeczy możecie robić. Nie tylko siedzieć w ławce i uczyć się. Możecie też jakby rozwijać się relacyjnie, tworząc fajny projekt. Więc dla mnie spektakularna szkoła to jest taka, w którym grono pedagogiczne, nauczyciele, rodzice są razem, w którym uczniowie potrafią ze sobą rozmawiać.

0: i którzy potrafią zrobić coś fajnego razem. Fajnego dla wszystkich, albo nie do końca jakby takiego, co jest odbierane w sposób fajny, ale w sensie takim, że z takim poczuciem, że jesteśmy w tej szkole, jesteśmy z niej dumni, to jest nasza szkoła, my jesteśmy fajnie, my chodziliśmy do tej szkoły, my chodzimy do tej szkoły. To właśnie za takie emocje i dla mnie to się nazywa spektakularna szkoła. I absolutnie nie chodzi mi o to, że to mają być jakieś fajerwerki w samym projekcie. My chcemy tam zobaczyć, że ten konkurs miał sens. 2 lata temu, siedząc w salce konferencyjnej.
1: Właśnie, bo o to miałam teraz pytać, z jakiej potrzeby też powstał ten konkurs.
0: O tym, co moglibyśmy zrobić, bo A-System wywodzi się jakby z programów multimedialnych i serii Eduterapeutika, która wytwarza programy dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. I stwierdziliśmy, co możemy jeszcze zrobić oprócz Eduterapeutiki. I stwierdziliśmy, że możemy zrobić konkurs Spektakularna Szkoła. I tam jakby pojawiały się różne pomysły. Ja się cieszę, nieskromnie przyznam, jestem pomysłodawcą tego konkursu, więc jestem 2 razy bardziej dumny z tego powodu. I tak jakby kończąc to, co mówiłem, czekam na projekty, które nie muszą mieć fajerwerków. Pokażcie tak naprawdę te rzeczy, o których mówiłem, że jesteście po prostu razem. Jesteście fajną szkołą, w której nie tylko uczycie się, ale rozwijacie i potraficie robić naprawdę super rzeczy.
2: Ale czy ten konkurs też narodził się w twojej głowie z takiej potrzeby, której tobie na przykład brakowało, jak ty chodziłeś do szkoły, z takich rzeczy, które, nie wiem, dostrzegałeś, które nie do końca tobie grały, które według ciebie, twojej młodzieńczej natury buntowały cię i mówiły, nie, tak nie może być, zmieniamy szkołę?
0: Oczywiście, że tak. Dla mnie, jak chodziłem do szkoły, już jestem dinozaurem, ale w sensie, jak chodziłem do szkoły, to szkoła była miejscem, gdzie się tylko dzieci uczyły. I była wiedza podawcza. Pani stała, mówiła, my siedzieliśmy, notowaliśmy.
2: Słowacki teraz... wielkim poetą był.
0: Na przykład. A teraz macie naprawdę super możliwości. Macie fantastycznie, szkoły są naprawdę dobrze wyposażone. Macie kolory, macie trochę inny system nauczania, w którym możecie też działać, odkrywać, możecie doświadczać pewne rzeczy. My mieliśmy, ja miałem tego mało, więc tak, w sensie takim, że ta szkoła, która jest teraz, w której możecie, nie wiem, sami coś wytworzyć i sami dojść do pewnego wniosku, że okej, czyli to tak działa, bo ja mogę to zrobić, no to super. To jest fajna szkoła teraz.
2: A wiesz, co mi przyszło do głowy, kiedy tak sobie pomyślałam teraz o tym, czym dla mnie jest słowo spektakularna w odniesieniu do szkoły, to, że współcześnie, tu i teraz, chyba tak nareszcie dorośli, doszli do przekonania, a właściwie uzmysłowili sobie fakt, że szkoła to jest drugi dom i to nie tylko tak na niby, ale tak naprawdę, de facto, że wy, dzieciaki, spędzacie tam bardzo, bardzo dużo czasu i to środowisko, w jakim spędzacie ten czas, jest niezwykle ważne.
0: Dokładnie, to użyłaś tutaj po prostu sedna. Tak jak dorośli chodzą do pracy i spędzają tam bardzo dużo czasu, tak wy chodzicie do szkoły i to jest dokładnie to. To jest wasz taki trochę drugi dom. Tam się naprawdę kształtujecie zdecydowanie bardziej szybciej. Mając tą interakcję z koleżanką, z kolegą, wchodzicie w konflikty, w przyjaźnie, smucicie się, ale też radujecie razem. Więc tak, zdecydowanie. Szkoła jest ważnym budynkiem. Tak jak dom, to obok jest ta szkoła druga ważna.
2: A czy spektakularna szkoła musi być szkołą idealną?
0: Nie. Nie musi być idealną. To może być, jakby w sensie były też takie projekty i warto też jakby o tym powiedzieć, że nie musicie też pokazywać, jakby są szkoły, które pokazały. My już generalnie robimy takie rzeczy i my teraz wam pokażemy, co my robimy. Ale były szkoły też, które mówiły, że przez ten konkurs chcą jakby coś wprowadzić i ten konkurs będzie, jakby ten projekt, przepraszam, będzie opowiadał o tym, co my będziemy dopiero robić. Ale w sensie takim, że chcemy i w sensie takim jesteśmy na początku tej drogi, bo na ogół było tak, że to był ten system taki właśnie, który kiedyś tam funkcjonował, w którym mówiłem, że nauczyciel stał i mówił, a uczeń siedział w ławce i pisał. To jakby takie szkoły też jest, niestety jeszcze są.

0: ale one chcą jakby zmienić ten system. Bo nie ukrywam, że tutaj gospodarzem jest dyrektor. Dyrektor ma bardzo duży wpływ na to, jak ta szkoła funkcjonuje.
1: Ale wy też macie na to wpływ, bo myślę, że to też jest super, że coraz częściej nie, że dzieci mówią, bo dzieci zawsze mówiły, tylko że dorośli coraz częściej ich słuchają i to jest ważne, bo słuchać, a słyszeć to wcale nie oznacza tego samego.
0: Dokładnie, ale jest tak. Jest tak, nawet jak sobie pomyślę w przestrzeni lat, jak dużo rzeczy się pozmieniało. I też jakby w sensie mam swojego chrześniaka, Wincenta, pozdrawiam, jak mam taką możliwość. I tak, w sensie takim, my teraz dopiero ja patrzę, że ja w sensie takim czegoś takiego nie miałem. A mój chrześniak ma, jest słyszany.
1: Ale ja tam zerkam tutaj za pulpitu i widzę, że ty jakieś prezenty przyniosłeś.
0: Tak. Mamy, słuchajcie, przyniosłem od naszego wydawnictwa grę planszową inspirowaną szachami, która się nazywa Złapmy Lwa. I taką grę tutaj komuś przekażemy.
1: Tak, ja nawet mam pomysł, jakie to będzie zadanie. Po pierwsze, oczywiście, należy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055, a po drugie, zaproponować spektakularny przedmiot, czyli jakąś lekcję wymyśloną teraz, na szybko, przez was, która właśnie w takiej spektakularnej szkole mogłaby mieć miejsce. Ta lekcja, ten przedmiot, czyli na przykład, niechby to była lekcja, och wiem, mówienia sobie nawzajem miłych rzeczy.
0: Super.
1: Albo na przykład, jaką ty byś spektakularną lekcję zaproponował?
0: Muszę pomyśleć.
1: No to na przykład mogłaby być to lekcja śmiechologii. Albo tego...
0: Ja jestem miłośnikiem przytulańców, więc w sensie takim, że przytulania.
1: O, super. Ale na przykład mogłaby być to też lekcja dotycząca rozmów o waszych pasjach. Czyli może być to coś, co już się dzieje gdzieś tam między wami podczas rozmów, na przerwach, na korytarzach, ale właśnie w takiej formie dostrzeżonej też przez dorosłych, czyli w planie lekcji normalnie mamy właśnie na przykład lekcję przytulania albo lekcję mówienia sobie miłych rzeczy. Co takiego waszym zdaniem powinno się w takim planie lekcji spektakularnej szkoły znaleźć? Jaka spektakularna lekcja jest tą, którą byście chcieli nam zaproponować? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, a wówczas gra, która nazywa się Złapmy Lwa, tralala, może trafić właśnie w wasze ręce. Tak sobie teraz pomyślałam, że to jest w ogóle fajna zabawa i ja bardzo chętnie się tym pomysłem podzielę z innymi szkołami, jeżeli teraz słuchają nas nauczyciele albo dyrektorzy, albo wy możecie zaproponować w waszej szkole taką zabawę w taki spektakularny przedmiot, na przykład na godzinie wychowawczej albo po prostu na świetlicy, jak się spotkacie po lekcjach. Można w ogóle stworzyć całą taką planszę albo taki projekt o spektakularnej lekcji. Myślę, że to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Och, widzę, że chyba jakiś śmiałek ze swoim pomysłem się do nas dodzwonił. Za momencik się dowiemy, kto to taki. Ja przyznam się szczerze, że ja po prostu już nagle w głowie mam milion pomysłów na spektakularne lekcje.
0: Śmiało, inspiruj.
1: Ale nie. Oddamy tutaj pole do popisu naszym słuchaczom, a dokładniej mówiąc Bartkowi i Wojtkowi. Cześć, chłopaki.
2: Dzień dobry.
1: Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jakim chórem. Wy jesteście kolegami, czy jesteście braćmi?
2: Braćmi.
1: No dobrze, to powiedzcie mi, czy oboje chodzicie do szkoły?
2: Ja do domu.
1: Kto
2: Wojtek
1: chodzi?
2: Do zerówki, ale ja do szkoły.
1: Wojtek do zerówki, a ty, Bartku, do szkoły. Do której klasy?
2: Właśnie zacząłem z drugą. A ja zacząłem zerówka.
1: No to słuchajcie.
2: Nie zacząłeś, tylko drugi rok chodzić. No nie, to... zacząłem, no bo wcześniej byłam w zerówce, no bo nie było miejsca w innej grupie, a już są

0: pan pisać i czytać.
1: Ale Wojtku, twoja zerówka znajduje się już w szkole, do której będziesz chodził, czy w przedszkolu?
0: W przedszkolu.
1: Aha, czyli jeszcze jesteście w dwóch różnych budynkach, tak?
0: Tak.
1: Ale czy ty, Wojtku...
0: Pani...
1: Tak?
0: I będę chodził do tej samej szkoły z Robertem.
1: No słuchaj, ty chyba w moich myślach czytasz, bo ja właśnie o to chciałam zapytać, czy ty już znasz szkołę, do której pójdziesz, ale okazuje się, że to będzie ta sama szkoła, do której chodzi twój starszy brat, czyli ty już to miejsce znasz pewnie doskonale.
0: No.
1: No to chyba...
0: Rok tam chodzę, więc Wojciech sobie opamiętał, tam do szkoły mnie zawoził na lekcje. Jestem już po lekcjach, bo się odrobiłem, o 11 skończyłem, o 7 zacząłem.
1: No to super. A jak tam ten pierwszy tydzień szkolny, Bartku, u ciebie wyglądał?
0: Ekstra. Dołączył do nas nowy uczeń.
1: Super. Fajnie, jak się zawsze pojawia ktoś nowy, to oznacza, że nowe przyjaźnie można zawiązać. A jakieś fajne przedmioty się pojawiły?
0: Basen się pojawił, basen, ale jeszcze na niego nie chodzimy.
1: A, rozumiem.
0: Jeszcze nie chodzimy.
1: Jeszcze nie, jeszcze
0: ale troszeczkę. A ja mogę powiedzieć, co ja robię?
1: No jasne, ja zaraz, Wojtku, i ciebie zapytam, co ty robisz, jak najbardziej. Tylko jeszcze tutaj chciałam dopytać Bartka o to, czy się pojawiły nowe przedmioty w twoim piórniku albo plecaku.
0: A piórniku?
2: No, w piórniku.
0: Piórniku, przedmioty. Nowa kredka. Nowa kredka.
1: Nowa kredka.
0: Tak się trochę zastanawiam, ale nowe żółte karteczki się pojawiły, zastępcy zielonych.
1: Cudownie, ja się bardzo cieszę. Żółte karteczki my bardzo lubimy w Polskim Radiu Dzieciom. Ja zwłaszcza je lubię, ponieważ zapisuję na nich pozdrowienia, które serwujecie naszym radiowym krasnoludkom. Więc kto wie, może i dzisiaj będą w użyciu. Wojtku, no to jeszcze ty mi opowiedz, jak tobie minął ten pierwszy tydzień zerówkowy.
0: Proszę pani, ja to nie pierwszy.
1: Nie pierwszy.
0: Taki
1: no, ale wiesz, ale ten rok szkolno-przedszkolny to rozpoczął się dopiero w tym tygodniu, więc tak powiedzmy, że resetujemy i wszystko zaczynamy dopiero od 1 września, dobra?
0: Od początku, jak to było, nie pamiętam.
1: Co takiego się wydarzyło w tym tygodniu u ciebie w zerówce?
0: Co dziś się zdarzyło.
1: No to ja chętnie tego wysłucham, oczywiście.
0: Proszę pani?
1: Tak.
0: Pamiętam tylko, że w pierwszy dzień... Pani nam podała opowiadanie, albo tam w drugi, chyba w trzeci. Chyba było. Ale nie pamiętam jakie, ale chyba było. Bo narysować. Jedno miejsce, gdzie było dziecko.
1: Mhm.
0: My nie opowiadaliśmy tylko z tych stanki. A ja chciałam narysować twarzę i ten zdanek. No. Ale nie zdążyłam, więc zacząłem rysować karty z tego.
1: Ach, rozumiem. Ale byłeś zadowolony ze swojej pracy?
0: No, tak, proszę pani. A mogę powiedzieć, co u mnie z tym?
1: No jasne, że możesz powiedzieć, co u ciebie słychać i zaraz przejdziemy do tutaj naszej zabawy. Tylko jeszcze oczywiście powiedz, co u ciebie słychać.
0: Proszę pani, dziesiątka to tam była to łopatka, dwójka to drapki, trójka to drapki z koroną, czwórka z koroną i z mieczem i starcem. Piątki jeszcze nie mam, szóstki jeszcze nie mam, siódemki jeszcze nie mam, ósemki jeszcze... Ósemki nie pamiętam, co mam, czy nie mam.
1: Mhm, ale to z tego, co opowiadasz, to rzeczywiście to jest bardzo rozbudowana praca, więc ja tak
0: proszę
1: sobie
0: pani.
1: Myślę... Poczekaj, Wojtku, ja tak sobie myślę, że spokojnie możesz do nas zadzwonić w przyszłym tygodniu, jak już dokończysz ten swój projekt, tę swoją pracę i wtedy wszystkie cyferki po kolei nam opowiesz, co się znalazło na tych poszczególnych miejscach twojej pracy, dobrze?
0: Okej, proszę pani, a mogę jeszcze powiedzieć, że ja nawet wymyśliłam, że zrobię coś mocniejszego niż Joker i wymyśliłam,

0: mówiła mi, że to będzie fala tsunami.
1: Ale to poczekaj, nie, to ty mi teraz tutaj nie zdradzaj. W przyszłym tygodniu wszystko mi opowiesz, dobra? No to świetnie. A teraz przejdźmy do zadania, bo ja przyznam się wam szczerze, że już się nie mogę doczekać waszej odpowiedzi. I nasz dzisiejszy gość także przebiera tutaj nóżkami, tuptami pod stołem naszym emisyjnym.
2: Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, cześć chłopaki. Ja już się nie mogę doczekać waszej odpowiedzi. Cześć, cześć. Gra, mam nadzieję, że tutaj czeka właśnie na was, więc słuchamy.
1: Jaki spektakularny przedmiot, jaką spektakularną lekcję zaproponowalibyście właśnie w spektakularnej szkole? Macie jeden pomysł, czy każdy z was ma swój?
0: Ja mam lekcję śmiechu.
1: O.
0: Ale nie w planie lekcji, w szkole nie mam lekcji śmiechu, ale mam pomysł na lekcję śmiechu.
1: Świetnie, ale to byłyby jakie na przykład śmiechy? Proszę mi zaprezentować.
0: Śmiechy od hieny, śmiechy od małp.
1: O, to był śmiech od hieny. A jak brzmi śmiech od małp?
0: Nie wiem, tam. Może...
1: Super! Świetnie, bardzo, bardzo mi się podoba ta propozycja.
0: Nie mówię.
1: No to taki potwornicki śmiech z kolei. No super. Wojtku, a ty jaki masz pomysł na spektakularną lekcję?
0: Kolorów.
1: O, ale jak dokładniej by to brzmiało?
0: Lekcja kolorów.
1: Mhm, ale że co, że kolory połączone z emocjami?
0: No na przykład? Takie połączone ze sobą kolory, czy sposób na przykład, albo taki kolorowy kolor. Jak się ładnie rysuje taki kolor, taką paczkę, taki kleksik od koloru, wiesz o co.
1: Ale... Tak, wiem o co chodzi i właśnie tak sobie pomyślałam, że to jest też super pomysł, bo przecież my czasami kolorami pokazujemy nasze uczucia, nasze emocje i one są świetne. Właśnie taka znajomość tych kolorów, o której mówisz, i też łączenia ze sobą różnych kolorów, żeby było wiadomo, że jak połączymy jeden kolor z drugim, to osiągniemy trzeci kolor, żeby ten ktoś, kto chce tymi swoimi kolorami, na przykład ubierając odpowiednie ubrania, zasygnalizować innym, jak się czuję, żeby wiedział, co zrobić. Chłopcy, wiecie co? Przyznam się wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo podobają mi się wasze pomysły. Co na to nasz gość?
2: Zdecydowanie. Chłopaki, no po prostu ta gra musi być u was w domu.
1: Zatem bardzo proszę, już teraz oficjalnie.
0: Dziękuję.
1: Gra Złapmy Lwa. I tutaj jeszcze mój autorski podtytuł Tralala, tralala.
2: Super.
1: Wędruję w wasze ręce. Ogromne, ogromne gratulacje. No i na koniec naszej rozmowy jeszcze szybciutkie pozdrowienia. Każdy z was może tak, no powiedzmy, po 5 osób pozdrowić, dobra?
0: Dziękujemy. Kciuki za mnie trzymają, kciuki, żeby zalepianie plomby było
2: bezbolesne i szybkie.
0: Tak, bezbolesne.
1: Ja myślę, że tak, że zdecydowanie krasnoludki będą za to trzymały kciuki. Chłopaki, pozdrowienia.
0: No, za co? Kiedyś była taka lekcja.
1: Dobrze. Bardzo, bardzo mi się, słuchajcie, wasze pomysły podobają. Wszystko przekażę krasnoludkom, ale teraz musimy się zająć pozdrowieniami. Kogo pozdrawiacie? A, wiem. No proszę bardzo, w dwóch słowach pozdrowiliście. Super. Chłopaki, my też was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wam miłego, uśmiechniętego dnia. I wszystkich dobrych ludzi także pozdrawiamy. Bardzo dziękuję wam pięknie jeszcze raz za rozmowę. Wszystkiego najlepszego, udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia, uśmiechniętego, rzecz jasna, i całego weekendu. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pa, pa, pa!
2: Spektakularne. Cześć!
1: No proszę bardzo, wiedziałam, że możemy liczyć na naszych słuchaczy. Spektakularne lekcje w spektakularnych szkołach. Jeżeli któraś ze szkół chciałaby czerpać pomysły, bardzo proszę się częstować na przykład pomysłami naszymi lub naszych słuchaczy. A ja przypominam, że dzisiaj z naszym gościem, którym był Szymon Kuszak, rozmawialiśmy o konkursie Spektakularna Szkoła. To jeszcze na koniec naszej rozmowy szybkie przypomnienie. Od kiedy do kiedy trwa konkurs?

0: konkurs i jak wysyłać zgłoszenia.
1: Dobrze, bardzo chętnie przypomnę. Słuchajcie, od 22 września startujemy z konkursem, więc tak naprawdę już możecie zgłaszać się, wchodząc na stronę tylko i wyłącznie w taki sposób: spektakularnaszkoła.pl. Tam mamy zakładkę zgłoszenia konkursowe, należy je wypełnić, jest bardzo prosty, szybki, wysyłacie i my później w ciągu 2 tygodni do was się odzywamy z takim pakietem startowym, czyli mówimy wam co, jak i gdzie. Ja też chciałbym powiedzieć, że dwukrotnie spotkamy się też również na takich webinarach i spotkaniach organizacyjnych. W związku z tym będę opowiadać o tym konkursie po kolei, co musicie zrobić, jakie są wymagania. Później zrobimy takie spotkanie Q&A, ale oczywiście nasi partnerzy, którzy są też ważni w tym konkursie, będą też się spotykać z nami i będą nam podpowiadać, jak rzeczy czy pewne techniczne ogarnąć. A możecie się zgłaszać do 16 marca przyszłego roku, więc macie bardzo, bardzo dużo czasu. A w kwietniu natomiast zobaczymy się na takiej gali finałowej, gdzie poznamy z 40 finalistów i z tego wyłonimy 6 laureatów, 6 szkół otrzyma specjalny tytuł.
0: Wiecie już, co robić, a jeżeli jakieś wątpliwości się pojawiały, to wiecie już, gdzie szukać odpowiedzi na te pytania, które narodzą się w waszych głowach. Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę. Szymon Kuszak o konkursie Spektakularna Szkoła dzisiaj nam opowiadał. Dzięki wielkie.
1: Ja również bardzo dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego i pamiętajcie, zgłaszajcie się. Spektakularne, cześć, dobrego popołudnia.

odkryć twarz. Czy potrafię sobą być? Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

Znacie taką postać bajkową jak Śnieżka? Tak? No to właśnie z filmu z 2025 roku, właśnie z tego filmu o tym tytule ta bajka pochodzi. Z marzeń czekam dnia, tak się nazywa. A ja wam przypominam nasze dzisiejsze pytanie dnia. Śmiało możecie dzwonić z waszymi propozycjami i opowieściami, bo dzisiaj mamy takie pytanie dnia, które składa się właściwie z dwóch części. Pierwsza dotyczy tego, co można odszukać w waszych szufladach tajemnic, a druga część pytania dnia, co byście chcieli z takiej szuflady tajemnic wydobyć? Ja powiedziałam, że chciałabym wydobyć niebieskiego słonia. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu taki pomysł wpadł mi do głowy, a niebieskie słonie są moim zdaniem bardzo sympatyczne i niespotykane, więc myślę, że to by było coś zaskakującego. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do Studia Polskiego Radia Dzieciom.

0: Nasze dzisiejsze pytanie dnia dotyczy szuflad, ale nie takich zwykłych, nie, takich wyjątkowych. I od razu, i z premedytacją powiedziałam szuflad, bo ja nie mam jednej szuflady tajemnic, tylko kilka takich szuflad i podejrzewam, że wy również. Ciekawa jestem, jak to wygląda u Klary. Dzień dobry, Klaro.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty masz jedną taką szufladę tajemnic, czy kilka szuflad?
1: Jedna.
0: Jedną. To spokojnie. Uwierz mi, że za moment pojawi się druga, trzecia i czwarta, a później to by kuferek tajemnic jeszcze się narodzi. Co takiego w tej twojej szufladzie tajemnic można odszukać, kiedy się ją otworzy?
1: Wróżki.
0: Wróżki?
1: Tak.
0: Naprawdę trzymasz w szufladzie wróżki? Czy to już jest ta druga część dotycząca tego, co byś chciała, by w twojej szufladzie się znalazło?
1: Kryształy.
0: Prawdziwe wróżki tam trzymasz, tak jak dzwoneczek kiedyś, wróżka, która Piotrusiowi

0: panowi towarzyszyła, utknęła, pamiętasz, w szufladzie?
1: Tak.
0: To ty tak trzymasz w swojej szufladzie tajemnicy wróżki. Cudownie, opowiedz nam coś więcej o tych wróżkach.
1: No, one są te
0: jak dzwoneczek. O, ale super, a mają swoje imiona?

0: Myślałam, że to tylko taki przykład, a tutaj się okazuje, że nie, że rzeczywiście to jest dzwoneczek, ale super. A powiedz mi proszę, Klaro, gdybyś ty miała stać się taką wróżką, to wróżkową specjalistką od czego byś była?
1: Od wody.
0: Od wody. No właśnie, bo tutaj myślę, że trzeba dodać tym słuchaczom, którzy nie do końca interesują się wróżkami, że wróżki, zwłaszcza właśnie te w świecie dzwoneczka, specjalizują się w różnych dziedzinach, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. I ty byś była specjalistką od wody. I jak miałabyś na imię?
1: Wodzia.
0: Wodzia. Bardzo ładnie. I jaką sukienkę byś miała?
1: Niebieską.
0: Niebieską. A jaki kolor włosów?
1: Akurat fioletowe.
0: A włosy fioletowe. I gdzie byś mieszkała?
2: No, gdzie byś mieszkała?
0: W szufladzie tajemnic Klary. Przepraszam, gdzie?
1: W domku zjadę z mojej szafce.
0: Ale super, ja wiesz co, widzę, a właściwie słyszę, Klaro, że ty masz tutaj wszystko już zaplanowane, więc jeżeli rzeczywiście pewnego dnia obudzisz się jako wróżka, to wszystko będziesz doskonale wiedziała, gdzie mieszkasz, jak wyglądasz i czym się zajmujesz. No i super, i to mi się bardzo podoba. A gdybyś mogła wyciągnąć jakąś jedną niesamowitą rzecz ze swojej szuflady, to co takiego chciałabyś wyjąć?
1: Złota.
0: Złoto! I to, ja rozumiem, to jest konkret. Ale taką sztabkę złota, czy jakiś złoty naszyjnik, złoty pierścionek?
1: Złoty naszyjnik.
0: Złoty naszyjnik. I jak on by wyglądał, ten naszyjnik?
1: Ten by był szczęścia, który są te złota.
0: Ale piękny. Piękny. Czy ty narysowałaś kiedyś taki naszyjnik? Tak, też podejrzewałam, że musiałaś kiedyś taką pracę plastyczną stworzyć. To ja mam ogromną prośbę, byś, kiedy dotrzesz do domu, poprosiła kogoś dorosłego, by zrobił zdjęcie tej pracy, jeżeli ją jeszcze masz, a jeżeli nie, to poproszę stworzyć ją jeszcze raz i to zdjęcie wysłać do nas na adres dzieci@polskieradio.pl, dobra?
1: Dobrze.
0: Fajnie, bardzo się cieszę. Klaro, a jak twój pierwszy wrześniowy tydzień szkolno-przedszkolny, jak ci minął?
1: Dobrze.
0: No to super, to ja się bardzo cieszę. Na całe szczęście teraz będzie weekend, więc skupiamy się tylko na tym, jak spędzać wolny czas, bo od tego jest przecież weekend. Ty masz jakieś plany weekendowe?
1: Tak, na jutro będę się spotykać z kuzynką. Na pojutrze, to nie wiem.
0: No, ale to super. To super. Już zaczynają się te plany klarować, więc dobrze też, że zostawiasz trochę przestrzeni na różne spontaniczne rzeczy, na przykład wspólny rodzinny spacer, bo to też jest coś, co myślę powinno nam towarzyszyć podczas każdego weekendu. Klaro, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całą rodzinę, Polskie Radio dzieciom, panią i dziecko Lud.
0: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia i w swoim, i w krasnoludkowym imieniu. Oczywiście, Rachu, Ciachu, gdzie ja posiałam tę żółtą karteczkę? Poczekaj, zaraz ją znajdę, gdzieś tutaj mam wśród swoich dokumentów różnych. O, tutaj jest, mam żółtą karteczkę, już zapisuję pozdrowienia od Klary dla naszych wspaniałych radiowych krasnoludków. Ja dodałam wspaniałych, no ale chyba są wspaniałe, prawda?
1: Tak.
0: No jasne. Do wszystkich twoich pozdrowień zresztą się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, przemiłego popołudnia i całego weekendu. Do usłyszenia, Klaro. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia. Do widzenia.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! To była Macarena Los del Rio. Tak nazywa się zespół, który wyśpiewał nam ten utwór. A ja mam ogromną, nieskrywaną przyjemność teraz zapowiedzieć wam naszą kolejną wspaniałą zabawę, która pojawia się po raz pierwszy w tej odsłonie naszej radiowej świetlicy, a będzie to zabawa, uwaga, uwaga, uwaga, pod tytułem Sportowy Zawrót Głowy! Uhu! Tak właśnie się nazywa ta zabawa, do której udziału was bardzo gorąco zachęcam. Zatem na samym początku przypominam numer telefonu do naszego studia, do naszej radiowej świetlicy 22 645 20 55. Ten numer będzie wam niezbędny, byście mogli się z nami pobawić. A na czym dokładnie polega ta zabawa? Już tłumaczę. W sportowym zawrocie głowy dostaniecie 3 albo 4 hasła i musicie znaleźć to, które jest w tym zestawie intruzem. Ponieważ 2-3 hasła będą miały ze sobą sporo wspólnego, ale jedno słowo nie będzie pasowało. No i moi drodzy, oto pierwsza nasza odsłona i pierwsza propozycja polegająca na tym, byście wy wytypowali intruza w tym zestawie, tylko żeby wam się w głowie nie zawróciło. Już wiecie, skąd ta nazwa naszej zabawy, sportowy zawrót głowy. Otóż to. Oto pierwszy zestaw. Bramka, siatka, narty, kosz. Bramka, siatka, narty, kosz. Jeszcze raz powtórzę. Bramka, siatka, narty, kosz. Który wyraz tutaj nie pasuje? Jeżeli wiecie, macie pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55. Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: A ta piosenka natomiast pochodzi z bajki Zwierzogród i jak jej tytuł brzmi Nie bój się chcieć, to ja go troszeczkę zmienię i powiem Nie bójcie się razem z nami bawić, bo nowe zabawy pojawiły się w radiowej świetlicy i codziennie od poniedziałku do piątku będziemy was tymi nowymi zabawami raczyć. Dzisiaj jest to właśnie sportowy zawrót głowy, a zadanie właśnie w tej zabawie polega na odnalezieniu wśród kilku wyrazów tego, którego możemy nazwać intruzem, czyli niepasującego do całego zestawu. No i proszę bardzo, dodzwoniła się do nas Zosia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, Zosiu, bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz proszę, ty chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do której klasy?
1: Do trzeciej.
0: Do trzeciej. No proszę, proszę. I jak tam ten pierwszy tydzień w szkole?
1: No fajnie.
0: Ale coś nie jesteś przekonana. Coś byś...
1: Bo za duże mamy podpisywania kontraktu.
0: Ach, i wszystko jasne, po prostu dużo było czytania, dużo zobowiązań, podpisywania. No tak to jest, zazwyczaj kiedy coś się zaczyna nowego, w tym wypadku nowy rok szkolny, nowe kontrakty, nowe postanowienia i umowy z nauczycielami się pojawiają, więc tutaj faktycznie trzeba być bardzo, bardzo uważnym. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wiesz jaką? Odpoczniesz sobie jutro i pojutrze. Tak, że weekend się rozpoczął i możesz sobie spokojnie odpocząć w sobotę i niedzielę, by nabrać rzecz jasna sił nowych na kolejny tydzień. Ale kolejna wspaniała wiadomość jest taka, że nawet kiedy tych sił ci trochę zabraknie, to ja zapraszam bardzo serdecznie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 17 w radiowej świetlicy. Ja się bardzo chętnie swoją energią z wami będę dzielić, więc zawsze możesz po taką dawkę energii do nas zadzwonić. Ale ja wiem, Zosiu, doskonale, że ty dzisiaj nie po tę energię dzwonisz, tylko po to, by wziąć udział w pierwszej odsłonie naszej nowej zabawy. Zgadza się?
1: Tak.
0: Och, to ja się bardzo, bardzo cieszę. Pamiętasz nazwę tej zabawy?
1: Sportowy zawrót głowy.
0: Tak, dokładnie. A ty lubisz sport?
1: Tak.
0: A uprawiasz jakiś sport?
1: Akrobatykę i WF.
0: O, no to super.
1: I basen.
0: Pewnie jakbym ci nie przeszkadzała, to byś jeszcze wymieniała. To super, to ja się bardzo cieszę, bo uważam, że sport jest bardzo ważną częścią naszego życia, więc fajnie, że tak różnych dziedzin sportu dotykasz i możesz popróbować, a później sobie pewnie wybierzesz to, co tobie najbardziej pasuje. To ja może przypomnę jeszcze raz te słowa, które się pojawiły dzisiaj. Bramka, siatka, narty, kosz. No i teraz pytanie, Zosiu. Który z tych wyrazów jest słowem intruzem? Który nie pasuje?
1: Narty.
0: A dlaczego według ciebie są to narty?
1: No bo siatka to jest siatka do siatkówki. Kosz to jest kosz do koszykówki, a bramka do piłki nożnej.
0: Więc
1: a narty to są narty.
0: A narty, tak, to są narty, jak powiedziałaś. No, powiem ci szczerze, że twój tok myślenia bardzo mi się podoba i uważam, że rzeczywiście to może być to, ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdźmy. No jasne, że to jest to. Oczywiście, że jest to właściwa odpowiedź. Gratulacje ogromne z mojej w twoją stronę teraz płyną, Zosiu. Powiedz mi proszę, czy ty, gdybyś miała wybrać któryś z tych sportów, które tutaj wymieniłaś, opowiadając o każdym z tych słów, który byś sport wybrała z tych czterech?
1: Ale z tych, które...
0: No tutaj.
1: Narty.
0: Narty. A dlaczego

0: akurat ten?
1: Bo inne sporty nie lubię i nie umiem w nie grać.
0: No i jasne, i oczywiście, i najfajniejsze jest to, że wybrałaś to, co sprawi tobie przyjemność. Zosiu droga, ogromne gratulacje jeszcze raz w twoją stronę wysyłam i zapytuję, kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić?
1: Mamy, tatę, babcię, mojego kota, moją najlepszą przyjaciółkę, moje inne przyjaciółki. Na przykład jeszcze wszystkie ludzki, wszystkie i całe Radio Dzieciom i cały świat.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie, dziękujemy za te w naszą stronę skierowane. Krasnoludkom rzecz jasna zostawię pozdrowienia na naszych żółtych karteczkach. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień przyłączamy się i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie, Zosiu, pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego i uśmiechniętego popołudnia i całego weekendu. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: I wam też już powolutku mówię do usłyszenia. Bardzo pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny, ale nie odchodźcie od radioodbiorników, zostańcie z nami, bo już za chwil kilka Martyna Huderska zasiądzie przed mikrofonem i zaprosi was do udziału w audycji Kultura nie śpi. Moi drodzy, my słyszymy się ponownie w radiowej świetlicy już w poniedziałek o godzinie 15, ale wcześniej, bo w niedzielę, będziemy mieli okazję spotkać się od godziny 12 do godziny 14 w audycji Hej Przygodo i z tego miejsca bardzo serdecznie już teraz was zapraszam. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Minęła godzina 17. Martyna Guderska, Daria Brzezińska. Witamy w audycji Kultura nie śpi. W nowej jesiennej ramówce spotykamy się od godziny 17 do godziny 19, więc będziemy nabierać tych nowych przyzwyczajeń, ale mam nadzieję, że ta pora będzie dla Was dogodna i że znajdziecie przestrzeń, czas na spotkanie ze mną, z moimi gośćmi, na rozmowy, które dziś potrwają, tak jak wspomniałam, do godziny 19. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do naszego studia, ale też adres mailowy. Warto z niego korzystać, na który można słać wiadomości, a tak naprawdę 2 adresy. dzieci@polskieradio.pl i bezpośrednio do mnie martyna.huderska@polskieradio.pl. Wspomniałam o tym, że zapraszam na rozmowy i spotkania z moimi gośćmi, a dzisiaj wspaniali goście. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się Sylwia Hutnik. Będziemy rozmawiały o jej najnowszej książce dla dzieci, zatytułowanej Dżinsy na parapecie, o równości dla dzieci. To druga książka z serii stworzonej z Europejskim Centrum Solidarności wokół takich wartości jak solidarność, równość i wolność. Pierwszą z książką z tej serii była Bibuła w tapczanie o solidarności dla dzieci Michała Rusinka z ilustracjami Joanny Rusinek, a w drugim tomie przeniesiemy się razem z Sylwią Hutnik i również Joanną Rusinek, która stworzyła piękne, przepiękne ilustracje do tej książki na warszawski Żoliborz. Podkreślę już teraz, że to nie jest tylko książka dla dzieci. To jest książka dla każdego. Ja jestem zachwycona tą pozycją. Bardzo się cieszę, że się pojawiła. Jest bardzo potrzebna. A dlaczego? No to o tym za chwileczkę z Sylwią podyskutujemy. W tej godzinie przywitamy również Agnieszkę Sinnicką, która opowie nam o zbliżającej się 13. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. Już znamy program, już wszystko wiadomo. Od 25 września do 4 października Młode Horyzonty w kinach, a od 8 do 25 października wersja online dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć wszystkich filmów, a chyba jest to niemożliwe. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Agnieszka zawsze z zachwytem opowiada o wszystkich. No a ja będę zachęcała Was do uczestniczenia w tym festiwalu, który ma już swoją renomę, jest największym festiwalem filmowym w Polsce. No i mam nadzieję, że nic nie umknie Waszej uwadze. Tak jak wspomniałam, jeżeli nie będziecie mogli wszystkich filmów zobaczyć w kinie, bo doby nie da się rozciągnąć niestety, no to na pewno warto wrócić potem na edycję online.

I to nie będą wszystkie filmowe tematy, jakie podejmiemy dzisiaj w audycji Kultura nie śpi, bo po godzinie 18.30 w studiu pojawi się Zdzisław Furgał z Best Film, który będzie opowiadał o filmie, który mnie bardzo wzruszył i na który na pewno warto się wybrać, 500 mil. I też o takiej specjalnej akcji, która łączy ten film z Fundacją Słonie na Balkonie. O co chodzi, jakie jest to połączenie, jakie ma piękne skutki. O tym ze Zdzisławem porozmawiamy, tak jak wspomniałam, o godzinie 18.30. Jeżeli będziecie chcieli się włączyć do naszych rozmów, o coś zapytać, to śmiało proszę telefonować. To jest przestrzeń oczywiście na wszelkie rozmowy. Nie tylko z gośćmi, ale także ze słuchaczami, słuchaczkami Polskiego Radia Dzieciom. Zostańcie z nami, zaraz po piosence w studiu Sylwia Hutnik.

0: Studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura nie śpi. O zupełnie nowej porze, ale mam nadzieję, że przyzwyczajicie się do tej 17. Sylwia Hutnik, bardzo się cieszę, Sylwio, że cię widzę.
1: Bardzo się cieszę za zaproszenie. Bardzo lubię Radio Dzieciom i to studio, które jest zawsze pełne różnych zabawek. A myśmy się

0: zasłuchały w piosence, aż tak. Za nie mówiłyśmy, ale to też oznacza, że była świetnie dobrana i naprawdę bardzo cieszę się, że mogę z kolejną książką dla dzieci gościć w waszych progach.
1: Wiesz, że na mojej liście piosenek jest też taka piosenka, którą no właśnie nie wiem, czy o tej porze i w polskim radiu dzieciom, ale powiem ci, co ja przygotowałam. Madonna.
0: Och, wspaniale. To już lepszego prezentu nie mogłaś mi zrobić.
1: Z myślą właśnie specjalnie o tobie i po przeczytaniu na świeżo książki Dżinsy na parapecie. A jak przeczytacie, to będziecie wiedzieli, dlaczego Madonna i Like a Virgin. Na przykład.
0: Wspaniale. Bardzo się cieszę. Doskonały wybór.
1: Miałaś plakaty?
0: Oczywiście, że miałam plakaty. Mam nawet na ten temat różne dokumentacje w postaci zdjęć i nagrań na kasecie VHS.
1: Wow.
0: Połowa lat 80. Mój tata sprzęt chyba z pracy pożyczył. W każdym razie jest to zarejestrowane. Ja i Madonna.
1: A na twoich ścianach w pokoju były jeszcze inne plakaty?
0: Oczywiście, między innymi New Kids on the Block. Dla dzieci teraz pewnie to niewiele powie, ponieważ
1: rodzice na pewno wiedzą.
0: Tak, ale to jest taki boys band. Tak jak teraz jest K-pop i cała reszta, synchro, dance.
1: To byli oni, New Kids on the...
0: To oni byli, zanim to wszystko było modne. I oczywiście, że kochałam się w jednym z chłopców, Joe McIntyre. To tak dla rodziców, a właściwie mam głównie, pewnie. Chociaż nie wiem. W każdym razie to, co było bardzo też ważne, to ta kultura właśnie takiego bycia fanką, piszczenia na dźwięk każdej z piosenek, wyobrażania sobie, że jest się na koncercie, albo że się poznaje znaną osobę. I pamiętam, że mój tata, który był muzykiem, miał też no właśnie dużo znajomych, którzy byli w tej branży i pamiętam, że kiedyś w jakiejś garderobie siedziałam jako mała Sylwia i znane takie różne wokalistki lat 80. pytały się, no a kim byś chciała zostać w przyszłości? Ja mówiłam oczywiście gwiazdą rocka. I one przywracały oczami, mówiły, nie, to nie jest dobry pomysł.
1: No, większość chciała być gwiazdą rocka, no, piosenkarką.
0: Ja myślę, że nadal chcę, no dajcie mi szansę.
1: Ale masz dużo talentów.
0: Tak,
1: masz naprawdę też sporo talentów.
0: Tak,
1: wiesz,
0: oczywiście.
1: Się tak ujawnia,
0: ja też tak sądzę.
1: Jakiś nowy wyskakuje. A tak nie przez przypadek oczywiście nawiązuje do tego, co w twoim pokoju i do otoczenia. Jak zajrzycie do książki Dżinsy na parapecie, to będziecie wiedzieli troszkę więcej. Bardzo ci dziękuję za tą książkę. Bardzo. To była taka radość czytania. Ja wróciłam do swoich lat dziecięcych, nastoletnich. Jak oglądałam też ilustrację Joasi Rusinek.
0: Ach.
1: Na te ilustracje można patrzeć i patrzeć.
0: Jak ja tylko usłyszałam, że Asia Rusinek będzie ilustrowała moją książkę, byłam najszczęśliwsza na świecie. Chyba tak bym się cieszyła, tylko gdybym z Madonną zaśpiewała w latach 80.
1: Prawie jak z Madonną teraz na scenie.
0: Ja Asia Rusinek to prawie Madonna. Naprawdę bardzo lubię jej wyobraźnię, jej sposób prowadzenia postaci, ale też taką wolność w różnych technikach, które stosuje, bo ma to tę swoją charakterystyczną kreskę, taki malutkich postaci,
1: tak.
0: Dla tych wszystkich osób, które znają Joannę Rusinek jako ilustratorkę i książki, wiedzą, że to od razu widać, że to ona, a jednocześnie jednak ma w sobie taką swobodę mieszania różnych, a to właśnie z archiwalnych zdjęć, a to jakieś kolaże.
1: Uwielbia gazety i kolaże.
0: Oj tak. I od razu wiedziała, o co mi chodzi w tej książce, więc chyba wspólnie zilustrowałyśmy i opisałyśmy swoje dzieciństwo po prostu.
1: Lata 80., taka końcówka 70., tutaj mi się wyłania 80., bardzo ważne wydarzenia w naszym kraju. Ja je troszkę pamiętam jak przez mgłę, gdybym się miała przenieść do tamtych czasów, ale to wszystko, o czym piszesz, jest mi bardzo bliskie. Rozmowy rodziców, jakieś skrawki informacji dobiegające do uszu, jakieś obrazy z telewizji, coś ważnego, takiego podniosłego, nie do końca jako dzieci wiemy, o co chodzi.
0: Tak. I nie wiemy do końca, czy nas to w ogóle interesuje, tak. Czy nie, ale widzimy też, że rodzice i w ogóle dorośli tym żyją. I jest to temat, z którym no jakoś musimy się znaleźć, bo słyszymy o tym cały czas. Nie wiem, nie ma jakiejś bajki w telewizji, bo jest obrady Sejmu albo jakiś okrągły stół, tak jak piszą o tym w książce swojej. I tak naprawdę to też ma przecież wpływ na nasze życie, na naszą codzienność. Jednocześnie jednak no jesteśmy dziećmi, więc więc też nie są to najbardziej interesujące rzeczy, umówmy się.

0: dość nudne jednak, ale z perspektywy czasu mnie, dorosłej, kiedy przypominam sobie te uczucia małej Sylwii, to myślę, że właśnie te strzępki gdzieś docierały do mnie i one też kształtowały moją wyobraźnię. No na przykład okrągły stół, co to jest? To jest, no wiadomo, mebel, który nie ma rogów.
1: Ale czy on jest naprawdę okrągły? Czy on jest taki wielki?
0: I tyle osób się tam zmieściło, jak to jest wielki stół. Jak
1: obrady?
0: On...
1: Mogły tyle trwać? Obrady?
0: Czy taki stół zmieścił się, był u mnie w pokoju? Albo u mojej babci. No cały czas tak naprawdę to był jakiś temat i myślę sobie, że z perspektywy czasu to jest też trudne opowiadać o tym, zwłaszcza młodszym czytelnikom i czytelniczkom, w taki sposób, aby zainteresować, to po pierwsze. Po drugie, żeby no właśnie nie być taką ciocią klocią, która teraz wam opowiada, jak to kiedyś było, jak ja byłam młoda. No jakby nikt tego by nie chciał słuchać. Więc co zrobić i w jaki sposób, żeby przekazać pewne informacje, a jednocześnie, żeby no właśnie było to dość ciekawe. I pomyślałam, że jednym z takich elementów to właśnie będzie ta moja perspektywa mnie wtedy, mnie lat 10, 11, która przygląda się temu, też mieszka na warszawskim Żoliborzu, czyli bardzo ważnym miejscu, jeśli chodzi o czas właśnie transformacji, czyli końca lat 80. i tych wszystkich zmian politycznych. Więc w szkole podstawowej, mimo tego, że właśnie chodzimy do 3., 4. klasy, to wszyscy gadają o polityce, bo ich rodzice są w nią zaangażowani i nawet niekoniecznie, że są w Sejmie, są politykami, ale żyją tym wszystkim. No i przed nami oczywiście pierwsze częściowo wolne wybory, więc wszyscy też mają nadzieję. Cała dzielnica jest zaklejona plakatami z tajemniczym szeryfem, który prowadzi nas w samo południe, więc nie wiadomo, czy to jest jakiś plakat do filmu westernu, czy co to jest. Więc mówi nam o tym oczywiście czerwony napis Solidarność z flagą, który pojawia się na murach i natychmiast jest zamalowywany. Więc też jest to takie trochę nielegalne, trochę tak jakbyśmy...
1: Tak półszeptem.
0: Właśnie, nie wiadomo do końca o czym mówić, o czym nie. Wszystko to ma więc posmak przygody, a jednocześnie oczywiście ta dzielnica, jak i całe miasto i cały nasz kraj żyją tym tematem i myślę, że też ta atmosfera takiego oczekiwania, a zarazem nadziei, to jest coś, co zapamiętałam z tamtych czasów. No i oczywiście to, że bardzo chciałam lalki Barbie i wszystkie piękne rzeczy, to jasne.
1: Lalka Barbie też się pojawia na jednej z ilustracji. Masz jeszcze jakąś lalkę Barbie?
0: Tak, mam jedną lalkę Barbie. I też jako dorosła osoba zwiedziłam kilka wystaw osób, które kolekcjonują lalki Barbie i tam były ich setki. Niektóre, tak jak pewnie część z was wie, w kolekcjonowaniu nawet nie wyjmują z pudełek, więc one są oryginalnie zapakowane. Ja bardzo lubię te specjalne edycje lalek Barbie. Moim marzeniem jest, żeby ktoś kiedyś zrobił ze mną lalkę Barbie. Na razie dostałam jedną lalkę taką uszytą na mój wzór, ma nawet różowe włosy, ale na przykład jest lalka Barbie Madonna albo Amy Winehouse, jeżeli jesteśmy już przy ulubionych wokalistkach, więc no, one wyglądają całkiem interesująco.
1: No proszę.
0: Mogłabym takie mieć.
1: Ja z dzieciństwa chyba nie mam lalki Barbie, zresztą nie miałam takiej prawdziwej lalki Barbie, tylko miałam taką...
0: Flair.
1: Flair, tak, pamiętam. Z ciemnymi włosami.
0: Tak.
1: Była Flair, ale oczywiście wspomnień mnóstwo pojawiło się po lekturze tej książki. Jestem na świeżo po przeczytaniu i te puszki po napojach rozmaitych, które stawialiśmy z bratem na segmencie.
0: Tak.
1: Wersalki, tapczany.
0: Oczywiście
1: meblo, ścianki, dokładnie plakaty w pokojach i szkoła. I to, o czym piszesz, o tych relacjach też, o tym, gdzie uczyliśmy się życia, właśnie na podwórku, na trzepaku.
0: Tak, ale
1: na
0: też
1: przerwach.
0: W tej różnorodności, o tym też jest ta książka, o równości i różnorodności, bo moje doświadczenie i myślę, że mojego syna poniekąd też, on już jest dorosłą osobą, ale też chodził do zwykłych szkół, tak można powiedzieć, gdzie jest mieszanina różnych bardzo ludzi i to doświadczenie bycia właśnie w takim gronie, które każdy z innego domu co innego słyszy od rodziców, co innego oczekuje, co innego lubi i tak dalej. Wszyscy musimy się w tej klasie zmieścić. I teraz jak zrobić, żeby nie dostać szału ze sobą nawzajem, tak? Żeby się nie pokłócić, tylko żeby jakoś to wszystko przetrwać, a nawet może bawić się wspólnie i w ogóle mieć jakieś przygody. Myślę sobie, że to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, które przydaje się później już w życiu dorosłym. I pamiętam je ze swojej szkoły na Warszawie.

0: warszawskim Marymoncie. Mhm. Byłam tam ostatnio, wybudowali nowy gmach, więc wszystko to wygląda zupełnie inaczej niż to, jak zapamiętałam, ale pamiętam, że zostałam zaproszona kilka lat temu na urodziny tej szkoły i to, co mnie zdziwiło, to, że ta szkoła i jej budynek wydał mi się szalenie mały. I to jest też ciekawe. Właśnie to tak mówię trochę dla tych osób, które jeszcze chodzą do szkoły. Jestem ciekawa, jak odbierzecie to miejsce za 10-20 lat. Nagle się okazuje, że ojej, to ławeczki takie małe. Ten korytarz taki niewielki, ja przecież biegałam w kółko non-stop. Pamiętam to. I ta perspektywa właśnie taka mikro jest bardzo ciekawa. I po latach, kiedy wraca się do tych wspomnień, to okazuje się, że to są właśnie takie domki dla lalek.
1: Ta książka ma wiele takich bardzo ciekawych jakby odsłon. Też możemy na nią spojrzeć pod różnym kątem. I to jest na pewno taka lektura, przy której zatrzymają się też dorośli. Bardzo zachęcam dorosłych do tego, żeby państwo zajrzeli razem ze swoimi dziećmi i żeby ta książka znalazła się w waszej domowej biblioteczce. Równość, różnorodność, solidarność to, co jest bardzo ważne, to jest też bardzo współczesna historia.
0: To jest współczesna historia i pisząc tę książkę miałam też gdzieś z tyłu głowy i taką nadzieję, że będzie to lektura ciekawa dla rodziców, ale też, że zachęci ich do tego, aby porozmawiać z dziećmi o swojej młodości, o tym, co ich fascynowało. Czasami jako dorośli zachowujemy się bardzo dziwnie, bo na przykład, nie wiem, nie podoba nam się to, jakiej muzyki słuchają nasze dzieci, albo w co się ubierają, czym się interesują, jakie mają nowe, nie wiem, fascynacje, jeśli chodzi o zabawki czy gadżety. I zachowujemy się tak, jakbyśmy my nigdy nie mieli takich fascynacji. Oczywiście one były inne, to było tam lata temu. Ale my też chcieliśmy jakieś, nie wiem, ubranie albo jakiś dziwny gadżet, który się pojawiał i wszyscy mieli. I mam też taką nadzieję, że ta książka pozwoli rodzicom i waszym też opiekunom, opiekunkom trochę powrócić do swojego dzieciństwa i spuścić z tonu, bo pomyśleć sobie, ojejku, ja też słuchałam tego i owego i też sobie wyobrażałam, że jestem w teledysku, albo bardzo chciałam mieć taką, a nie inną właśnie lalkę, czy jakąś inną zabawkę. Mogłabym zrobić wszystko, żeby ją dostać, więc to są takie emocje, które myślę, że nas wszystkich łączą.
1: Tak. Och, ile ja znalazłam wstycznych i czytałam tę książkę. Ja miałam tak samo. U mnie było dokładnie tak. W taki sam sposób się toczyło życie. Moja babcia też wyjeżdżała na handel do Bułgarii i na Węgry. Ja, a mój tata do Niemiec do pracy.
0: No więc sama wiesz, jak to jest, jak przyjeżdżali z ładnymi rzeczami, których nie było tutaj.
1: Oczywiście. No trudno. Moi drodzy, pewnie wam sobie to wszystko wyobrazić, ale mieć kiedyś Walkmana.
0: Znaczy, trudno wyobrazić sobie teraz w ogóle Walkmana.
1: Tak, ja mam, nadal działa.
0: Ja też mam i działa, ale to dlatego, że jestem sentymentalna.
1: Też jestem sentymentalna i mam dużo płyt. No może plakatów trochę już mniej z tamtego okresu, bo chyba moja mama się ich pozbyła niestety.
0: No właśnie, ja mam jakąś jedną zagubioną naklejkę, ale wiesz, tak pomyślałam sobie o tych wszystkich takich przedmiotach też i pamiętam, że kilka miesięcy temu przyszedł do naszego domu taki chłopiec lat chyba 7 czy 8 i bardzo go zafascynowała lampa, którą mamy zrobioną ze starego telefonu, takiego stacjonarnego, który miał tarczę i wykręcało się paluchem. No i on jest przerobiony, teraz jest lampka. I ten chłopiec w ogóle nie wiedział, co to jest. To znaczy, że lampka to widział, bo się świeciło, ale telefon? I zaczął oczywiście, zamiast kręcić palcem po tej tarczy, to wstukiwać, tak jak teraz to robimy w telefonach. Więc jego mama powiedziała, nie, słuchaj, ja miałam bardzo podobny, tylko czerwony. I zaczęła się opowieść. No ale też właśnie mówienie, do czego to służyło. Więc mam nadzieję, że ta książka będzie takim trochę muzeum przeszłości i naszego dzieciństwa. Właśnie po to, aby opowiedzieć je na nowo, współcześnie, ale też chcę podkreślić, że no nie jest to książka tylko o przedmiotach. Ona jest o równości, więc mam nadzieję, że też tematem rozmów będzie to, w jaki sposób sprawić, żeby ten świat był miły i przystępny dla wszystkich.
1: Zajrzyjcie do książki koniecznie. My za moment z Sylwią zajrzymy, wrócimy do rozmowy. Gdybyście chcieli o coś dopytać, to bardzo proszę, 22 645 20 55, a może ktoś już ma tę książkę w swoim domu i chciałby się odnieść do któregoś też z wątków, który poruszyłyśmy, to zapraszam i zachęcam. Można też do nas napisać na adres dzieci

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom. Przypomnę raz jeszcze, Sylwia Hutnik.
1: Dzień dobry.
0: Więc jeżeli chcecie z Sylwią porozmawiać na różne tematy, to zapraszamy do telefonowania 22 645 20 55. A dzisiaj takim bezpośrednim pretekstem do spotkania jest książka Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci. To już druga książka, podkreślę, z serii stworzonej z Europejskim Centrum Solidarności wokół bardzo ważnych wartości. Solidarność, równość i wolność. Więc proszę zajrzeć też do bibuły w Tapczanie o Solidarności dla dzieci Michała Rusinka z ilustracjami Joasi Rusinek.
1: Mhm. Czyli jego siostry.
0: Czyli jego siostry. Też wspaniały duet.
1: Tak.
0: No i oczywiście do tej, którą możemy świeżutko teraz znaleźć w księgarniach. Nie wiem, czy już trafiła do bibliotek, czy jeszcze nie.
1: Pewnie tak. Biblioteki teraz działają bardzo,
0: bardzo szybko.
1: Bardzo
0: szybko, są niezwykle prężne, to prawda.
1: Jaka jest premiera i od razu, jak tylko mogą, finansowo oczywiście, to zamawiają, więc te nowości też w bibliotekach są. Mhm. Nie trzeba już na nie długo czekać. No tak, a jeśli chodzi o te tematy tych trzech książek, bo na razie są dwie, ale właśnie będzie jeszcze trzecia powstawała, to

0: Myślę, że bardzo ważne jest to, aby cały czas przypominać sobie i możliwość bycia solidarnym, empatycznym, czyli współodczuwanie między nami, ale też pytanie o to, na ile jesteśmy równi. Są ludzie, którzy mówią, o, zawsze tak było, że są silniejsi, słabsi, tak ten świat jest urządzony. To oczywiście przykre, jeśli komuś się gorzej wiedzie, ale nic z tym nie zrobimy. No a są osoby takie jak Jacek Kuroń, którego opisuję, który był politykiem właśnie mieszkającym na Żoliborzu warszawskim, o którym już mówiłyśmy, który mówił, tak jak pokazuje to zresztą jedna ze świetnych ilustracji w tej książce Jasi Rusinek, mówił, no dobrze, to co my z tym teraz zrobimy? Tak. Czyli był człowiekiem czynu, można powiedzieć, bo zamiast marudzić i mówić, nie, to się nie da zrobić, brał sprawy w swoje ręce, miał na szczęście wokół siebie wspaniałych ludzi, pytał ich tylko, no dobra, to co my robimy z tym problemem? Jak możemy go rozwiązać? I kiedy po zmianach politycznych, już na początku lat 90. Bardzo dużo osób, no właśnie ze względu na zmiany polityczne, potraciło pracę, no byli biedni, nie mieli możliwości też utrzymania rodziny. No i popadali rzeczywiście, a to w długi, a to nie mogli pozwolić sobie nawet na jedzenie. I wówczas Jacek Kuroń, który wtedy już był w rządzie, już był politykiem, wymyślił, że będzie im gotował zupę i rozdawał.
1: Tak, tak zwaną kuroniówkę.
0: Stał z wielkim po prostu garem na środku ulicy i raz tam, nie wiem, na tydzień, z tego co pamiętam, raz w tygodniu rozdawał zupę ciepłą tym wszystkim, którzy tego potrzebowali. No więc gest, no wiecie, taki
1: piękny
0: naprawdę
1: gest.
0: Bardzo prosty, tak? Nakarmić kogoś, dać mu coś ciepłego. I to jest właśnie to Jackowe, co możemy z tym zrobić. Są ludzie...
1: Banki żywności. Tak.
0: Banki żywności. Stworzył potem też bardzo dużo różnych inicjatyw. Między innymi zajął się też edukacją, zwłaszcza dzieci na wsiach i takich, które z różnych przyczyn nie mogły kształcić się w super, ekstra prestiżowych szkołach. W Teremiskach na Podlasiu założył szkołę ludową, taki uniwersytet ludowy. W każdym razie cały czas kombinował, co tu zrobić, żeby ludziom było lepiej. I był właśnie człowiekiem czynu. Nie marudził, tylko brał sprawy w swoje ręce. Bardzo mi się jakoś podoba ten sposób funkcjonowania, więc myślę sobie też o tym, że ci, którzy mówią, to zawsze było źle i źle jest i będzie.
1: Takie malkontenctwo.
0: To jest malkontenctwo, do które nas do niczego nie prowadzi i myślę sobie, że chyba o wiele lepiej jest próbować chociaż zmienić ten świat.
1: Bardzo się cieszę, że przywołujesz tę postać Jacka Kuronia. I chciałam cię dopytać właśnie o to połączenie tego dzieciństwa i tego, co zapamiętałaś w książce, Dżinsy na parapecie, z tym, co chciałaś jeszcze do tej książki koniecznie wrzucić. Czy to też było jakby wynikiem różnych dyskusji takich i ze sobą, i z bliskimi, czy też z Europejskim Centrum, czy z Joasią może? Może że Joasia tam swój kamyczek dorzuciła, jak to było?
0: Oczywiście, że Joasia chciała o wiele więcej dorzucać. No to jest jasne, że obie napędzałyśmy się w tych wspomnieniach i rzeczywiście jest tak, że w momencie, w którym otworzymy szufladkę przeszłości, to coraz więcej nam się przypomina.
1: No i jak wybrać, jak to wyselekcjonować?
0: I jak wybrać? Mało tego, ja na przykład i Joasi właśnie do ilustracji, dałam fragmenty mojego pamiętnika, który pisałam mając lat 11. I jak zobaczycie na stronie tytułowej, tam gdzie jest moje imię, nazwisko, ale również tytuł, to zobaczycie na stronie tytułowej, nie okładce, tylko tej takiej, jak się okładkę weźmie, to ta pierwsza strona, taka już papierowa, a nie tekturowa, to zobaczycie naokoło takie flamastrem narysowane serduszka, jakieś kwiatki. I to jest fragment mojego pamiętnika. To jest moja ozdoba, kiedy miałam 10 lat i sobie ozdabiałam po prostu pamiętniczek, ładny zeszyt, który dostałam.
1: Ale naprawdę ozdabiałaś też osiedle?
0: Oczywiście.
1: Te serduszka?
0: Tak, oczywiście. Bazgrałam, to muszę przyznać. Jest tu pełno takich właśnie smaczków i w momencie, w którym zaczęłam patrzeć na stare zdjęcia, zresztą zdjęcia też są wykorzystane w książce, czy właśnie pamiętnik, no to zaczęło mi się mnóstwo rzeczy przypominać. I jasne, że jakby człowiek tam wszystko zmieścił, co pamięta, to byłoby to chyba niezjadliwe, bo to za dużo, jak to się mówi, grzybów w zupie i za dużo przypraw i za dużo wszystkiego naraz, to nigdy dobrze książce nie robi i opowieści. Więc chyba trochę skupiałam się właśnie na tych takich wspomnieniach też związanych z

0: zmysłami, sensualnym myśleniem o przeszłości. Na przykład to, jak pachniały kwiaty w kościele, do którego chodziłam. Mm-hmm. Albo w jaki sposób smakowały słodycze, które dostawałam, a których nie było tak dużo, takich super, więc ten smak był dodatkowo jeszcze wyczekiwany. I tak dalej, więc raczej tym się kierowałam. No i oczywiście głównym tematem, czyli równością. Co w moim życiu jako małej dziewczynki zdarzyło się takiego, co dało mi, było początkiem tak naprawdę myślenia o tym, że ta sprawiedliwość jednak powinno być między nami. Czy była to zabawa z kolegą, który był z niepełnosprawnością, czy było to właśnie spotkanie z biedniejszymi ode mnie dziećmi w szkole, czy były to opowieści właśnie o Jacku Kuroniu i o tym, co robił przed jeszcze wyborami. Czy to w ogóle była taka nadzieja tego, co się zdarzy? W każdym razie tych wspomnień było mnóstwo. Jak już mówiłam wcześniej, też mam pamiętniki z tamtych czasów, więc nadal podkreślam, że tam w tych pamiętnikach również chciałam zostać gwiazdą roka, ale żeby było ciekawie, chciałam zostać też sławną pisarką. Naprawdę. Mam taki wpisek, mam chyba 10 czy 11 lat i tam jest tak napisane. Zastanawiam się, jakby to było, gdybym była sławną pisarką. Aż mi świerzbiło, żeby tak teraz dopisać.
1: Uważaj, o czym marzysz, bo się spełni.
0: Ale tam też była gwiazda roka, więc uważajcie.
1: Myślę, że wszystko,
0: dajcie mi szansę.
1: Wszystko przed tobą. Ja cię widzę z gitarą elektryczną.
0: Absolutnie.
1: Albo za perkusją.
0: Perkusja to mój tata, ale ja gitara pasowa.
1: No, byłam blisko.
0: Tata zresztą mój jest na okładce, jak również moja mama oraz piesek Fazi, biały pudelek, którego mieliśmy. No i w telewizorze na okładce jest oczywiście Jacek Kuroń, który trochę wygląda jak ktoś z naszej rodziny, z czego się cieszę. Ale no oczywiście jest też wielką postacią tej książki.
1: Taki czarno-biały obraz. A miałam taki sam telewizor.
0: No to jest telewizor,
1: taki
0: który
1: czerwony
0: był
1: telewizorek.
0: Tak, na zdjęciu, które przekazałam Joasi. To było zdjęcie z moją babcią, mamą. Jak właśnie siedzimy w
1: poniedziel... takie długie kucyki?
0: Tak, miałam dwa kucyki. Ale żeby było ciekawie, to Jasia Rusinek znalazła swoje zdjęcie z dzieciństwa, gdzie ma dokładnie takie same kucyki. Więc coś musiało być w powietrzu z tymi
1: kucykami.
0: Czyli
1: sporo was łączy.
0: Tak, ale pamiętam też, że zdaje się w jednym z programów telewizyjnych Tic Tac, który był w czasie, kiedy byłam mała, to tam jedna z dziewczyn też śpiewała z takimi kucykami. Pamiętam, że mi się to szalenie podobało.
1: O tak, Tic Tac i Teleranek. No tak, ja też oglądałam, bo to też takie moje czasy chyba. Mm-hmm. Jesteśmy z podobnego rocznika, więc dlatego mam tyle zachwytów sobie nad tą książką. Taka podróż do czasów dzieciństwa. No, muszę koniecznie mojemu tacie tą książkę pokazać, bratu. No i te windy zacinające się. Mieszkałam na 7 piętrze. Regularnie zacinała się moja winda. Między piętrami najczęściej tam machaliśmy do sąsiadów, żeby nas ktoś otworzył.
0: Ja pamiętam, że były, jak byłam mała, to były jakieś na osiedlach różnych wypadki, że te windy po prostu spadały i dzieci się zaczynały bać. I pamiętam, że pojawiły się wówczas na drzwiach wind takie od szablonu odbite napisy: sprawdź, czy za drzwiami stoi kabina. Czyli czy jak wsiadasz do windy, to ta winda w ogóle tam jest, żeby nie fiknąć w dół. No i my z moją siostrą cioteczną przerabiałyśmy to bardzo tak surrealistycznie na napis sprawdź, czy za drzwiami stoi Sabina. I wymyślałyśmy, kim ta Sabina mogłaby być. Więc widzisz, no może słowna pisarka to nie, ale zawsze kombinowałam z różnymi opowieściami.
1: Wyobraźnia nam podpowiada takie scenariusze, ja przeczytałam o sypie. Słuchajcie, bo były sypy.
0: Tak.
1: Tego sypu już w bloku moich rodziców nie ma, został zlikwidowany. Tak. No bo rzeczywiście te zapachy, które syp generował, nie były najlepsze, ale ja miałam koleżankę, która mieszka piętro wyżej, ja na 7, ona na 8 piętrze i raz, że korzystałyśmy z podpowiedzi tutaj z dzieci z Bullerbyn i sobie przesyłałyśmy wiadomości
0: oczywiście
1: na sznurku, bo było całkiem to sprytne, łatwe i można było szybko się porozumieć. To kiedyś urządziłyśmy sobie pokoik w sypie.
0: Jezu.
1: Naprawdę.
0: Bo chciałyśmy mieć taką... Ale wam
1: brzydko
0: no tam?
1: Ale my tam żeśmy sobie postawiły stoliczek, kwiatki w tym sypie. To krótko trwało, bo jak moja mama to odkryła,
0: Taki był tam domek.
1: Że wszystko zlikwidowało, był taki domek. Mm-hmm. No potem się przyniosłyśmy na podwórko, no ale dzieci wiadomo, mają różne pomysły.
0: Ale właśnie a propos tego sypu, to ja byłam ostatnio w odwiedzinach w bloku, w którym syp jeszcze istnieje. Mm-hmm. Czyli to taka klapa,

0: między piętrami.
1: Rzucacie tam śmiecie, one lecą z góry. Tak, wszyscy to
0: i
1: słyszą.
0: Właśnie jak lecą z góry, to jest potworny rumor. Zwłaszcza jeżeli
1: jak
0: w tych śmieciach coś
1: końca,
0: jest.
1: Tak, i lecą. Wpadają do, tak, do kosza na śmieci.
0: Im wyżej, tym dłużej one lecą, lecą. I kiedy usłyszałam ten dźwięk, to był dźwięk mojego dzieciństwa. Chociaż nie mieszkałam jak ty w sypie.

0: właśnie zapach, dźwięk, jakiś smak, sytuację. I to absolutnie od razu ci włącza się wyobraźnia, a raczej pamięć tego, co było. Więc ja tak mam z sypem. Zdecydowanie.
1: To ja już teraz też mam tak z sypem. No właśnie dużo takich wspominek dzisiaj wróciło i też te zabawy na podwórku z kolegami i z koleżankami, to tak w kontekście tej twojej zabawy, jak ona pięknie połączyła dzieci na podwórku.
0: To była zabawa,
1: w kontekście
0: tak.
1: właśnie równości, też różnorodności, równości, uszanowania potrzeb.
0: Jednocześnie nie robiąc tego jakiegoś nie wiadomo czego.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, że mój syn chodził do przedszkola z, z takimi grupami integracyjnymi i kiedyś miałam taką sytuację, że on był na balu i był w parze z dziewczynką, która miała niewykształcone dłonie. I ja zapytałam się go, patrząc na zdjęcia, mówię, ojej, tam tańczyłeś, już nie pamiętam jej imienia, z Asią. I zupełnie bez sensu zapytałam się go, ale jak ty tańczyłeś z nią? No bo chodziło mi o to, że ona nie ma dłoni, a to był jakiś tam kujawiak, trzeba było się tam obracać. I on na mnie spojrzał, mówi, normalnie. I to, zapamiętałam to, bo to była bardzo duża też lekcja od mojego syna, że coś, co dla dorosłych jest jakimś problemem, albo jakąś ciekawostką, albo jakimś takim pytaniem, to dla młodych osób jest czymś zwyczajnym i one w ogóle nie wiedzą, o co nam chodzi. Oraz, jak to powiedział mój syn, to jest normalne. Więc zastanawiałam się też, pisząc tę książkę, właśnie też trochę w kontekście osób z niepełnosprawnością, ale też właśnie tych, które są z biedniejszych domów i tak dalej. Zastanawiałam się, w którym momencie naszego życia my przestajemy być po prostu otwartymi takimi osobami, które mówią, a okej, jesteś na wózku, no to no tak, no to nie podjedziemy pod tę górkę, bo nie podjedziesz, ale możemy bawić się tutaj z boku, no to podjedziesz sobie, bo jest chodnik. Nie robiąc tego jakiś nie wiadomo czego, po prostu zwyczajna rzecz, chcemy się bawić razem. Nie masz dłoni, super, ale możemy razem tańczyć i to w ogóle niczym nie przeszkadza. W którym momencie życia my się psujemy i zaczynamy mieć problem z tym, jakim językiem ktoś mówi, jaki ma kolor skóry, w co wierzy, w co nie, czy inaczej wygląda niż my. Kiedy nam zaczyna to przeszkadzać? Było to jakoś takie, wiesz, też przykre bardzo, bo przypomniałam sobie te emocje, że ja właściwie miałam przez to mniej problemów, bo po prostu w ogóle nie widziałam ich tam,
1: skupiała
0: gdzie
1: się zupełnie na czym innym.
0: Tak, tak. Więc ten moment właśnie, no nie udało mi się oczywiście go wytropić, w tym sensie, że nie umiem powiedzieć teraz, kiedy on następuje, ale cieszę się, że młode osoby mają w sobie to takie otwarcie na inność. I mam nadzieję, że ta książka o równości też po prostu podtrzymywać będzie w nich jak najdłużej takie poczucie, że wszyscy mamy prawo być pod jednym niebem.
1: No w tej książce znajdziecie takie zdania, takie momenty, takie sytuacje, których naprawdę których warto się chwycić i się przy nich zatrzymać. Może to też przywoła jakieś sytuacje w życiu waszych dzieci. Tutaj się zwracam do dorosłych słuchaczy, nad którymi też się warto pochylić. Czy przywołując właśnie wartości, które wyznawał, reprezentował Jacek Kuroń, czy to, co robił, skupiając się właśnie na tych takich ważnych, prostych bardzo zachowaniach. Czy możemy to, jak możemy to przenieść na taki grunt współczesności? Może też zerkając na to, co się dzieje niedobrego, jakoś konfrontując to. Bo ta książka, moi drodzy, mówimy tu o latach 80., o Solidarności, o wielkim przełomie, o zmianie, ogromnej zmianie ustrojowej, ale to jest książka bardzo współczesna, jeszcze raz podkreślę.
0: Tak, ona jest bardzo współczesna, bo choć dużo dzisiaj rozmawiamy o tych sentymentach, wspominkach, dzieciństwie.
1: Tak, to właśnie jest też wielki atut tej książki, że te wspominki i to nam przeplata te tematy. To wszystko się naprawdę przyjmuje, słuchajcie, z taką otwartością, właśnie dzięki temu, jak ty o tym piszesz i temu, że siebie postawiłaś tutaj w roli narratorki, ale też, że to jest twoje życie, że ty tam nie ściemniasz, że to jest po prostu wszystko tak, jak było.
0: Tak, bo to oczywiście nie jest mój pamiętniczek, ale myślę, że ta perspektywa dziecka jest też fair w stosunku do dzieci teraz, tych, które potencjalnie sięgną po tę książkę, bo to też jest poczucie takiego właśnie patrzenia na świat jeszcze świeżo.

0: okiem, jeszcze właśnie trochę tak nie wchodząc w te wszystkie też te trudniejsze rzeczy, które się nam wydarzają w życiu. I myślę sobie, że Jacek Kuroń też jest ciekawą bardzo postacią, bo, no, bo politykiem, jak wiemy, politycy potrafią strasznie skłócić też wszystkich ludzi i wcale jakoś nie są też takim poważanym zawodem, a jednocześnie myślę, że do tej pory Jacek Kuroń jest uważany i tak postrzegany jako przede wszystkim społecznik i człowiek o wielkim sercu. I to myślę, że jest trochę też wbrew, nie wiem, poglądom politycznym, tylko chodzi tu o pewnego rodzaju postawę ludzką. I myślę sobie, że takich postaw, nie chcę powiedzieć, że brakuje, ale, ale chcemy ich teraz i one są nam potrzebne.
1: Na pewno ich potrzebujemy.
0: Potrzebujemy ich bardzo dużo. Właśnie tych, takich trochę idealistów, którzy powiedzą, no tak, nie masz co jeść, poczekaj, ugotuję ci zupy. Zresztą Dżinsy na parapecie to historia o tym, kiedy Jacek Kuroń swoje sławne spodnie, dżinsy powiesił na parapecie, żeby wyschły i po prostu jakiś złodziejaszek przyszedł i sięgnął po nie, ale jak zobaczył Jacka, no to powiedział przepraszam bardzo i zwrócił je. A Jacek potem powiedział, no tak, no pewnie były
1: widocznie
0: mu potrzebne.
1: Widocznie
0: były mu potrzebne, no. To wielkie serce. A dżinsy to kiedyś było ho, ho, ho. To nie tak, że
1: to,
0: w sklepie.
1: Oczywiście,
0: to trzeba było
1: każdy miał
0: zdobyć.
1: Dżinsy. To jeszcze bardzo konkretne dżinsy. To już nie będziemy lokować produktu, ale
0: nie.
1: Dorośli dobrze wiedzą, o jakie
0: to
1: chodzi.
0: Nie było
1: to był bardzo, tak, to był pożądany produkt.
0: Więc pozbycie się ich,
1: kurtki dżinsowe.
0: Oddanie. Tak,
1: dżinsy.
0: Więc to było rzeczywiście coś.
1: Tak. A tę opowieść o dżinsach na parapecie złowiłaś w swojej dorosłości, czy wiedziałaś o tym wcześniej? Ja nie wiedziałam na przykład.
0: Ja wiedziałam chyba, tak, już byłam dorosła, zdaje się, że chyba z jednej z książek poświęconych Jackowi Kuroniowi dowiedziałam się o tym. Potem przeczytałam to gdzieś w jakimś artykule jako taką anegdotę i zastanawiałam się, no, czy to jest taka właśnie opowieść troszkę zmyślona, troszkę nie, ale przy okazji, ale kiedy rozmawiałam z wydawczynią książki, to właściwie ten temat, tytuł przyszedł mi od razu. I wiem, że zostało to sprawdzone u bliskich Jacka, że tak, w istocie było, więc nie jest to wymyślona historia. No właśnie, no cieszę się z tej pieczątki najbliższych osób. I kiedy widzę, że na przykład, nie wiem, gdzieś moje posty lajkuje wnuczek Jacka, który też przecież podobnie jak jego tata, a syn Jacka Kuronia jest związany z kulinariami, jest kucharzem. To tak myślę sobie, że to jest, że dobrze zrobiłam, tak? Że to jest dobra robota, że to jest jakieś kontinuum i no i po prostu wprowadzanie czy przypominanie sobie o tych pozytywnych bohaterach dnia codziennego.
1: To był bardzo dobry pomysł i wspaniale wykonałaś to
0: bardzo
1: zadanie.
0: Dziękuję.
1: Naprawdę.
0: To bardzo miłe.
1: Serdecznie ci za to dziękuję. Czytajcie książkę Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci. Książka Sylwii Hutnik z ilustracjami Joasi Rusinek. Wiem, że ta pierwsza część, Bibuła w tapczanie, wskoczyła też na deski Teatru Miniatura w Gdańsku.
0: I moja również.
1: Twoja też?
0: Tak, jest już właśnie tuż po premierze, a właściwie pierwszym pokazie. Natomiast dla wszystkich
1: osób...
0: Też Teatr Miniatura. I trochę inna formuła podobna, ale jeszcze nie wiem, bo ta oficjalna premiera i oficjalny pokaz jest przy okazji też premiery na Targach Książki w Gdańsku 13 września, więc przyszła niedziela. Dla wszystkich osób z Trójmiasta i okolic zapraszamy Europejskie Centrum Solidarności. 3 dni wspaniałego święta książek. Będzie też trochę innych książek dla dzieci, nie tylko
1: też
0: moja.
1: Będziesz?
0: I ja będę 13 września, czyli w niedzielę o 10:00 i razem z Teatrem Miniatura, więc najpierw oglądamy Dżinsy w wersji teatralnej, a potem o nich rozmawiamy.
1: Oj, cudownie. Będę tropić te spektakle. Jak nie uda się zobaczyć gdzieś w Polsce, to trzeba będzie pojechać do Gdańska, do Teatru Miniatura, a tam zawsze warto być.
0: Tak, to fakt.
1: Żeby zobaczyć i Bibułę w tapczanie i teraz już Dżinsy na parapecie. No to jest wspaniała wiadomość.
0: Tak, jest też słuchowisko, które powstało na podstawie tekstu, który czytam i oprócz tego są jeszcze dźwięki i właśnie różne jakieś dodatki, więc dla każdego coś miłego. Teatr, książka, słuchowisko, wszystko.
1: Cudownie. W takim razie, moi drodzy, dowolność pełna. Można słuchać,
0: tak
1: można czytać, można się spotkać z autorką, można pobiec do teatru, ale mamy obfitość. I tak mądrze z niej korzystajmy. Czytajmy dobre książki. Sylwio, pięknie Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Czekamy na kolejne.

7 minut zostało do godziny 18, a po 18 w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się Agnieszka Sinnicka, która będzie opowiadała nam o najnowszej, zbliżającej się odsłonie 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. Przypomnę, że festiwal startuje 25 września, potrwa do 4 października, a od 8 do 25 października będziemy mogli oglądać najciekawsze filmy animacji, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata wygodnie w fotelach naszych domów, bo zostanie otwarta wersja online tego festiwalu, ale na pewno warto wziąć udział w tej pierwszej, ponieważ festiwalowi oprócz prezentacji filmowych, jak co roku, towarzyszą inspirujące spotkania z twórcami, z młodymi aktorami, które poszerzają nasze horyzonty, rozmowy po projekcjach, kreatywne warsztaty i mnóstwo dobrej zabawy dla całej widowni. Warto zajrzeć na pewno na stronę internetową festiwal.młodehoryzonty.pl. Festiwal startuje, można powiedzieć, przed startem, bo 5 premierowych krótkich metraży można obejrzeć bezpłatnie, więc zerknijcie koniecznie ze swoimi rodzicami.

ale też wybierzcie te perełki, do których najmocniej bije wam serce. Jest kilka sekcji, wiele miast, w których filmy można oglądać, a to jest zupełnie inne kino niż to, którego doświadczamy na co dzień, chodząc do tych wielkich multipleksów kinowych. Czy tutaj też oczywiście będziemy spotykać się w różnych przestrzeniach, ale to kino wyselekcjonowane przez zespół programowy, który doskonale na kinie się zna i przywozi perełki z całego świata. Jeżeli jesteście wielbicielami Festiwalu Młode Horyzonty, czekacie też na jakiś konkretny tytuł i chcecie o ten tytuł zapytać Agnieszkę, która już za chwileczkę pojawi się w naszym studiu, to oczywiście zapraszam do kontaktu. 22 645 20 55 dzieci@polskieradio.pl adres mailowy. Do studia. Proszę dzwonić albo pisać. Czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: W studiu już pojawiła się zapowiadana gościnia Agnieszka Sinnicka, dyrektorka programowa Festiwalu Młode Horyzonty. Witam cię, Agnieszko.
6: Dzień dobry serdecznie.
5: Jak Agnieszka się pojawia, to wiadomo, że wielkimi krokami zbliża się festiwal i trzeba opowiedzieć, no oczywiście nie uda się o wszystkim, bo ponad 170 filmów, no to musicie się też wgryźć w program i do tego będziemy was zachęcać, ale na pewno zarysujemy program, wątki, które, na których warto się skupić, filmy, które na pewno warto zobaczyć. No i jeszcze raz podkreślam, mamy filmy w kinach i festiwal filmowy stacjonarnie, ale także online. Wspaniałe są te dwie opcje.
6: Tak, zdecydowanie namawiamy, żeby jednak korzystać od 25 września do tej oferty stacjonarnej, bo w tym roku rzeczywiście festiwal zwiększa swój zasięg i będziemy obecni w aż 48 miastach. Więc tutaj od morza po gór, od Szczecina po Białystok, tak naprawdę dzięki współpracy właśnie z siecią Kin Helios będziemy obecni szerzej. Mamy nadzieję, że każdy mały widz i widzka będą mieć do nas bliżej. No a jeśli, bo zdarza się tak też, że nie ma kina obok, no to wtedy zawsze z ratunkiem przychodzi wersja online, gdzie dostępne będzie oczywiście około 100 filmów dokładnie, ale więc nie cały repertuar, 175 pozycji, no ale zdecydowana większość jednak będzie dostępna online i można nadrobić to, czego nie udało się w kinach, albo właśnie jak kogoś dopadnie jesienna choroba, no to też można oglądać sobie w domu i pod kocem i z ciepłą herbatą, no bo to już będzie głębsza jesień. Teraz jeszcze czujemy lato, ale rzeczywiście już ten przełom września i października będzie chyba bardziej jesienny, no więc
5: to sprzyja temu, żeby wskoczyć
6: i oglądać,
5: do sali kinowej.
6: Tak, oczywiście. Dużo oglądać filmów, bo jesienią rzeczywiście aż się chce siedzieć razem bądź w domu, w zaciszu domowym i oglądać właśnie wspaniałe przygody. Dużo z nich dzieje się jeszcze w wakacje latem, więc to jest też taka okazja do tego, żeby sobie przypomnieć, jak wspaniale gorąco było.
5: Zajrzyjcie na stronę internetową, dowiecie się, w jakich miastach konkretnie w Polsce, w kinach, w których kinach będzie gościł Festiwal Młode Horyzonty. Te dwa główne miasta to Warszawa i Wrocław, niezmiennie. Bardzo dużo dzieje się, ja tak patrzę na tę perspektywę warszawską, bo lepiej ją znam, w kinach pod kątem również spotkań z twórcami, rozmów z widownią, to jest bardzo mocny punkt.
6: Tak, to
5: festiwalowy.
6: Tak, to jest ta unikatowość,
5: tak.
6: I to, że dla każdego właśnie, każdy będzie miał trochę inny festiwal Tauron Młode Horyzonty, tę 13.

0: edycję, bo każdy wybierze sobie swój ulubiony film. Gorąco zachęcamy też rodziców tutaj, żeby dawać katalog albo stronę internetową, żeby to same dzieci właśnie decydowały, na co chcą iść, bo czasami rodzice są zaskoczeni ich wyborami, co jest ekstra. I zaufać dzieciakom tutaj, żeby oni sami byli takimi małymi kuratorami i selekcjonerami, no bo my zrobiliśmy pierwszą robotę, czyli wybraliśmy te najpiękniejsze perełki, najbardziej wartościowsze kino, głównie z Europy jednak, ale zdarzają się też oczywiście spoza naszego kontynentu opowieści. To też wyróżnia Młode Horyzonty, no że proponujemy coś więcej niż same takie amerykańskie 3D animacje, tylko właśnie takie mniejsze, czasem z mniejszym budżetem, ale równie wartościowe opowieści właśnie z Europy, które są uniwersalne, absolutnie wyjątkowe i też często festiwal jest jedyną okazją do tego, żeby zobaczyć dany tytuł w ogóle w kinie, więc sam seans jest wyjątkowy, no ale to, co powoduje, że festiwal jest taką celebracją kina, celebracją też twórców i tego, że oni mogą odczuć też dzięki naszej wspaniałej publiczności dziecięcej, że robią coś ważnego i wyjątkowego, no i ten moment właśnie pytań młodych widzów do twórców o przeróżne rzeczy jest absolutnie rewelacyjny i już nie możemy się doczekać tego momentu, tych spotkań. No i rzeczywiście festiwal odwiedzą wspaniali goście, zarówno polscy, jak i zagraniczni. Jeśli chodzi o zagranicznych gości, to będziemy gościć dwie aktorki dziecięce, więc to jest też wspaniałe, jak kończy się film, no i jakby zza ekranu prawie, że wychodzi ten człowiek, mały człowiek, który odegrał właśnie przed chwilą wspaniałą rolę, bo aktorzy dziecięcy są naprawdę, no, profesjonalistami, tak jak ci dorośli. Zazwyczaj wybieramy po prostu też dobrze zagrane filmy. Jeśli nie, to proszę się do nas zwrócić, bo to znaczy, że zaszła jakaś pomyłka w selekcji.
1: Chyba nie było nigdy reklamacji.
0: Reklamacji zazwyczaj nie ma, więc grają doskonale ci aktorzy dziecięcy. No i będzie właśnie aktorka filmu Splish Splash Forever. Splish Splash to znaczy takie chlup, chlust i to jest nazwa basenu. To jest film szwajcarski i tutaj aktorka dziecięca przyjedzie. No i filmu główna bohaterka, odtwórczyni głównej roli w filmie Mira. Mira to jest taki absolutnie piękny duński film, zresztą mamy w tym roku fokus na Danię. Tutaj wspaniała współpraca z ambasadą Królestwa Danii, naprawdę bardzo, bardzo dobrze się nam współpracowało i przemiło i z wielkim zrozumieniem się jako festiwal tutaj spotkaliśmy. Wspaniały partner i przyjedzie właśnie odtwórczyni roli Miry. To jest absolutnie genialna seria komiksów, nagradzana też, wydawana przez wydawnictwo Dwie Siostry, więc też renomowane i bardzo uwielbiane, ale i dotyczy właśnie takich, takiej kwestii aspiracji, bo to jest film dla dziewięciolatków i do klasy Miry przychodzi nowa dziewczyna. Mira jakby kocha swoje życie, ona uwielbia majsterkować, ma wspaniałego przyjaciela i przyjaciółkę, no ale wszystko się zmienia, kiedy przychodzi do klasy nowa koleżanka i ona zakłada klub dla zakochanych. I Mira też chce do niego należeć. No tylko problemem jest to, że nie ma obiektu westchnień. No,
1: jeszcze nie jest zakochana.
0: I los, i pech trafia, że stwierdza, że najlepszym obiektem będzie jej przyjaciel, co nie jest dobrym pomysłem niestety, ale więc rzeczywiście ona, chcąc przynależeć do grupy rówieśniczej i chcąc być akceptowana, trochę rezygnuje z siebie samej, bo jest jej wspaniale w byciu jeszcze dzieckiem, a trochę czuje presję, że musi dojrzeć, no więc absolutnie rewelacyjna pozycja właśnie dla dziewięciolatków. Wyjątkowe gościnie też zagraniczne, czyli twórczynie animacji, jednego z najpiękniejszych, najpiękniejsze animacje właściwie, najpiękniejsze, nie boję się tutaj tego sformułowania, czyli Studio Cartoon Saloon.
1: Moi drodzy, ja zachęcam was do tego, żeby albo zajrzeć na stronę internetową i sobie posprawdzać i rzeczywiście ponotować. Dla mnie to jest zawsze co roku wielka frajda. Jak dostaję katalog, teraz akurat dostałam w takiej dużej wersji papierowej, ale przeważnie są dostępne też takie mniejsze książeczki i zakreślamy, moi drodzy, jakimś tam mazakiem, tutaj, jakie odnośniki, sprawdzamy swoje godziny, dzień. To jest taki nasz osobisty

0: prosty niezbędnik festiwalowy. I to jest wspaniałe. Ja nawet mam takie zgromadzone na przestrzeni wielu lat i się ich nie pozbywam.
1: Super.
0: Wracam do tych opisów, czasami do tych filmów i też muszę ci powiedzieć, Agnieszko, że dla moich dzieci te filmy festiwalowe to są takie wspomnienia właśnie z czasów szkoły podstawowej, bo teraz już są trochę starsze i one w ogóle zupełnie inaczej postrzegają to kino. I najwięcej takich emocji, ale też, no bo to są naprawdę perełki, to są filmy często bardzo wzruszające. To jest takie kino, którego potrzebują młodzi ludzie, też dorastający ludzie, bo tutaj ta jakby perspektywa, jeżeli chodzi o wiek, to jest też bardzo szeroko. I chyba właśnie najsilniejsze wspomnienia filmowe wiążą się z waszym festiwalem.
1: O, bardzo nam miło, to super słyszeć. Tak, rzeczywiście, no to jest takie też, mamy na to nadzieję, taka jest misja właśnie takiego przygotowywania publiczności do odbioru kina artystycznego w przyszłości. Naszego dużego brata, czyli właśnie no marzymy sobie o tym, że publiczność, która przychodzi do nas na początku, czyli od tego trzeciego roku życia, czyli od tego płcia, od tej Kici Koci, potem Basia, następnie Kocia Szajka, która będzie premierowo pokazana i epizod i przez kolejne opowieści. Właśnie możemy dojść, w tym roku też bardzo poszerzamy tę grupę nastoletnią, więc zapraszamy gorąco nastolatki, które też są po prostu czasem w ofercie kulturalnej niezaopiekowane do końca, więc jakby wyciągamy tutaj ręce i mamy nadzieję, że przywieźliśmy z festiwali różnych najpiękniejsze i autentyczne, naprawdę autentyczne historie właśnie coming of age, czyli te historie o dojrzewaniu, o buncie, o byciu outsiderem, o relacjach przyjacielskich, ale takich pełnokrwistych, takich na całe życie. I właśnie potem, po tym nastoletnim okresie właśnie z przyjemnością witamy już dorosłych na Nowych Horyzontach, czyli właśnie tym wrocławskim festiwalu kina artystycznego. I dzieją się takie historie i to jest niesamowite. Właśnie jury młodych, które było u ciebie i gościło z zeszłego roku. Właśnie byli w tym roku, część z nich była na Nowych Horyzontach, więc...
0: A to możecie być z siebie dumni.
1: To jest taki piękny międzypokoleniowy
0: ludzi, tak właśnie przez ten proces poznawania filmu i też czytania filmu na, no, wszystkimi zmysłami. W tej ofercie programowej, którą wspaniale przygotowaliście jak co roku, nie zabraknie też polskich filmów.
1: Tak, dokładnie. No, jako Młode Horyzonty bardzo zależy nam na tym, żeby wspierać polskie produkcje. I mamy w tym roku konkurs. I jest to rzeczywiście konkurs już trzeci rok z nagrodą finansową. Przyznajemy jako Młode Horyzonty nagrodę dla najlepszego polskiego filmu. To jest nagroda przeznaczona dla reżysera i dla producenta w tym roku. Jest to wyjątkowe, też niezwykły zbieg okoliczności czasowej, bo ta nagroda w tym roku po raz pierwszy będę mieć imienniczkę i jest to nagroda imienia Katarzyny Stoparczyk.
0: Tak, i to warto podkreślić.
1: Tak, która zmarła dosłownie rok temu, bo czytałam o tym, jak wychodziłam ze studia od ciebie rok temu dokładnie.
0: Piąty dzień września.
1: I płakałam cały piątek i właściwie cały weekend. Więc jest to dla nas niezwykły honor, że zarówno Trójka, jak i wdowiec po Katarzynie zgodził się, zaufał nam i mamy jakby błogosławieństwo tutaj i możemy rzeczywiście przyznawać pod najpiękniejszym patronatem tak naprawdę, jaki można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o właśnie takie partnerskie, wrażliwe traktowanie młodych i mamy nadzieję, że ta wrażliwość i ta empatia i ten szacunek też do kultury właśnie dla młodych widzów, dzieci, czytelników będzie dla nas też drogowskazem i pamięć o Kasi po prostu będzie jak najdłuższa.
0: No Kasia była przez wiele lat takim też dobrym duchem Festiwalu Młode Horyzonty i prowadziła spotkania z twórcami, ale też współtworzyła wiele wydarzeń festiwalowych.
1: Tak,
0: zasiadała
1: była jurorką,
0: w jury.
1: Tak.
0: Konkursu krótkich dokumentów.
1: No i będzie też właśnie niesamowity seans, czyli Pipi

0: poruszanka z 1969 roku, ale ona jest nieśmiertelna. To jest tak uniwersalna bohaterka o najsilniejszej dziewczynce na świecie. No, absolutnie niezwykłe to jest, jak ta postać literacka dalej jest aktualna. I okazuje się też, że właśnie był to jeden z ukochanych filmów z dzieciństwa Kasi Stoparczyk, więc jesteśmy też szczególnie dumni, że właśnie będziemy mogli pokazać ten seans ku pamięci właśnie Kasi Stoparczyk Pipi, więc gorąco też zachęcamy do uczestnictwa właśnie w tych seansach i mamy nadzieję, że właśnie Kasia będzie cały czas z nami.
1: Na pewno będzie patrzyła z góry na i obejmowała swoją mocą ten festiwal. W najbliższą niedzielę, zagadkowa niedziela, trójkowa też jest poświęcona oczywiście pamięci Kasi Stoparczyk, prowadzi Maja Sołtysik. Ty, Agnieszko, też wiem, że będziesz gościnią Mai, więc zachęcamy do słuchania, no i oczywiście do uczestniczenia. Przypatrujmy się, jestem bardzo ciekawa, kto zdobędzie tę nagrodę główną Młodych Horyzontów dla najlepszej polskiej produkcji.
0: Tak, bo jeszcze
1: właśnie
0: chciałabym
1: pod patronatem
0: wymienić,
1: Kasi Stoparczyk.
0: Chciałabym wymienić jeszcze filmy, które są w tym konkursie, no bo mamy Basię, Humor w paski mam, czyli zupełnie nowe epizody Basi, na które wszyscy czekają. Widzimy już, no bo wczoraj została ogłoszona sprzedaż i bilety, więc widzimy, jakie seanse schodzą pierwsze, no i Basia rozchodzi się naprawdę w szalonym tempie, także niezmiernie nas to cieszy. Basia będzie tutaj mieć epizod o zwierzakach, epizod w szkole i na basenie oraz na pikniku, no więc tutaj bardzo dziękujemy grupie Smacznego, Marcinowi Wasilewskiemu, że nadążają z produkowaniem kolejnych odcinków, bo no Basia jest wspaniała, absolutnie. Będziemy gościć Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak, więc będzie można spotkać twórczynię oryginału literackiego, książeczek o Basi i Miśku z Dziśku. Będzie Pucio, kocha zwierzaki. Widzę tutaj plakaty w studio.
1: Tak, gościliśmy reżyserkę.
0: Wspaniale, Martę Stróżycką.
1: Dokładnie.
0: Tak, u nas na festiwalu będzie założycielka i producentka tej animacji, czyli Ewelina Gordziejuk ze wspaniałego studia Ego Film, które wybiera najznakomitsze literackie kąski dla młodych i je potem właśnie adaptuje na filmy, więc bardzo się nie możemy doczekać też tych seansów Pucia. Będzie Ryjówka Przeznaczenia na podstawie komiksu Tomasza Samoilika i Tomasz też przyjedzie do nas, więc będzie można zabrać swoje egzemplarze komiksu Ryjówki i zebrać podpisy. Będzie właśnie do Basi dołączona wyjątkowa rzecz, gratka, czyli epizod pierwszy Kociej Szajki, która została stworzona przez Agatę Romaniuk i Malwinę Hajduk, narysowana. No i tutaj ta tajemnica zniknięcia śledzi będzie tym głównym...
1: Pierwsza część Kociej Szajki. O, kiedy to było? Już tylu się doczekaliśmy nowych.
0: Tak, tutaj główna właśnie zagadka przez kocich detektywów będzie do rozwiązania. Więc też nie możemy się doczekać tego pierwszego seansu w kinie. Za duży na bajki 3, czyli to już jest po prostu klasyk familijny Christophera Rusa, który też będzie spotykał się właśnie z publicznością, ale tym razem dla szkół, więc dbamy też o to, żeby właśnie zabezpieczyć te spotkania z twórcami także dla grup szkolnych, czyli dużo się dzieje bardzo w weekendy w kinach, są warsztaty twórcze, gorąco zachęcamy właśnie na stronie naszej, wszystko jest skrupulatnie rozpisane, ale właśnie jest dużo spotkań z gośćmi właśnie dla szkół, żeby nauczyciele też mogli skorzystać z tych wartości edukacyjnych, dydaktycznych i dać szansę klasom też na spotkanie się z twórcami i zapytanie o wszystko, co może tylko przyjść do głowy. Niesamowite przygody skarpetek, czyli tutaj ukłon w stronę Justyny Bednarek, Daniela de la Tura, czyli absolutni ulubieńcy, zresztą też lektura szkolna, rzeczywiście tutaj bardzo lubiany tytuł przez naszą publiczność, więc się cieszymy, że premierowo nowe przygody. Kandydaci śmierci. To jest mniej oczywisty tytuł, też o

0: On brzmi mrocznie, ale absolutnie jest to jeden z najpiękniejszych polskich dokumentów o relacji taty i syna i przyjaźni, o wspaniałej, wspaniałym takim opowieść o męskości, ale w taki czuły, troskliwy sposób, o emocjach, o dojrzewaniu. Więc to jest dla nastolatków zdecydowanie. No i przyjedzie Maciej Cuskę, będą też bohaterowie tego dokumentu. On się też dzieje na przestrzeni wielu lat, więc to jest naprawdę absolutnie niesamowity film właśnie o tym, jak kręcenie horrorów tutaj akurat klasy B, to stąd właśnie ten tytuł, może być też taką bazą do budowania fantastycznych relacji. I ta pasja Macieja zostaje przekazana nie dość, że na swojego syna, który jest teraz wybitnym operatorem, no to jeszcze właśnie na jego kumpli, więc kurczę, jestem, widziałam to oczywiście na Millennium Dogs Against Gravity, gdzie ten film zdobył nagrodę publiczności. No i byłam wzruszona, że mamy w Polsce taki dokument, naprawdę świetne, świetne kino. I tata, syn, dziadek, to jest po prostu gwarantowany, proszę wpisywać na listę to watch do obejrzenia, bo naprawdę fantastyczne, fantastyczne kino. Więc tutaj, kurczę, jesteśmy bardzo dumni z tego polskiego kina, z jego różnorodności, z tego, że są wszystkie grupy wiekowe zaopiekowane prawie, że i mamy co pokazywać, bo pamiętamy edycję Kina Dzieci, jak się jeszcze wcześniej tak nazywaliśmy, że był kłopot z tymi polskimi produkcjami, a teraz
1: sporo
0: jednak...
1: Sporo się zmienia w tej materii. Bardzo się cieszymy, że filmowo też wracamy do robienia filmów dla publiczności w każdym wieku i mamy wspaniałych reżyserów, wspaniałych twórców i jakich mamy młodych aktorów, zdolnych.
0: Oj tak.
1: Także też możemy się nimi zachwycać i zachęcamy do tego. Do rozmowy z Agnieszką wrócimy zaraz po krótkiej piosence, więc proszę z nami zostać. Być może już zrobiliście wstępne rozpoznanie, jakie filmy chcecie zobaczyć, a jeżeli chcecie o coś dopytać, to Agnieszka jest najlepszym adresem. Jestem pewna, że ten entuzjazm, który tutaj roztacza w studiu Polskiego Radia Dzieciom, wam również, Polskim Radiu Dzieciom, się udziela z tej drugiej strony, bo ja to czuję bardzo wyraźnie. Do rozmowy wracamy zaraz po piosence.

0: Agnieszka Sinnicka, dyrektorka programowa festiwalu Tauron Młode Horyzonty, dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura Nie Śpi. Mówi o najciekawszych animacjach, ale też filmy aktorskie, dokumenty z całego świata. Mnóstwo inspirujących spotkań z twórcami, młodymi aktorami, poszerzających horyzonty. To już niedługo. Przygotowujemy się na Festiwal Młode Horyzonty. Lada moment startuje. Najpierw w wersji stacjonarnej, przypomnijmy, potem w wersji online. Jeżeli będziecie chcieli wrócić może do tytułów, które was zachwycą, albo obejrzeć te, których nie zdążycie. Ponad 170 filmów. To jest imponujący program. Mówiłyśmy o tym, do czego też wracamy. Są nowe produkcje. Mamy wspaniały konkurs. Ale też sekcja klasyki, między innymi, czy ponadczasowe historie, które przypominają klasyki kina. To jest też wielki atut tego festiwalu. Kino z nosem w książkach, bo tak wspominałyśmy o tych tytułach, które literacko łączą się z kinem i wskakują na wielkie ekrany. I tutaj też jest z czego czerpać.
1: Tak, tak, bardzo lubimy to, że możemy też gościć właśnie pisarzy, ilustratorów u nas na festiwalu. Wielokrotnie właśnie twórcy są też, zasiadają w składach jurorskich, bo staramy się, żeby nasz festiwal nie odstawał od tych festiwali dla widzów dorosłych, filmowych. No, czyli mamy właśnie pełnoprawne składy jurorskie oceniające 3 konkursy. Ale chciałam też opowiedzieć o jednym wyjątkowym składzie, czyli właśnie jury młodych, bo tutaj trwa jeszcze nabór, więc gorąco zachęcamy, żeby się zgłaszać. Naprawdę nie trzeba być tutaj bardzo doświadczonym krytykiem, pisarzem. Można nagrać film, więc tutaj albo tekst. Tutaj jesteśmy bardzo otwarci na formę, która odpowiada danej osobie. Trzeba tylko mieć między 12 a 16 lat. Tak naprawdę to jest. No i rzeczywiście mieszkać w Warszawie, bo obrady jurorskie, oglądanie tych filmów odbywa się właśnie w Warszawie. W kinie Muranów i w Kinotece ogląda się najwięcej filmów, no bo taki juror dostaje oczywiście karnet. To jest fantastyczna też przygoda. Poznaje się przyjaciół, inne osoby, które kochają oglądać i rozmawiać, dyskutować o filmach. Przechodzi się przez taki warsztat właśnie, gdzie dyskutuje się z poziomu krytyka i przygotowuje się do tej roli właśnie młodego jurora. No i ogląda się filmy, po każdym z seansów konkursu filmowych odkryć, dyskutuje się o nich, a potem bierze się udział w takich profesjonalnych obradach jurorskich. Widzi się też składy innych dorosłych jurorów. No i wybiera się ten najlepszy film w konkursie filmowych Odkryć. Te odkrycia to jest takie kino artystyczne. W tym roku mamy 3 animacje i 3 filmy aktorskie, więc pół na pół. I to jest rzeczywiście takie kino, które nie boi się czasem trudniejszych tematów, ale jest zachwycające wizualnie, przepiękne. Na przykład w tym roku będzie to animacja Viva Carmen, czyli taka animacja oparta o operę Carmen. I ona jest zrobiona taką niezwykłą techniką właśnie. Wygląda jak żywy obraz. Po prostu absolutnie niebywałe arcydzieło wizualne. No i oczywiście muzyka klasyczna z opery. Więc to jest gratka, żeby zobaczyć ją na ekranie, i to też twórca.

0: francuski, który wcześniej zrobił film Kurczak dla Lindy, który może być znany naszym widzom i widzkom. Będą też Dzieci Wolności, czyli opowieść, taka lekcja historii, ale też jakby taka detektywistyczna przygoda. Mm-hmm. Ona się dzieje podczas II wojny światowej. No i tutaj mamy historię właśnie o przyjaźni dziewczynki żydowskiej i chłopca, który jest Niemcem. I jak zaprzyjaźnić się ponad podziałami. Mm-hmm. No to są małe dzieci, które biorą udział jednak w wielkiej historii świata, tak naprawdę. Też jest to absolutnie wybitne studio animacji Folivari, takie francuskie, więc piękna opowieść. Jest jeden z moich ukochanych filmów w tych odkryciach, czyli Świat Gugu. I Świat Gugu to jest kino aktorskie z Brazylii o relacji Gugu, czyli 12-letniego chłopca i babci. Babcia jest tą osobą, która go akceptuje w pełni, bo Gugu kocha tańczyć, kocha się przebierać, ale też kocha grać w piłkę nożną, więc jest ma wiele talentów, ale rzeczywiście czasami kłóci się ze swoim tatą. A babcia jest tą ostoją, tą, która go widzi, akceptuje, kocha i on dzięki niej może się najbardziej spełniać, ale niestety babcia zaczyna coraz bardziej zapominać o pewnych rzeczach, traci pamięć i z biegiem czasu Gugu musi po prostu coraz bardziej jej pomagać. I też zadbać trochę o siebie w tym wszystkim, ale rzeczywiście jest on fantastyczne kino, więc gorąco zachęcamy do bycia jurorem tegorocznego konkursu filmowych odkryć.
1: Do kiedy można się zgłaszać?
0: Do 10 mhm. września czekamy na zgłoszenia. Jest cała zakładka na stronie Festiwal Młode Horyzonty.pl, więc gorąco zachęcamy do nagrania filmu. Trzeba tylko nagrać właśnie film bądź napisać tekst o swoim filmowym odkryciu, więc zadanie jest proste, mam nadzieję, że przyjemne, a naprawdę jest to super doświadczenie, bardzo chcemy do tego zachęcić, żeby się zaangażować inaczej, no i też wzruszający to jest moment właśnie wręczania statuetki w sobotę na gali, jesteśmy festiwalem takim otwartym, że można zawsze zakupić właśnie taki bilet na galę otwarcia bądź zamknięcia festiwalu, więc gorąco zachęcamy też do udziału takiego, właśnie zza kulis. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w tym roku zeszłoroczni jurorzy będą zapowiadać filmy na naszym festiwalu w tym roku. Właśnie te perełki odkryć.
1: Tak. Tak myślałam, że może się to tak skończyć, bo ja miałam doświadczenie rozmawiania z tymi młodymi jurorami tutaj w studiu i to są tacy wspaniali ludzie i widać też, jak się rozwijają.
0: Oj tak.
1: Jako jurorzy, też obserwując filmy, dyskutując, mając kontakt też z gośćmi zaproszonymi, z osobami, które pracują przy filmach i mogą dotknąć tego filmu też od innej strony, właśnie od kulis, od zaplecza. Jaka to jest wiedza taka i takie doświadczenie, słuchajcie, które zostaje w człowieku na zawsze.
0: Tak, dla nas to jest rok pracy, stworzenie takiego festiwalu, więc to jest dla nas najbardziej satysfakcjonujące, jak młodzi razem z rodzicami korzystają po prostu z tego czasu, z tych filmów, które zostały wybrane i jak najwięcej oglądają, oczywiście w zdrowym rozsądku, bo te filmy się przeżywa, one nie są takimi śmieciowymi treściami, jak na przykład niektóre seriale. One są oczywiście absolutnie też rozrywką fantastyczną, ale tutaj każdy sobie właśnie może dozować te emocje i bardziej się skupić na tym, że film ma przekazywać wiedzę i poszerzać takie horyzonty intelektualne, albo właśnie bardziej zaangażować emocjonalnie, że chcemy coś przeżyć, płakać albo się śmiać całym sobą. Mamy nadzieję, że program jest różnorodny i każdy sobie znajdzie tam właśnie coś dla siebie, bo każdy ma inne potrzeby i to jest super. No i dlatego też mamy te sekcje tematyczne. Mm-hmm. Mamy w tym roku ekstra sekcję o tańcu, więc każdy, kto kocha tańczyć, zdecydowanie znajdzie tam Billiego Elliota, klasyk Footloose.

0: plus o miasteczku, to jest film akurat dla młodzieży albo dla dorosłych, czyli o miasteczku, w którym zakazano tańca. Więc absolutnie, ale też o tańcu jako po prostu o sposobie ekspresji i bycia, więc te, mamy nadzieję, że te sekcje tematyczne są też takim drogowskazem, wskazówką, żeby się nie pogubić w tym całym natłoku 175 filmów.
1: Tak, tak jak wspomniałaś, jest fokus na Danii, ale można też oglądać filmy z Norwegii.
0: Tak, tak, tak.
1: Między fiordami.
0: Tak, tak, tak, tak. Rzeczywiście to kino norweskie wraca do nas co roku i jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni, no bo ta norweska kinematografia też traktuje widza bardzo poważnie, ale nie w sposób taki dydaktyzujący i też na pewno nie infantylizujący, więc tutaj jesteśmy bardzo, bardzo dumni właśnie z tej norweskiej kinematografii i gorąco zachęcamy, żeby też nie umknęła ta sekcja.
1: I zwróćcie uwagę na to, że można obejrzeć 5 premierowych krótkich metraży za darmo.
0: Tak, tak, tak.
1: Na stronie internetowej znajdziecie wszystkie szczegóły i naprawdę warto z tego skorzystać. To jest start przed startem.
0: Tak, to jest rzeczywiście, śmiesznie się dosyć nazywa, bo nazywamy to rodzinnymi biforami, więc to jest rzeczywiście taki przedsmak. Zależy nam na tym, żeby nie umknęły te krótkie metraże, te krótkie historie, bo one są przepiękne, autorskie. Nie ma tutaj wielkich budżetów, ale też wielkich zobowiązań wobec producentów, więc to są prawdziwe dzieła sztuki małe i mamy nadzieję, że te krótkie metraże zachęcą do tego właśnie, żeby przyjść i obejrzeć więcej wartościowego kina, przepięknego kina, które ma znak jakości Młodych Horyzontów.
1: Moi drodzy, będziemy regularnie opowiadać wam o festiwalu i przed samym festiwalem, i w trakcie festiwalu, ale też zachęcając potem do tego, żeby zanurzyć się w tej edycji online. Jako patron medialny, za co też bardzo dziękujemy, bo to cudownie patronować takiemu festiwalowi. Wielki zaszczyt i radość.
0: To my dziękujemy.
1: Więc słuchajcie, audycji w Polskim Radiu Dzieciom będzie można też, tutaj uchylę rąbka tajemnicy i puszczam do was oko, zdobywać wejściówki na festiwal w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom w przyszłym tygodniu, więc wsłuchajcie. No i koniecznie zajrzyjcie razem z rodzicami na stronę festiwal.młodehoryzonty.pl, bo tam znajdziecie informacje o programie, o festiwalu. Jest przewodnik festiwalowy. Jest informacja dotycząca młodego jury, o czym Agnieszka wspomniała. Są propozycje dla szkół, więc tutaj też puszczamy oko do edukatorów, do nie tylko do rodziców, ale także do nauczycieli. Można taki seans, spotkanie zaplanować ze swoją klasą i to na pewno nie będzie czas stracony. O nie. A kto wie, może się państwo rozkochają w filmie i to stanie się taką bardzo przyjemną rutyną spotkania i wizyty filmowe. A festiwal Młode Horyzonty to najwyższa półka. Więc zachęcamy do uczestnictwa, do oglądania filmów. I bardzo dziękuję ci, Agnieszko, za to pierwsze spotkanie, bo będzie ich więcej w Polskim Radiu Dzieciom. A państwa zapraszamy do kina razem ze swoimi pociechami. I proszę też dać dzieciom wybierać. Niech niesie ich intuicja. Jak tam mocniej zabija jakieś serduszko do konkretnego filmu, to idźmy za tym, bo dzieci mają intuicję i nosa do dobrych filmów.
0: Zdecydowanie tak. Zaufajmy i dajmy się prowadzić dzieciom i oddajmy program w ich ręce. Życzymy wspaniałych przyjemności filmowych, przygód, podróży i do zobaczenia w kinach.
1: Do zobaczenia. Zapraszała dziś pięknie o festiwalu opowiadała Agnieszka Sinicka, dyrektorka programowa Festiwalu Tauron Młode Horyzonty. Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Pozostajemy w filmowych tematach, bo w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się Zdzisław Furgał z Best Film. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, bardzo mi miło znowu być tutaj wśród pluszaków.
0: A ja dziękuję ci, że jesteś, bo przynosisz dobre wieści, przynosisz dobre kino i piękny film. Ja jestem świeżo po obejrzeniu filmu 500 mil.
1: No i jak? Jak wrażenia?
0: Jak wrażenia? No, chusteczki trzeba przygotować, moi drodzy, i to sporo chusteczek.
1: No to prawda.
0: Film, który zaskakuje. Zastanawiam się, jak dzisiaj o nim mówić, żeby nie powiedzieć wszystkiego, albo nie powiedzieć w ogóle za dużo, bo to jest film, który bardzo zaskakuje, szczególnie w ostatnich, myślę, 15-20 minutach ostatnich. W ogóle nie jesteśmy przygotowani do końca na to, co tam się wydarzy. Ja bardzo lubię takie odwrócone historie i zaskoczenie w kinie, ale też kocham wzruszenia i emocje, a ten film tego wszystkiego mi dostarczył. Zdecydowanie zachęcam dorosłych do obejrzenia tego filmu i no myślę, że jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież, to raczej młodzież taką, nie wiem, 12-13-letnią, to trochę zależy od rodziców, bo to jakby państwa też odpowiedzialność.
1: Ja myślę, że ten film jest takim dobrym punktem do rozmowy i do, tak jak mówisz tutaj, ważne jest to, żeby rodzic sam zadecydował, ale no ten film porusza tyle ważnych tematów, które mogą być takim startem do rozmowy, czy w szkole, czy w domu, że to wydaje mi się, że warto się na niego wybrać i warto też rozmawiać.
0: Tak, to prawda. 500 mil od dziś w kinach w całej Polsce. Proszę zerknąć też może na zwiastun. Plakaty też się pojawiły tego filmu. A z twojej perspektywy, dlaczego warto go zobaczyć?
1: No mi się wydaje, że ten film ma w sobie naprawdę kilka takich elementów, które sprawiają, że siedzimy w tym kinie zahipnotyzowani. Bo z jednej strony to jest taki film drogi, który trochę pokazuje zarówno

0: taką indywidualną decyzję i taką trochę wędrówkę, ale też film, który dzieje się w przepięknych krajobrazach, bo to jest angielsko-irlandzki film i więc tam tej Irlandii, tych klifów, tych wrzosowisk jest naprawdę dużo. Ale wydaje mi się, że no, sama historia jest też bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Jest to historia dwóch braci, takiego nastolatka i trochę młodszego chłopca, którzy postanawiają wybrać się w taką samotną podróż, bo boją się trochę, że zostaną rozdzieleni, kiedy ich rodzice mają takie trochę problemy małżeńskie.
1: Mogą się rozstać,
0: trochę to wisi w powietrzu i postanawiają wybrać się do swojego ukochanego dziadka, który mieszka właśnie w Irlandii. Dziadka, z którym ostatnio nie ma jakoś kontaktu, rodzina trochę go unika. Trochę nie wiemy dlaczego.
1: Nie wiemy dlaczego,
0: ale też wiemy, że kiedyś no, było inaczej, że była trochę sielanka i oni tego dziadka kochają i jadą do tego dziadka.
1: To jest też taka nadzieja na to, że rodzina się scali, że będzie tak jak kiedyś, że wrócą te dobre wspomnienia, bliskość, relacje, miłość.
0: No tak, bo ten świat tych chłopców nagle się rozpada i ten dziadek trochę jest taką dla nich przystanią, takim, czymś takim gwarantem bezpieczeństwa, kiedy oni trochę nie rozumieją, dlaczego mama i tata nagle już się kłócą, dlaczego nie ma już tego domu, więc postanawiają wsiąść w autobus, a później na prom, a później do pociągu.
1: To jest długa podróż, 500 mil.
0: To jest długa podróż, bardzo wieloma środkami lokomocji ci chłopcy, czyli Finn i Charlie się poruszają. No i też tak naprawdę ta Irlandia jest tutaj ważna i ta muzyka i to jest taki klimat, który z jakiegoś powodu lubimy. No.
1: Tak, no w tej historii się na początku, mimo że ona nie opowiada może o łatwych tematach, ale jakoś tak czujemy się oswojeni i bezpiecznie i dobrze. I to jest taka akcja, która, no mimo tego, że ta podróż jest ekscytująca, jest emocjonująca, tam są różne zwroty akcji i takie momenty, w które może też nawet zapierają dech w piersiach i się troszkę boimy, co się będzie działo, ale jest też mnóstwo humorystycznych, takich dobrych, ciepłych momentów, więc to się wszystko przeplata i ta dramaturgia jest pięknie zbudowana. To jest dla nas pod tym kątem taki... Znaczy ma bardzo dobre tempo po prostu ten film.
0: Tak, ale tutaj wspomniałaś o tym, że on ma też w sobie humor, bo ta historia jest nieoczywista, trudna, momentami taka właśnie problematyczna, ale ten film momentami nas bawi i jest taki lekki. Ja się nie boję też tego filmu nazwać takim filmem familijnym, ale też ten film ma w sobie to coś lekkiego, dlatego że moim zdaniem aktorzy są rewelacyjni. I tutaj...
1: Wspaniale, zarówno ten młodszy chłopiec,
0: tak.
1: jak i nastolatek.
0: I to właśnie, co ważne, bo w kinie nie jest łatwo znaleźć świetnych dziecięcych aktorów, a oni obaj są świetni, ale też warto dodać, że no nie są to naturszczycy, są to doświadczeni młodzi aktorzy. Ten starszy, Roman Griffin Davis, to jest chłopiec, który zagrał wcześniej w takim głośnym filmie Taiki Waititiego Jojo Rabbit, a ten młodszy, czyli
1: Charlie.
0: Dexter Ansel, który gra Charlie'ego, to jest gwiazda takiego nowego serialu HBO, spin-offu Gry o Tron, czyli Rycerz Siedmiu Królestw. On grał tam takiego giermka Jojo. I też w tym filmie też gra, trochę też tego świata Gry o Tron, gra Maisie Williams, która grała Arię Stark w Grze o Tron, ale no tutaj taką najważniejszą postacią jest Bill Nighy, czyli gra dziadka, ten aktor znany przede wszystkim z To właśnie miłość.
1: No możecie się spodziewać gry na najwyższym poziomie. Akurat chłopcy, oczywiście ta ich relacja, to co ich łączy, podróż wybija się tak jakby na pierwszy plan, ale mamy też wiele innych znakomitych postaci, kreacji i rodziców, dziadka, babci, która też się pojawia w tym filmie. No jest też dziewczyna, która na pewnym etapie podróży pomaga dobrnąć do celu.
0: No tak, to właśnie tak jak mówisz, no to tutaj pojawia się, pojawiają się takie typowe elementy dla takiego kina drogi, czyli trudna podróż, nieoczekiwani pomocnicy, jakiś cel, niepewność, zaskoczenie, no to jest wszystko takie właściwe temu gatunkowi tak naprawdę.
1: Sporo tego zaskoczenia na końcu, ale oczywiście nie zamierzam wam zdradzać fabuły tego filmu. Powiedzieliśmy chyba wystarczająco.

0: bardzo serdecznie Was zapraszamy na ten film. Zdzisław dzisiaj przyniósł niespodzianki w postaci zaproszeń, więc jeżeli chcecie ten film zobaczyć, to zachęcam do tego, żeby do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl albo szybciutko zatelefonować. Daria dzisiaj czuwa 22 645 20 55. To są zaproszenia do konkretnej sieci kin w całej Polsce. Ja nie będę zdradzała jakiej, ale Daria wam odpowie i szepnie. Także na pewno do tego kina wam będzie blisko.
1: Podwójne zaproszenia dodaję.
0: Podwójne zaproszenia, tak. Film naprawdę warto zobaczyć. I mamy też takie wyjątkowe połączenie filmu z Fundacją Słonie na Balkonie i taką piękną inicjatywę, która ten film ze słoniami łączy.
1: No tak, no przy okazji premiery tego filmu połączyliśmy siły z taką wspaniałą fundacją, która nazywa się Słonie na Balkonie. W ogóle pozdrawiam ich bardzo serdecznie słowami, którymi oni zawsze mnie pozdrawiają, czyli pozdrowienia wielkie jak słoń, bo tak się zawsze żegnają ze mną. I to jest taka akcja, która właściwie wydarzy się w najbliższą niedzielę, 6 września. I ta akcja polega na tym, że po prostu warto pójść do kina 6 września. A dlaczego warto pójść do kina 6 września? Ponieważ ta akcja w ogóle nazywa się Twój bilet to 500 mil nadziei. 6 września oglądamy dla dzieci. Więc idąc do kina 6 września w najbliższą niedzielę na film 500 mil, macie gwarancję, że jakby pieniądze z tych biletów trafią na konto fundacji. My jako Best Film przekazujemy nasz przychód z tych biletów na cele statutowe Fundacji Słonie na Balkonie. Więc to jest trochę tak, że Fundacja Słonie na Balkonie od lat pomaga dzieciom w kryzysie psychicznym i zapewnia im bezpłatną psychoterapię i też prowadzi taki telefon zaufania dla rodziców i opiekunów. Więc każdy kupiony bilet na seans 6 września oznacza realne wsparcie dla nich, czyli więcej godzin tej bezpłatnej terapii dla dzieci, których dzieci bardzo potrzebują. Więc nawołujemy bardzo, zachęcamy, żeby to właśnie 6 września wybrać się do kina, obejrzeć 500 mil i dać takie realne wsparcie.
0: Zachęcamy, żeby zajrzeć też na stronę Fundacji Słonie na Balkonie.pl i tam dorośli mogą przeczytać, komu fundacja pomaga, jakie projekty są wspierane, jakie są też tworzone przez tę fundację. Jest numer telefonu, pod który można zadzwonić, jeżeli na przykład ktoś z waszych przyjaciół, z waszego kręgu osób bliskich szuka pomocy. To jest bardzo dobry adres. A takie połączenie filmu, który, tak jak mój gość wspomniał wcześniej, dotyka tematów też nie najłatwiejszych i może być pretekstem też do rozmowy na wiele różnych tematów. Takie połączenie filmu i tej akcji dobroczynności, tego, że możemy jednak dorzucić taką małą cegiełkę od siebie.
1: I bo w ogóle mieliśmy ostatnio taki pokaz specjalny tego filmu, który organizowaliśmy razem z fundacją, na który też przyszło dużo znamienitych osób, które później pomagały nam promować te akcje. I po tym seansie rozmawiałem z Michałem z tej fundacji i rozmawialiśmy o tym, jak im dłużej robiliśmy te akcje, tym bardziej rozumieliśmy, jak bardzo ten film i to, co ta fundacja robi, się łączy. Jak wiele tych punktów jest stycznych, jak bardzo ten film pokazuje, że ta pomoc jest potrzebna. Także bardzo, bardzo, bardzo zachęcam zarówno do obejrzenia filmu i uczestniczenia w akcji, jak i zainteresowanie się tym, co robią Słonie na Balkonie.
0: Wiemy dobrze, że nie od dziś, że kino bywa terapeutyczne i to jest wspaniałe połączenie, więc jeżeli chcecie skorzystać 6 września, jest taki specjalny seans, można zakupić bilety, można się na taki seans udać i tym samym wspomóc Fundację Słonie na Balkonie.
1: No, a też może dodam, że bo z racji tego, że ten film jest trochę zaskakujący, więc zawsze można ten film obejrzeć drugi raz i gwarantuję, że wiele osób będzie chciało ten film obejrzeć drugi raz, żeby jeszcze raz to przeżyć, jeszcze raz zobaczyć, jeszcze raz zrozumieć niektóre wątki, więc wydaje mi się, że 6 września to jest tylko jeden z terminów, kiedy można pójść do kina.
0: Tak. Ja też zachęcam gorąco. No, skusiłeś mnie teraz do tego, żeby może jeszcze raz ten film zobaczyć.
1: To jest też taki

0: taki film, na który warto kogoś zabrać. Na który warto kogoś zabrać, żeby trochę mu pokazać ten film, trochę zobaczyć jego reakcję albo jej reakcję. To jest trochę, wydaje mi się, też dobry trop.
1: Oj, dobry, ale proszę przygotować się na te wzruszenia. No, moje wzruszenie trwało długo i teraz jak rozmawiamy o tym filmie, to wraca i wraca sporo obrazów, też piękna muzyka.
0: No uwierz mi, że ja ten film oglądałem chyba już z 5 razy albo więcej. I ja czasami mam tak, że naprawdę mówię o tym filmie i też mi się szkło oczy, więc... Taka jest siła.
1: 500 mil. Proszę zapamiętać ten tytuł i wybrać się do kina. Wzruszające kino. No może nie dla najmłodszych, ale na pewno dla nastolatków i dla dorosłych też. Rodzice, jeżeli macie przestrzeń do tego, żeby film zobaczyć, może też możecie wybrać się sami na ten film.
0: Zdecydowanie. Ja też apeluję bardzo do nauczycieli, edukatorów, osób, które zastanawiają się, na co można zabrać młodzież szkolną do kina. Mhm. Bo wiadomo, teraz trochę się zbliża czas kinowych lektur w kinach, ale no... Takie filmy też są potrzebne i takie filmy też są ważne, bo potem można mieć taki punkt odniesienia do rozmów na bardzo, bardzo ważne tematy, które i te rozmowy są potrzebne.
1: Tak jest. Kino daje nam różnorodność i dużo możliwości. Jeszcze raz przypomnę, że będziemy na was czekali z wejściówkami, zaproszeniami na ten film, podwójne zaproszenia, więc możecie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Prześlemy wam kody i mam nadzieję, że to będzie wspaniały, wspólnie spędzony czas, bardzo wartościowy. Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie w audycji Kultura Nie Śpi. Czas nas goni. Jak to się stało, że tylko 2 minutki zostały do godziny 19?
0: Dobrze się rozmawia o dobrych filmach.
1: Prawda? Więc zapraszamy do kin. Ja zapraszam na audycję Kultura Nie Śpi za tydzień o godzinie 17. Tutaj mamy małą zmianę w ramówce. 17:19 w każdy piątek. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska. Dziękujemy pięknie. No i życzymy wam spokojnego wieczoru. Do usłyszenia już za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Marianka też był rzecz jasna słonikiem. Dosyć niezwykłym, trzeba to przyznać, bo bardzo kochał muzykę. Tatuś marzył o jednym, żeby syn jego Marianek

0: gotów. Marian smyczek połamał, a skrzypce zgniotł.
1: Biedny słonik Marianek z żalu aż usiadł na klombie. Smutny jak spaniel chlipał i wzdychał, aż wreszcie zagrał na trąbie. Zagrał pięknie i czule na własnej trąbie słoniowej. Tatuś z radości całej rodzinie kupił cukierki miętowe.
0: Słoni małapy jak kanapy, niestety, i paluchy jak poduchy lub kotlety. Ale zdarzył się cud, ale zdarzył się cud. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut.

0: co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
1: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez...

przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje? Kto pazury?

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i

0: Umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka. Śliczne oczka, proszę zmruż.
1: Oj, ale się zmęczyłem jak szczupek.
0: Słucham? No, nie wyglądasz. Czy ty widziałeś kiedyś szczupaka?
1: No pewnie, on jest bardzo szybki, tak jak ja.
0: No, zgadza się, jest szybki.
1: I ma takie ostre zęby.
0: No, to też prawda.
1: I takie milusie, mięciutkie futerko.
0: Oczy... Słucham? Mięciutkie futerko? Szczupak? Małuski?
1: Futerko. No ten, który głaskałem, to był w kolorze mojego futerka. No może troszkę jaśniejszy.
0: Zaraz. Czy ty na pewno masz na myśli szczupaka czy szczeniaka?
1: No, tak. Jestem zmęczony jak szczeniaczek.
0: A, no właśnie. Czyli szczupaka chyba nigdy dotąd nie widziałeś.
1: Szczupaka? A podobny jest do szczeniaka?
0: Ani trochę. No, chyba rzeczywiście jesteś trochę zmęczony. Lepiej się już połóż.
1: A jak się położę, to mi opowiesz bajkę do snu?
0: No pewnie i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Ujmę tylko tutaj... Widzisz? Do opowiadania muszę. O, jest, dobrze. Zobaczmy, gdzie ja to miałem zapisane. O, tutaj.
1: Ale co takiego?
0: No, widzisz, muszę znaleźć. Rzeczywiście, kiedy powiedziałeś o szczupaku, to coś mi się przypomniało. Gdzie ja to widziałem? O, dobrze, możemy. Dzieci muszą odpoczywać, czas by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No to może o tym szczeniaku. Znaczy o tym szczupaku.
0: Nawet nie masz pojęcia, jak on wygląda.
1: No to się dowiem.
0: No dobrze. W takim razie może być i o szczupaku.
1: I o takim sprytnym chłopczyku, który się okazał sprytniejszy od króla?
0: O, ciekawe, co jeszcze?
1: I o dzielnych pieskach, albo konikach.
0: Jeszcze konie mają być i pieski.
1: No, jakby był jakiś...
0: Już wystarczy. Zamykaj oczy i słuchaj. A, i wy, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą. I bajeczki, ciepłe treści, przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i możesz mówić.
0: Dawno, dawno temu, nie tak całkiem daleko, pewnie gdzieś nad rzeką, może nad jeziorem.
1: A czemu nad rzeką?
0: No sam chciałeś o szczupaku.
1: No tak, ale nad wodą?
0: Michasiu, szczupak to ryba.
1: A, ryba. No to teraz rozumiem. Dobra, już będę tylko słuchać, możesz mówić.
0: Dawno, dawno temu była taka opowieść pana Tłustoja o pewnym chłopcu, który złapał niezwykłego szczupaka, jeździł piecem.
1: Jak to piecem? A, miałem nic nie mówić.
0: Nie pamiętam już dokładnie, ale mogłoby to być tak. Otóż dawno, dawno temu u ujścia rzeczki do jeziora w maleńkiej chatce mieszkał chłopiec, który miał na imię, dajmy na to, Damian. Żywił się tym, co udało mu się zebrać w lesie i na łące, tym, co udało mu się złowić w rzece, w jeziorze czy upolować. Miał niewielką chatkę, którą sam zbudował. W chatce miał piec, na którym gotował, który go ogrzewał w mroźne zimy. Miał wygodne łóżko z materacem wypchanym pachnącym sianem zebranym z łąki. Miał meble, które sam zrobił z drzew niegdyś rosnących w lesie. Ubrania miał może już trochę zniszczone, ale jeszcze mocne i czyste. Pocerowane wszędzie tam, gdzie zrobiły się dziury. Niczego mu nie brakowało. Tak myślał do czasu, aż odwiedził miasto. Tam nie skusiły go ani jakieś drogocenne pierścienie, łańcuchy, wisiory, drogocenna biżuteria czy inne błyskotki. Nie zazdrościł też kolorowych ubrań mieszkańcom miasta. Obojętnie patrzył na powozy, drożki, wozy, kolasy, pyszności. To go nie interesowało. No rzeczywiście widział, że jeździli, no że pięknie się prezentowali, ale...

0: kogo to obchodzi? Ale wystarczyło, że raz zobaczył przejeżdżającą piękność, a już nie mógł o niej zapomnieć. Przymierzał właśnie koszulę na bazarze, kiedy usłyszał postukiwanie podkutych kopyt szóstki koni zaprzężonych do wytwornej karocy. Koszulę miał akurat zarzuconą na głowę i dlatego mógł zerknąć tylko przez niewielką dziurkę, którą miał gdzieś tak między głową a ramionami. Ale i to wystarczyło. W odkrytej karocy jechała bogato ubrana, uśmiechnięta, przepiękna dziewczyna. Błękit sukni pasował do niebieskich oczu, a czerwona spiczasta czapka do jej cudownie wykrojonych ust. Przejeżdżała, machała rączkami i uśmiechała się. No taką ją zapamiętał. A ona na pewno jego nie zapamiętała, bo pewnie go nie zauważyła, nawet jeśli no to nie mogła go nawet odróżnić od sterty leżących obok ubrań. Kiedy ucichł stukot szóstki koni, a jemu udało się wreszcie uwolnić od koszuli, zapytał sprzedawcę, kim była ta piękna dama w karocy. O, to córka naszego władcy. Widzisz ten olbrzymi budynek najwyższy w miasteczku? To stamtąd przyjechała karoca i tam zniknie za ciężką metalową bramą. Ich posiadłości strzeże dzień i noc kilkunastu zbrojnych. O, ojciec dziewczyny tego pilnuje. Pewnie nie mógłbyś się tam, nikt nie mógłby się tam zbliżyć bez pozwolenia jej ojca.
1: A jak owa dama ma na imię? Zapytał chłopiec.
0: A, to nasza kochana Basieńka. Zawsze uśmiechnięta, radosna. Pomaga potrzebującym, pochyli się nad nieszczęściem innych, opiekuje się zwierzątkami. Jeśli ktoś z mieszkańców znajdzie gdzieś pieska, kotka, zajączka z bolącą nogą, to niesie go pod tę wysoką bramę, skąd zwierzaki trafiają do opiekuńczej Barbary.
1: A co na to? Jej mąż? Tak sprytnie chciał się więcej czegoś dowiedzieć Damian.
0: Ona nie ma żadnego męża. Różni tu przyjeżdżali, odpowiedział sprzedawca. O, śmiałkowiec, tacy jeszcze szybciej wyjeżdżali, gdy dowiedzieli się, jakiej próbie musieliby się poddać, byleby tylko móc z nią porozmawiać.
1: O, a co takiego musieliby wyczyniać? Pokonać smoka olbrzyma? A może wejść do jaskini złego czarnoksiężnika?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Basieńka mówi, że nie spotka się z nikim, kto liczy na bogactwo jej ojca. Że jej wybranek musi umieć poradzić sobie przez miesiąc i samodzielnie mieszkać w lesie, żeby jej wybranek potrafił sam się wyżywić. W takim lesie sam sobie zbierze. No i zgodzi się wtedy na spotkanie z kandydatem, który umie sam gotować, szyć, używać siekiery, piły, młotka i takich tam.
1: To tak jak ja.
0: Żartujesz, młody człowieku. Takich rzeczy to nikt nie potrafi. Przecież w lesie są dzikie zwierzęta, jest tam niebezpiecznie i nie ma co jeść. Nie żartuj sobie, chłopcze.
1: Damian, zanim wrócił do swojej chatki nad rzeką, chodził po miasteczku i słuchał, o czym rozmawiają mieszkańcy.
0: No i większość rozmów tych dotyczyła pięknej Basieńki i zbliżającego się festynu, na którym być może spotka przyszłego narzeczonego.
1: Damian dowiedział się też, że dziewczyna chce, aby jej wybranek czymś się zaskoczył, aby zabrał ją w jakieś piękne miejsce i żeby niczego się nie bał.
0: A zwłaszcza smoka, który przerażeniem napełniał serca wszystkich mieszkańców.
1: Postanowił, że już wkrótce Basia będzie jego żoną, tylko nie wiedział, jak to zrobić. Ale przed powrotem do chatki na jednym ze straganów wypatrzył książkę Jak poślubić księżniczkę.
0: No, pomyślał sobie, że to znak od losu. Kupił książkę i szybko ją przejrzał. W środku zobaczył rysunek wielkiej ryby i tajemnicze zaklęcie, dzięki któremu szczupak zrobi wszystko, co zechce jego posiadacz. Brzmiało mniej więcej tak. Na szczupaka rozkazanie, niech się moja wola stanie. I rozmyślając, dojechał do domu. Zmęczony podróżą, stęskniony za piękną Basieńką, zjadł kolację, umył się i położył się spać. Na zakłopotanie najlepsze jest wyspanie. Tak mówiła jego mama. No i tym razem postanowił posłuchać jej rad.
1: Może we śnie ją spotkam, albo przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł, jak zostać jej mężem. A może ktoś inny, kto też kładzie się spać, podpowie gdzie i kiedy i jak można wyłowić tego czarodziejskiego szczupaka.
0: Ledwie o tym pomyślał, a już chatka zadrżała od jego chrapania.
1: A co u was, basałyki?
0: Miś Michaś śpi, Damian też. Co więcej, liczy na to, że może ktoś z was mu w tym śnie pomoże.
1: Zamknijcie już oczy i zaśnijcie.
0: A wiecie, że też chyba się położę?
1: Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Sandra Gałązka, Rosa, część piąta. Borowiki, raki i ślimaki. Czyta Patryk Bartoszewski. Rosa zbudziła się wcześnie rano. Wiedziała, że to będzie upalny, wakacyjny dzień. Temperatura w nocy nie spadła zbyt nisko, więc jej skotłowana kołdra kłębiła się przy końcu łóżka, bo nie było potrzeby się nią przykrywać podczas snu. Skoro widzi słońce za oknem, a na niebie ani jednej chmurki, i może to być jeden z ostatnich takich dni w te wakacje, wie już, co chce dziś robić. Musi tylko przekonać babcię, bo o swoich kumpli, Kornela i Hugo, się nie martwiła. Na pewno przystaną na jej propozycję. Jeszcze w swojej piżamie, z wielkim łosiem na koszulce, ruszyła do kuchni. Babcia już tam na nią czekała. Dzień dobry, przywitała się z uśmiechem, a jej białe włosy podskoczyły, gdy od razu ruszyła w stronę kuchenki, by zagotować mleko.
2: Dzień dobry, babciu, jaki piękny dziś dzień. Słońce świeci, ptaszki ćwierkają, na niebie ani jednej chmurki. Wydaje mi się, że to idealny dzień na plażowanie.
1: Dokończyła babcia. Do kosza włożyła kanapki, arbuza i lemoniadę, żeby zrobić piknik.
2: Babciu, czytasz mi w myślach.
1: Rosa aż stanęła na krześle.
2: Biegnę po chłopaków i po śniadaniu ruszamy.
1: Rosa zeskoczyła z krzesła i w podskokach udała się w stronę przedpokoju.
2: Rosa!
1: Zawołała babcia, a wnuczka stanęła w pół kroku.
2: Będziesz odwiedzać sąsiadów w piżamie z łosiem?
1: Zaczęła się śmiać babcia Nela. Po śniadaniu Rosa założyła swój kostium kąpielowy, okulary i kapelusz. Żeby przyspieszyć działania, w międzyczasie zadzwoniła do swoich przyjaciół, Hugo i Kornela, żeby wzięli swoje rowery i zarządziła zbiórkę za pół godziny pod jej domem. Hugo nie był do końca przekonany, ponieważ bał się wody, ale w taki dzień nie wypada siedzieć w domu.
2: Mama dała mi gogle i rurkę do nurkowania raczej dla was, bo ja nie zbliżę się do wody. Będę czytał książkę na brzegu,
1: powiedział Hugo, który często w stresujących momentach się jąkał, ale wszyscy zawsze cierpliwie czekali, aż skończy swoją wypowiedź.
2: Huguś, jak zdrobniale mówił do niego Kornel, nic się nie martw. Może to będzie ten dzień, w którym nauczysz się pływać?

W końcu babcia Nela zapakowała wszystko, co potrzebne do torby rowerowej i ruszyli nad jezioro. Trasa nie była bardzo daleka, a jadąc w cieniu drzew przez leśne ścieżki czuć było przyjemny powiew wiatru o zapachu mchu i pierwszych grzybów. Jechali śpiewając wspólnie piosenki, gdy jadący na samym końcu Cornel nagle stracił swój pęd. Zaczął przebierać coraz szybciej nogami, ale w końcu rower zatrzymał się na poboczu ścieżki. To koniec! Łańcuch mi spadł! Zawołał do pozostałych. O! Rosa zatrzymała się i zsiadła ze swojego roweru. Babciu, daleko jeszcze nad jezioro? Niedaleko. Resztę drogi pokonamy wszyscy pieszo, żeby nie zostawiać Cornela w tyle, a na plaży spróbujemy naprawić łańcuch. Idąc przez las, składający się niemal z samych brzozowych drzew, babcia przystanęła i oparła rower o jeden z białych konarów. Spójrzcie na to, dzieciaki! Babcia zawołała ich niemal szeptem, jakby nie chciała kogoś spłoszyć i wskazała całą ręką w kierunku, w którym mają patrzeć. Same prawdziwki, jedne z najsmaczniejszych grzybów, ale będzie dziś pyszna kolacja. Babcia zaczęła się schylać i ścinać małym nożykiem grzyby tak, by nie uszkodzić grzybni. Prawdziwek. A w tym wypadku powiedzieć się powinno borowik brzozowy. To piękny grzyb. Wygląda jak malowany. Ma brązowy kapelusz. Grzyby jednak zbierać, a tym bardziej jeść, powinno się po całkowitym upewnieniu się, czy nie jest on trujący. Najlepiej skorzystać z atlasu. Pouczyła ich babcia Nela, gdy wszyscy już schylając się zbierali wspólnie grzyby. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, powiedziała Rosa. Dzięki temu, że Cornelowi spadł łańcuch, babcia zauważyła te piękne okazy. Uzbierali cały kosz wiklinowy i ruszyli na plażę. Gdy już dotarli, rozłożyli się w półcieniu, który dawał im rosnący tam dąb. Cornel zrzucił ciuchy i pobiegł prosto do wody. Będę pierwszy! Zawołał, ale zatrzymał się po chwili. Hugo, a co z tobą? Ja tu poczekam. Napiję się lemoniady i poczytam książkę o tytule 679 super ciekawych ciekawostek. Wiecie, że meduza i ogórek składają się w 95% z wody? To zaskakujące, powiedziała z podziwem w głosie Rosa. Ale teraz pora trochę się rozerwać. Chodź z nami na brzeg. Babcia będzie nas obserwować. Nic nam się nie stanie. Rozebrali się do kąpielówek. Wzięli maskę do nurkowania. Hugo założył dmuchane rękawki i ruszyli nad wodę. Promienie słońca przyjemnie grzały skórę. Błękit nieba odbijał się w jeziorze, dzięki czemu przypominało barwą lody o smaku gumy balonowej. Woda była tam wyjątkowo czysta. Rosa i Cornel zanurzyli się w przyjemnym chłodzie i położyli się na plecach, wtapiając się w tafle wody. Hugo na razie pozwolił sobie na zamoczenie palców u stóp. Chociaż fale, wytwarzane przez bawiących się przyjaciół, sprawiły, że zamoczył już całe stopy. Krok za krokiem, kuszony wizją wspólnej zabawy, zamoczył już łydki, kolana. Zatrzymał się przy granicy kąpielówek. Na dzisiaj wystarczy, nie pójdę już dalej, powiedział Hugo z lekkim smutkiem, ale też dumny z tego, że powoli pokonuje swoje lęki. Rosa podeszła bliżej do niego. A może teraz załóż maskę do nurkowania i włóż głowę pod wodę. Oddychać będziesz przez tę rurkę. Pokazała mu, jak korzystać z takiego sprzętu. Hugo, stojąc w wodzie prawie do pasa, założył maskę i chcąc spróbować, zanurzył głowę pod wodę.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
2: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polskiego.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy.

odwrotnie. Przepraszam cię. Rycerze Ud.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97. A dzisiaj solidna dawka wiedzy, ale w przystępnej odsłonie. Tak, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się wokół terminów związanych z leczeniem niepłodności. Dlatego, że często jesteśmy tak zestresowani, że to przyswajanie wiedzy w trakcie leczenia idzie trudno, a jednak wszyscy chcielibyśmy mieć wiedzę, co się dokładnie dzieje, na którym etapie, no bo wtedy mamy takie poczucie, może trochę złudne, ale chyba lepiej się czujemy, gdy mamy właśnie takie poczucie jakiejś kontroli nad tym, co się dzieje. Chociaż z tą kontrolą to pewnie nie do końca tak jest. A już teraz ze mną w studiu gość, doktor nauk medycznych Arkadiusz Samojedny, embriolog, Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie Państwa.
3: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj stworzyli taki mini słownik niepłodności, właśnie po to, żeby nasi słuchacze, nasze słuchaczki lepiej się orientowali w całej procedurze leczenia, żeby po prostu wiedzieli, na jakim są etapie i w czym biorą udział. I chciałabym zacząć od rozróżnienia bezpłodności i niepłodności. Bo mimo, że wydaje się to oczywiste, to cały czas te terminy są mylone.

0: one.
1: Tak. Tutaj jest kwestia definicji i pewne rzeczy obiegowo funkcjonują w naszym społeczeństwie, a szczególnie w grupie, która ma problemy z płodnością, z uzyskaniem potomstwa. I pewne rzeczy może rzeczywiście należałoby wyjaśnić. Co to jest bezpłodność? Bezpłodność to jest ewidentnie taki przypadek, kiedy nie możemy mieć potomstwa, tak? Natomiast często też mówi się, co nas troszeczkę śmieszy, o leczeniu niepłodności, tak? W sensie takim, co to znaczy dla ludzi? Leczenie niepłodności, czy niepłodność jest chorobą? No, generalnie medycznie należy sobie spojrzeć na to tak. Jeżeli para stara się o potomstwo, współżyje ze sobą regularnie, zgodnie z wytycznymi WHO, czyli co najmniej 2 razy w tygodniu i przez rok nie uzyskują potomstwa, to zaczyna się nam problem. Wtedy mówimy, że mamy problem z uzyskaniem prokreacji w drodze naturalnej i mówimy o problemie płodności. Natomiast potem możemy ten problem bardzo głęboko skalować. Tak? Co innego, kiedy mamy parę, która ma własne komórki rozrodcze, nie dochodzi do zapłodnienia. Co innego, kiedy mamy parę i mamy komórki rozrodcze, dochodzi do zapłodnienia, ale nie utrzymuje się nam ciąża. I też co innego, kiedy mamy parę, ale na przykład u jednego z partnerów nie mamy w ogóle komórek rozrodczych, a może być też para, która jeden i drugi partner nie posiada komórek rozrodczych. Na każdy z tych przypadków i wiele innych możemy w pewien sposób zareagować medycznie i starać się pomóc. Natomiast tutaj troszeczkę jest tak, że co para to osobna historia. Pewne rzeczy możemy wpisać w pewne schematy, natomiast jeżeli trzeba dobrze zdiagnozować i przyjrzeć się, to traktujemy parę jak osobny świat, jak osobną historię i tutaj staramy się działać wszystkimi możliwymi metodami medycznymi, od biologii molekularnej poprzez ginekologię do wszystkich metod, które możemy zastosować i najczęściej jest to jakieś zawsze połączenie, to nie jest jakaś czysta definicja, że tak pasuje nam A do B, dodajemy C i problem znika, tak? Tutaj najczęściej jest w ten sposób podejście do pary optymalne, czyli staramy się zdiagnozować mężczyznę, kobietę, zobaczyć, gdzie jest problem dla pary, nie tylko dla mężczyzny i kobiety i wtedy staramy się pomóc w ten sposób, żeby uzyskać to upragnione, wymarzone potomstwo.
0: A w jakich sytuacjach mówimy o bezpłodności? Kiedy wiadomo na 100%, że no nie ma szans?
1: No, na 100% mówimy o bezpłodności wtedy, kiedy nie mamy komórek rozrodczych, tak? W takiej parze. Czyli jeżeli mamy z jakichś powodów, nie wiem, chorobowych, onkologicznych, na przykład brak funkcjonowania jajników, brak funkcjonowania jąder, nie uzyskujemy komórek rozrodczych, no to jest wtedy niepłodność, tak? Natomiast w tym momencie wkracza jeszcze jakaś alternatywa korzystania z komórek dawcy, tak? Jest jakaś to ścieżka, jedyne rozwiązanie, które możemy wykorzystać dla danej pary.
0: Według danych WHO wiem, że co 6ta para na świecie ma problem z płodnością. A jak często występuje niepłodność, bezpłodność?
1: Stanowczo rzadziej. Stanowczo rzadziej, statystycznie jest to mniejszy procent. Podaje się, że czasami to jest nawet w zależności od grupy i społeczeństwa do 10%, ale też należy na to spojrzeć w ten sposób, że patrzymy w jakiej grupie wiekowej też to obserwujemy. Tak? Jeżeli ktoś się nagle zabiera za prokreację w wieku 40 lat, no to może być tak, że kiedyś ten problem nie istniał, był płodny, ale z jakichś powodów, czy chorobowych, czy czasowych, te komórki już nie są produkowane, tak? Czyli ten problem nie jest problemem raz na zawsze danym. Mogą być też przypadki, kiedy genetycznie po prostu od zawsze jesteśmy bezpłodni, tak?
0: To idziemy dalej. Diagnostyka. Często właśnie dopiero w momencie, kiedy zaczyna się jakiś problem, idziemy do lekarza, mówimy, że właśnie te starania trwają już w okolicach roku, nie udaje się, że chcemy sprawdzić, jak wygląda sytuacja, no to dowiadujemy się, że istnieje coś takiego jak AMH, rezerwa jajnikowa. Co to jest?
1: Tak, to jest hormon antymilionowski. To jest ogólnie hormon, który nam pokazuje poziom rezerwy jajnikowej, czyli poziom możliwości wytwarzania komórek jajowych przez jajniki. To oczywiście dotyczy kobiet, ale mówiąc o diagnostyce, należy też pamiętać, że diagnozujemy także drugą część, mężczyznę. Tutaj może nawet z mojego punktu, nie tylko z mojego punktu widzenia,

0: ale najczęściej na leczeniu niepłodności skupiamy się na części żeńskiej, na kobietach, tak? Tutaj jest największe jakby mentalne, socjalne, ginekologiczne przyłożenie. Natomiast należy pamiętać, że jest druga strona, która troszeczkę w takim nawiasie jest delikatnie mniej diagnozowana i mniej traktowana jako poważna strona w tym procesie. Natomiast panowie od jakichś 20 paru lat zaczynają mieć coraz gorsze parametry nasienia. Wynika to pewnie z wielu czynników. Jest to wieloczynnikowy wskaźnik. I panowie, którzy 20 lat temu przystępowali do procedur, mieli o wiele lepsze parametry. Aby to pokazać Państwu w cyfrach, to można powiedzieć, że normy ilości plemników w mililitrze nasienia 20 lat temu to było 60 milionów. Obecnie ta norma wynosi 16 milionów. Czyli widzimy, jak szybko w ciągu jednego pokolenia spadają nam parametry nasienia u panów. Czyli tutaj diagnostyka męska też jest istotna, a czasami bardzo kluczowa, bo wydaje się, tak troszeczkę to pokutuje socjalnie i mentalnie, że pewnie jeżeli para nie może mieć dzieci, to wina kobiety, tak? Nic błędnego. Powoli przyczyną niepłodności, niepowodzeń płodności w związku przeważają mężczyźni. To już jest ponad 60%. To jest przyczyna czynnika męskiego, a nie żeńskiego. Kiedyś tak było, że rzeczywiście problem w większości był po stronie kobiet, obecnie po stronie męskiej. Co jest istotne dla panów? Żeby wcześniej badali się, nawet jeżeli wiedzą, że nie chcą mieć dzieci w wieku 20 lat, tylko gdzieś tam dalej, to dobrze zrobić sobie badanie nasienia, które nie boli, nie kosztuje dużo, a żebyśmy byli świadomi, gdzie jesteśmy. Im wcześniej podejmiemy tą diagnostykę i wszelkie badania, które możemy w tym kierunku zrobić, bądź ewentualne zabezpieczenie tego materiału, tym lepiej dla pary na przyszłość. Mhm. Tak samo dotyczy hormonów, czyli poziomu właśnie bardzo dobrym wskaźnikiem jest AMH, ale nie tylko. Mamy jeszcze wiele innych czynników, które możemy określać u kobiety, które decydują o tym, jakie mamy szanse. To, że mamy niskie AMH, nie wyklucza nas zupełnie z posiadania potomstwa, natomiast mówi nam o tym, że ryzyko i szanse na powodzenie spadają nam, natomiast nie są zerowe w ten sposób.
1: I nie zawsze wysokość AMH idzie w parze z wiekiem. Często, tak. Znaczy nie wiem czy często, ale zdarza się, że młode osoby, młode kobiety również mają niskie AMH.
0: Zdarza się i też wskaźnik AMH może nas informować o innych schorzeniach, nie tylko związanych z płodnością. To też może czasami i graniczyć z chorobami nowotworowymi, z innymi czynnikami. Także samo AMH nie jest wskaźnikiem, który mówi nam tylko o płodności. Oczywiście, jeżeli badamy to w kierunku płodności i dodatkowo inne badania wykonujemy, jak najbardziej jest to istotny wskaźnik. Należy tylko pamiętać, że przy określaniu i diagnozowaniu pary wszystkie czynniki są istotne, ale o wiele bardziej istotna jest synergia informacji z tych czynników, żebyśmy umieli połączyć tę informację i wiedzieli, co nam ta informacja niesie, a nie tylko same wskaźniki. Same wskaźniki nic nie mówią. To jest po prostu informacja, którą trzeba połączyć jak kropki na wykresie dla dzieci, żeby uzyskać rysunek i sytuację całą.
1: Czyli to jest o tym, że musimy znaleźć dobrą klinikę i lekarza, który patrzy szeroko.
0: Generalnie mam nadzieję, że lekarze, którzy leczą nas, patrzą holistycznie na człowieka. I czasy, że lekarz specjalizuje się tylko w lewej ręce i w lewym palcu minęły i były być może kiedyś albo nigdy. Tak, jak najbardziej. Należy patrzeć na organizm holistycznie i to, co się z naszym organizmem dzieje, jak funkcjonuje, jest bardzo dynamiczne i zależy od wielu czynników, począwszy od dobrego nastroju, dobrej relacji w związku, w społeczeństwie, do parametrów fizyko-chemicznych, hormonalnych i wszystkich innych, które nas otaczają w środowisku.
1: Myślę, że problemy z płodnością to dalej jest temat tabu w Polsce, ale jeszcze większym tabu jest niepłodność męska. Bardzo często jest tak, że gdy goszczę tutaj mamy w staraniach, mamy po leczeniu niepłodności, którym udało się zajść w ciążę i opowiadają swoją historię, to jest tak, że na przykład przez rok nie mogli zrobić niczego, bo partner nie był w stanie zrobić tego badania, bo tak duża była blokada psychiczna.
0: Tak, jest to bardzo słuszna i podparta wieloma faktami, namacalnymi wartościami liczbowymi. Uwaga. O ile patrzymy na rozwój młodych,

0: młodych ludzi od szkoły podstawowej, to dziewczynki są przygotowywane do tego, że idą do ginekologa co najmniej raz do roku, że robią badania, że dbają o swoje zdrowie związane z prokreacją, ze zdrowiem intymnym. Natomiast młodzi chłopcy, ten temat praktycznie nie jest poruszany w domach, wydaje mi się. Wszelkie informacje związane z płodnością, z prokreacją, z seksualnością zdobywają gdzieś w tak zwanym drugim obiegu, czyli w szkole, w jakichś spotkaniach nieformalnych, niekoniecznie zawsze w najlepszym towarzystwie. U części mężczyzn wydaje się, że edukacja i rozwój gdzieś to zmienia i powoli zaczynają pokazywać się u andrologów, badają się, kontrolują, są świadomi swojego rozwoju intymnego, swoich wszystkich parametrów, które należałoby badać. Natomiast duża część rzeczywiście ten temat traktuje jako tabu i jako pewien swoisty punkt dysfunkcjonowania jako mężczyzny w społeczeństwie. Jak to ja, mężczyzna, mogę być jakiś felerny? Jak to u mnie coś nie działa? Na pewno to jest pierwsze, co mówi u kobiety, tak? A potem jak to udowodnić? No to najlepiej udać, że nie ma problemu, zamknąć oczy i się nie pokazywać. Rzeczywiście tu duży apel do mężczyzn, żeby dbali o swój rozwój seksualny, dbali swoje parametry, o badanie nasienia. Często mężczyźni po prostu są strasznie zdziwieni, jeżeli dowiadują się w wieku 30 paru lat, że coś jest nie tak z ich plemnikami, z ich nasieniem. I dowiadujemy się my też z drugiej strony, że to jest pierwsze badanie w życiu, tak? Bo nigdy nie trzeba było, bo się bali, bo się wstydzili, bo cokolwiek. Duża część mężczyzn nawet nie ma pojęcia, jaka powinna być objętość ejakulatu, tak? Często duzi mężczyźni po 30, wielcy i odważni, wychodzą z trzęsącymi się rękami z punktu oddania i mówią, że no, tym razem tak mało wyszło, tak? I mi się wydaje, że jak dużo oddadzą objętościowo tego nasienia, to będzie dobrze. Norma dla nasienia to między 1,5 a 3 ml jest normą, tak? W kubeczku, który podajemy do pobrania, no, wydaje się to mało objętością, tak? Natomiast rzeczywiście świadomość u mężczyzn, jeżeli chodzi o ich zdrowie seksualne, jest nieduża. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, będzie się dynamicznie zmieniało w obecnym społeczeństwie, ale należy o tym mówić, mówić o tym dobrze, bezpośrednio i tak naprawdę już od najmłodszych lat, tak? Małym chłopcom, żeby potem dorośli mężczyźni byli mężczyznami, czyli tak naprawdę to, co zmienia chłopca w mężczyznę, to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę i za świat, który wokół niego jest stworzony.
1: Pięknie powiedziane. No i dlatego wszyscy czekamy na tę edukację seksualną w szkołach. Mam nadzieję, że już niebawem się doczekamy. Jednym z takich chyba najpopularniejszych badań jest też badanie drożności jajowodów.
0: Tak. Jest to popularne badanie. I czasami to badanie bardzo dużo pomaga, bo wiemy, że na przykład komórka jajowa nie jest w stanie przejść z powodów czysto fizycznych. Badamy tą drożność jajowodów, możemy te jajowody udrożnić i czasem to może być problem, który rozwiązuje nam cały duży globalny problem związany z płodnością. Tak? Oczywiście, jeżeli te jajowody z jakichś powodów będą niedrożne, można te komórki jajowe uzyskać inaczej, tak? Przy pomocy punkcji pobrać je igłą, tak? W zabiegu w pełnym znieczuleniu, zapłodnić je zewnętrznie, poza organizmem, wykonać krótką hodowlę w postaci 5 dni, uzyskać zarodek, który jest już w takiej formie blastocysty i ten zarodek możemy z powrotem podać już w właściwe miejsce. Jest metoda tak zwane in vitro, jak to mówimy w społeczeństwie, które obejmuje bardzo szeroko, duże pole pojęciowe, natomiast jest taka możliwość, ale HSG, czyli właśnie badanie drożności jajowodów, jak najbardziej jest metodą, która diagnozuje nam, co może być jedną z przyczyn i możemy tą przyczynę w jakiś sposób sobie rozwiązać, tak?
1: No to gdy mamy już diagnozę, albo nie mamy, bo tak też się czasami zdarza, ale wiemy, że jest problem, to chyba, nie wiem, czy to są trzy jedyne drogi, pewnie nie, ale najpopularniejsze, monitorowanie cyklu, inseminacja i właśnie, jak to się mówi popularnie, in vitro, czyli zapłodnienie poza ustrojowe.
0: Znaczy, monitorowanie cyklu to jest rzecz, która dotyczy wszelkich działań związanych z niepłodnością, tak? No bo przystępując do czegokolwiek, cykl i tak musimy monitorować, musimy określić, czy jest prawidłowy poziom hormonów, czy wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba i niezależnie, co potem będziemy wykonywać, czy będziemy robić najprostszą metodę wspomaganego rozrodu, czyli jaką jest inseminacja, która polega na tym, że pobieramy nasienie od partnera, odpowiednio je

0: preparujemy i podajemy bezpośrednio, tak? Natomiast możemy równie dobrze wykonać już bardziej inne, bardziej skomplikowane i finezyjne metody związane z niepłodnością, co nie wyklucza nam prowadzenia, wręcz jest wskazane prowadzenie monitorowania cyklu. Czyli musimy widzieć, czy cykl jest prawidłowy, czy poziom hormonów w cyklu jest prawidłowy, czy następuje owulacja, czy pojawiają się komórki, pęcherzyki, tak? W których pojawią się komórki jajowe. To jest jakby niezbędna podstawa, taka baza, którym się to zawiera.
1: Powiedziałam skrótowo, ale bardziej miałam na myśli poczęcie naturalne z monitorowaniem cyklu, tak, i ze wsparciem
0: hormonalnym czasami, tak. Trzeba gdzieś kobietę wspomóc, bo się okazuje, że mamy któryś z hormonów za niski. Być może trzeba podać w jakiś sposób progesteron, można je podać grudoustnie, można w postaci wlewów. Metody podawania hormonów są różne, ale rzeczywiście ten cykl możemy monitorować i pomagać i korygować jakieś odchylenia w tym cyklu, aby był bliżej prawidłowego, tak?
1: Mhm. Gdy dochodzimy do momentu, że lekarz i para podejmują decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie in vitro, to od czego zaczynamy przygotowania do procedury?
0: Przede wszystkim od dobrej diagnostyki. Czyli diagnozujemy parę, a nie pojedynczo kobietę i mężczyznę. Mhm. Diagnozujemy parę, wykonujemy badania infekcyjne, to jest ważne, podstawowe badania infekcyjne w kierunku wirusa HIV, w kierunku wirusa żółtaczki, kiła. To są podstawowe badania, które należy wykonać, podstawowe parametry morfologiczne krwi, no i parametry hormonów u kobiety, a u mężczyzny diagnozujemy parametry nasienia plus, i jeżeli się okaże, że te parametry podstawowe, które wykonamy, wskażą nam na to, że należy coś jeszcze więcej uzupełnić, wykonujemy wtedy dodatkowe badania. Badania nasienia. Badanie nasienia też jest dużym pojęciem. Podstawowym badaniem nasienia określamy jakby jakość, skład, parametry nasienia, określamy, czy są plemniki. Natomiast zawsze też należy pamiętać, że obecność plemników to nie jest stuprocentowa gwarancja posiadania potomstwa. To jeżeli mamy plemniki, to dobrze, natomiast one nie gwarantują tego, że są dojrzałe, że będą zapładniały, że będą się rozwijały zarodki, tak? To jest jedna rzecz. O wiele lepiej, jeżeli są plemniki, niż ich w ogóle nie ma. Bo jeżeli nie ma, no to diagnozujemy, z jakich powodów nie ma, tak? No i wtedy zaczynamy tą diagnozę coraz głębiej. Rozwiązaniem gdzieś tam ostatecznym jest na przykład pobranie śródoperacyjne materiału tkanki jądra, gdzie szukamy tych plemników z tak zwanym mapowaniem, czyli podczas zabiegu otwartego jądra pobieramy fragmenty tkanki i równocześnie zbieramy tą tkankę, homogenizujemy i sprawdzamy, czy tam nie ma pojedynczych plemników. Jesteśmy w stanie z takiej pobranej tkanki wyekstrahować plemniki, które potem zamrażamy bądź na bieżąco, na świeżo wykorzystujemy do zabiegu zapłodnienia komórek jajowych. I mamy z takich zabiegów na przykład dzieci i ciąże, tak? To jest, graniczy z rzeczywiście prawie, że z niemożliwym, ale jesteśmy no już nie teoretycznie, ale i praktycznie, chociaż z jednego plemnika, który uzyskamy śródoperacyjnie, uzyskać ciążę. To jest szansa dla panów i dla par, którzy w jakikolwiek sposób chcą jeszcze walczyć do ostatniej chwili o własne potomstwo, nie korzystając z komórek rozrodczych dawców czy dawczyni. Więc tutaj ta diagnoza jest jak najbardziej konieczna. Jeżeli mamy zdiagnozowaną dobrze parę, no to w takim prowadzonym cyklu diagnozujemy wszystko, co potrzeba i przystępujemy do stymulacji, czyli musimy w pewien...
1: To jeszcze tylko wrócę do tych badań, bo one muszą być aktualne i wykonujemy je co ile? Co 3 miesiące, czy co 6?
0: Badania infekcyjne dobrze, żeby nie były starsze niż 6 miesięcy, optymalnie, jeżeli są w zakresie ważności 3 miesięcy. Natomiast infekcyjne, no to są infekcyjne, są jakby związane z ogólnym zdrowiem pary, nie są związane z płodnością, no ale jeżeli mamy jakiekolwiek zakażenia, no należałoby je wyleczyć przede wszystkim, ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli para z jakichś powodów jest na przykład nosicielem wirusa HIV, to w żaden sposób nie wyklucza ich z tego, żeby nie przystępowała do cyklu i do rozwoju związanego na przykład z in vitro. Mamy metody i możliwość na przykład oczyszczenia wirusa HIV z nasienia, tak? Żeby wirus nie został przeniesiony po prostu w dalszym cyklu rozwoju tutaj in vitro. Także są takie metody, możemy oczyścić z wirusa materiał i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś choruje na jakąkolwiek chorobę zakaźną, żeby go dyskryminować i nie pozwolić mu się rozmnażać metodami in vitro.
1: Niesamowite. Mhm. Super, że jesteśmy na takim poziomie. medycznym, że to jest możliwe.

0: A kiedy robimy tak zwany kariotyp?
1: Kariotyp jest badaniem genetycznym. Jest to badanie, które określa, czy wszystkie chromosomy, jakie mamy w organizmie, są prawidłowe, czy ich ilość jest prawidłowa, czy ich struktura jest prawidłowa. Kariotyp możemy sobie zrobić dowolnie, ale nie robimy go, tylko robimy w tym momencie, jeżeli są wskazania. Czyli jeżeli mamy wskazanie od genetyka, albo jeżeli mamy wskazanie i mamy badanie pokazujące, że jesteśmy nosicielami jakiejś cechy, która może być przeniesiona genetycznie i może stanowić ryzyko przeniesienia na zarodki, bądź jeżeli jest cokolwiek udokumentowane, że może być jakieś ryzyko, na przykład w linii rodzinnej, to możemy wykonać kariotyp. Kariotyp jest takim badaniem, które daje nam taką informację trochę z lotu ptaka o naszych chromosomach. Czyli widzimy, że są chromosomy w prawidłowej ilości, widzimy, że są w prawidłowej strukturze. Natomiast nie widzimy wielu szczegółów. To jest takie troszeczkę jak zdjęcie miasta z lotu ptaka. Widzimy, że są domy, że stoją, że ulice są na miejscu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zajrzeć w szczegóły, należałoby wykonać dodatkowe badania genetyczne, czyli w tym przypadku zbliżyć się do danej ulicy, zejść na poziom ulicy i wejść na przykład do mieszkania i pewne rzeczy zbadać, czy leżą dobrze poukładane. Tego nie zobaczymy w kariotypie, ale możemy to wykonać przy pomocy innych badań genetycznych. Czyli jeżeli już mamy określony dany obszar, dany chromosom, dany fragment chromosomu i dane geny, które chcemy zbadać, to możemy je spokojnie zbadać. Możemy zbadać nawet pojedyncze nukleotydy, które nie występują w takiej, jak standardowo przyjęta konfiguracja w danym genie. I wtedy mówimy o polimorfizmach, o mutacjach, w zależności od tego, ale tu już mamy całą genetykę. Natomiast kariotyp jak najbardziej jest wskazaniem, jeżeli któryś z partnerów w parze jest nosicielem pewnej cechy genetycznej, która może być przeniesiona, bądź ktoś w rodzinie jest takim, czy takim członkiem rodziny, który może przenieść nam tą cechę i wtedy staramy się to wyeliminować, potwierdzić.
0: Jeżeli jesteśmy już w procedurze in vitro, to mamy dwa protokoły, czy jest ich więcej? Bo zazwyczaj mówi się o tym
1: krótkim i długim, bądź ewentualnie, znaczy to są takie podstawowe protokoły książkowe, długie i krótkie. Natomiast dla każdej pary, tak jak mówię, możemy podejść indywidualnie i zastosować pewne modyfikacje związane z czasem, długością i lekami, które stosujemy u danej pary. Ale tutaj o tym już decyduje lekarz, w zależności od tego, jakie ma informacje i jak wygląda stan pary. Natomiast rzeczywiście może być dłuższy, może być krótszy protokół. Żaden nie jest ani lepszy, ani gorszy. Tak samo wszelkie modyfikacje, zmiana leków są jak najbardziej wskazane, jeżeli lekarz prowadzący stwierdzi, że należałoby zastosować dane leki, a nie inne, wtedy próbujemy. Człowiek niestety jest stworzeniem wieloczynnikowym, wielofunkcyjnym i nie da się tutaj przypisać kwantowo pewnych procedur jedynkowo, że stosujemy procedurę A albo B i nie ma czegokolwiek po drodze. Jest to czasem zbawienne, a czasem troszeczkę dla nas przerażające, tak? Nie każda para odpowiada tak samo i nie każdy protokół dla każdej pary też będzie stosował się w takim założeniu, jak chcielibyśmy uzyskać. To choćby świadczą o tym wyniki procedur in vitro. Średnio mamy tam statystycznie, patrząc światowe wyniki in vitro, szanse i są w okolicy 50%, czyli na dwie procedury mamy jedno powodzenie. Tak? Pozostałe 50% nie wynika ze złej woli lekarzy, złego zastosowania protokołu, tylko wynika po prostu z naszej biologii, że nie każdy organizm tak samo odpowiada. Tak?
0: Trudne tematy, trudna jest to też sytuacja, ale dobrze mieć wiedzę, żeby właśnie rozumieć, na jakim etapie jesteśmy. Gdy już mamy dobrany protokół, następuje stymulacja hormonalna, monitorowanie cyklu, sprawdzamy, co się dzieje, to dochodzimy do momentu punkcji.
1: Tak jest. To jest taki najbardziej spektakularny i kluczowy moment. Moment, w którym na sali operacyjnej w pełnym znieczuleniu przy pomocy długiej igły bezpośrednio pobieramy pęcherzyki, które po stymulacji nam urosły. I pamiętajmy, że tutaj po stymulacji hormonalnej mamy więcej niż jeden, tak jak w cyklu naturalnym, czy dwa pęcherzyki, tylko stymulujemy, żeby zwiększyć szansę, więc tych pęcherzyków możemy mieć kilka, kilkanaście. Pobieramy płyn z tych pęcherzyków i w laboratorium oceniamy, czy w tym płynie mamy tak zwany kumulus. Kumulus to jest taka struktura, w której teoretycznie w środku powinna być komórka jajowa i ta komórka jajowa powinna być otoczona takimi komórkami pomocniczymi, takimi komórkami ziarnistymi. Jeżeli patrzeć na niego w mikroskopie, to rzeczywiście wygląda jak taka malutka chmurka, stąd nazwa angielska

0: kumulus, tak? I te kumulusy pobieramy, zliczamy. Po pewnym czasie te kumulusy, około 2 godzin, oczyszczamy enzymatycznie i widzimy, czy mamy komórkę jajową. Komórka jajowa jest jedną z większych komórek jajowych, także w niedużym powiększeniu w lupie jesteśmy już w stanie zobaczyć, czy mamy tą komórkę. I tutaj taki szczegół, bo często potem embriolodzy czy lekarze mówią, że mieliśmy ileś tam komórek, ale taka była niedojrzała, taka była dojrzała. Co to znaczy? Jeżeli sobie przypomnimy wiedzę z biologii, jaką posiadamy, i wrócimy do tego naszego kariotypu, to taka komórka jajowa, jak i zarówno plemnik, to są jedyne komórki w organizmie, które mają zredukowane do połowy materiał genetyczny. Czyli muszą mieć połowę chromosomów. Dlaczego? Bo jeżeli komórka ma połowę i plemnik ma połowę, to jak dodamy pół do pół, to uzyskamy znów jeden i te chromosomy po połączeniu mieszają się i dają nam znów pełen garnitur chromosomowy. I taka komórka dojrzała to jest taka komórka, która przeszła proces mejozy, czyli podziału materiału genetycznego na pół. Dla nas wyznacznikiem jest tak zwane ciałko kierunkowe, czyli widzimy w mikroskopie, że jest komórka, która wyrzuca ciałko kierunkowe, czyli ten dodatkowy materiał genetyczny, którego się pozbywa. I taka komórka, jak jest właśnie po pełnym procesie mejozy, czyli jest dojrzała, jest gotowa na przyjęcie plemnika, który albo wniknie drogą naturalną, albo my wprowadzamy przy pomocy mikropipety do takiej komórki i tam znów pół materiału z plemnika łączy się z połówką materiału z komórki i dochodzi do zapłodnienia. I po zapłodnieniu teoretycznie już mamy pierwszy początek naszego zarodka, czyli pierwsze komórki, które powstają po podziale, to już jest zarodek, czyli nowy organizm z nową jakością genetyczną. No i tak rozwijający się zarodek w laboratorium, najczęściej w hodowli, jest hodowany przez 5 dni, przez 5 dób. I po 5 dobie możemy go albo bezpośrednio transferować, podać w tak zwanym cyklu świeżym kobiecie, albo jeżeli z jakichś powodów hormonalnie kobieta jeszcze nie jest gotowa, to ten zarodek zamrażamy w ciekłym azocie.
1: Okej, okay, i ten pięciodobowy zarodek to jest blastocysta?
0: To jest właśnie blastocysta. Tak okay, się nazywa ta struktura.
1: To też jest termin, który często się pojawia.
0: Blastocysta to jest już taka struktura, której widzimy komórki, które będą stanowiły ciało przyszłego dziecka, jak i też widzimy komórki, które będą stanowiły bazę dla rozwoju łożyska i wszystkich funkcjonalnych rzeczy, które się będą przydawały podczas ciąży. I jest to taka forma zarodka, która jeszcze jest w otoczce, bo to jest taka otoczka, jakby sobie wyobrażając porównanie do jajka, którego za chwilę ten zarodek wyjdzie, ale jeszcze nie wychodzi. I w tym momencie, jak sobie go zamrozimy, to on sobie czeka w tym ciekłym azocie, ponieważ zamrożony zarodek w ciekłym azocie, jego procesy biologiczne praktycznie schodzą do zera i może czekać długie lata. My tyle czasu nie mamy, co ten zarodek, ale zarodek może na nas sobie czekać. I jeżeli kobieta jest gotowa, wszystko jest hormonalnie jak trzeba, endometrium jest gotowe do przyjęcia, możemy taki zarodek odmrozić, podać i wtedy zarodek albo sobie wychodzi z takiej otoczki, albo mu pomagamy, tak zwany assisted hatching, czyli następne pojęcie, czyli możemy naciąć taką otoczkę zarodka przy pomocy lasera. Robimy małe nacięcie, ułatwiamy mu wyjście. On wychodząc z tej otoczki implantuje się po prostu w endometrium, no i zaczyna się cały proces związany z ciążą.
1: A co to jest embryoglu?
0: Embryoglu to jest taka nazwa handlowa pewnego medium, które umożliwia lepszą implantację zarodka, powinien umożliwiać lepszą implantację zarodka w endometrium i jest tam dużo różnych substancji biologicznych i czynników, które umożliwiają lepszą tak zwaną komunikację między zarodkiem a endometrium i ułatwiają też zagnieżdżenie się tego zarodka.
1: To jeszcze przypominam sobie, że przed transferem jest możliwość, nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest dodatkowy zabieg, no ale wsparcia jeszcze powodzenia całego procesu, czyli scratching endometrium.
0: Jest taka możliwość i jest stosowany też w przypadkach, kiedy ma sens, tak? Nie stosujemy go dla wszystkich, dlatego że jest taki zabieg, tylko dlatego, że po takim scratchingu endometrium może mieć troszeczkę lepsze właściwości i jeżeli jest wskazanie, bo było wcześniej słabe albo cokolwiek się działo, no to też doktor prowadzący decyduje o tym, czy należałoby wykonać taki scratching, czy nie. Jest to jedna z możliwości, która zwiększa nam szansę, bo cały czas tutaj staramy się działać

0: ten sposób, że zwiększamy szansę na powodzenie po pierwszej implantacji, potem rozwoju całej ciąży, chociażby wspomniane wcześniej EmbryoGlue, czy różnego rodzaju media hodowlane, które stosujemy do tego, żeby zarodek się dobrze rozwijał. Metody fizykochemiczne, tak jak słynny assisted hatching, który wcześniej wykonywano mechanicznie, teraz wykonujemy laserem, wykonywano też i chemicznie, nadtrawiano tą otoczkę, ale wydaje się, że laser jest takim najbezpieczniejszym narzędziem. Tak samo wszelkie metody związane bezpośrednio z zabiegami ginekologicznymi, jak właśnie scratching, czy chociaż wcześniej wspomniane HSG, czyli drożność jajników, tak? Czyli patrzymy na to bardzo holistycznie. Od biologii molekularnej, gdzie angażujemy właśnie EmbryoGlue, bo dodajemy różnego rodzaju związki, do precyzyjnej terapii czy chirurgii laserowej, gdzie nacinamy tylko fragment otoczki, poprzez zabiegi wszelkiego rodzaju związane z ginekologią i ze zdrowiem kobiety. Mhm.
1: No to jesteśmy już po transferze i czekamy na sprawdzenie słynnej bety.
0: Tak. Po transferze optymalnie gdzieś między 7 a 10 dniem wykonujemy test beta-HCG. Jest to prosty test z krwi. No i ten test, im większa beta, tym większa szansa, że ciąża się ładnie utrzyma, ale dobrze by było, żeby był co najmniej dwucyfrowy, tak? O tym pamiętajmy, czasami możemy mieć wynik bardzo niskiej bety, gdzieś tam w tym 5, 7, 10 dniu. Może urosnąć, ale pamiętajmy też zawsze, jak czytać te wyniki, bo czasami kalibracja aparatu jest na poziomie, nie wiem, między 2 a 5 wartości bety, więc to jest tak naprawdę dla nas biologicznie zero. Wszystko, co rośnie wyżej. Ale jeżeli wynik jest 2 albo i 3 cyfrowy, to jest bardzo dobry wynik dla nas. To jest początek ciąży, tak? Wszystko tam zadziało się tak, jak trzeba.
1: A co to jest ciąża biochemiczna?
0: To jest właśnie taka ciąża, która zaraz po podaniu zaimplantował się nam zarodek i mamy jedyny wskaźnik takiej ciąży, czyli poziom hormonu biochemicznie, tak? Czyli tą naszą betę. Następnym etapem jest, jeżeli zobaczymy już u rozwijającego się zarodka bijące serce, tak? To już wtedy przechodzimy dalej, jesteśmy w stanie już zobaczyć to WSG i wtedy już nie mamy ciąży biochemicznej, tylko tak zwane HR, heartbity, i już widzimy, że to jest po prostu zarodek, któremu bije serduszko, zaczynają się rozwijać narządy, no a później każdy następny etap to jest co tydzień, to co miesiąc coraz więcej, tak?
1: I to już jest ciąża kliniczna.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, a jeżeli transfer się nie powiódł, nie mamy ciąży, to jakie są dalsze działania? Jak się analizuje sytuację, dlaczego się nie powiodło?
0: Jeżeli się nie powiódł, co niestety się zdarza, no to spotyka się pacjent znowu z lekarzem prowadzącym. Analizujemy wtedy, tak, jedna rzecz to doktor sobie sprawdza, jak tam wszystko u pacjentki wygląda hormonalnie, natomiast cały zespół embryologiczny wraz z lekarzem zastanawia się nad użytymi metodami, począwszy od cyklu, długości cyklu, od zastosowanej metody stymulacji, od metod hodowli, no wszelkie czynniki, które tutaj jest naprawdę dużo, analizujemy i zastanawiamy się, w którą stronę zmienić i co można zdziałać, żeby w następnym podejściu po prostu było lepiej, tak? Tych czynników jest wiele, więc ciężko podać jedną receptę, co należy zrobić, ale jedno, co jest istotne, no to mamy tutaj swoistą konsultację zarówno jakby części klinicznej, czyli lekarzy, części laboratoryjnej, czyli embryologów, plus pacjenta, który w tym uczestniczy i zastanawiamy się po prostu, w co w następnym kroku uczynić, co zmienić, żeby było lepiej. No naszym celem całego zespołu, zarówno embryologicznego, lekarskiego, jak i też pary pacjentów, jest uzyskanie ciąży i zdrowego, żywego porodu, więc cały czas skupiamy się na tym, co możemy zmienić. Rozwój w naukach biologicznych, molekularnych, ginekologicznych jest bardzo szybki i tutaj w ciągu dekady zmienia się czasami prawie wszystko. Poza tym, że pragnienie ludzi jest coraz większe, żeby posiadać to dziecko, to wszystko inne się zmienia. Zmienia się też, co jest istotne, często wiek pacjentek. Jeszcze nie tak dawno pacjentki w wieku 30 paru, 40 lat stanowiły mniejszy procent niż obecnie, a teraz pacjentki po 40 roku życia zaczynają być procentowo w klinikach dużym odsetkiem. Gdzieniegdzie dochodzi to nawet do 20%, co też ma znaczenie. Pamiętajmy, że klinika, badania i nauka może zrobić dużo, ale my też możemy zrobić dużo, zastanawiając się nad wiekiem, kiedy chcemy zacząć myśleć o prokreacji. Będą o wiele więcej

0: większe szanse, kiedy zaczniemy myśleć między 20 a 30 rokiem życia, a o wiele niższe będą, jeżeli te etapy decyzyjne będą w wieku między 30 a 40 rokiem życia, tak? Tutaj każda pięciolatka u kobiety ma duże znaczenie, u mężczyzn może nie aż tak, ale również jest istotna. No i też pamiętajmy o tym, że dziecko to nie jest nowa para butów. Jeżeli się decydujemy na macierzyństwo, ojcostwo, to te dzieci z nami zostaną praktycznie dożywotnio, tak? Więc fajnie, żeby mogły się cieszyć nami jako rodzicami zdrowymi, młodymi, pełnymi wiary i żeby zapamiętały rodziców nie jako stetyczałych staruszków po 50, tylko jako fajnych rodziców i żeby ten wzorzec gdzieś się przesuwał. Pamiętajmy, że optymalnym wiekiem dla pierwszej ciąży fizjologicznie, tutaj podkreślę, jest między 17 a 25 rokiem życia dla kobiety. Natomiast socjalnie obecnie to wydaje mi się, że to jest między 30 a 35 rokiem życia, patrząc po pierwszych ciążach, które się pojawiają w szpitalu. Także podsumowując jeszcze raz, widzimy, jak dużo czynników, począwszy od socjalnych, medycznych czy molekularnych, odgrywa to, czy pojawi się nam to upragnione dziecko i kiedy się pojawi.
1: No to my wszystkim życzymy, żeby podczas tego pierwszego badania bety wynik był co najmniej dwucyfrowy, a potem, żeby się pojawiła ciąża kliniczna, liczymy na jak najwięcej happy endów. A wiem, że już jeden taki naprawdę duży sukces Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności ma na koncie, bo niedawno widziałam zdjęcie pierwszego dzieciątka na waszym Instagramie.
0: Tak, zgadza się. Jesteśmy już po pierwszym porodzie z naszych procedur in vitro, ale nie jest to jedyny już poród. To był pierwszy rozpoczynający serię porodów.
1: Także oczywiście.
0: W kolejce już następne porody się odbyły, a następne około 50 czeka w najbliższym miesiącu na szczęśliwe rozwiązanie.
1: No to trzymamy kciuki za tę 50 i jeszcze więcej, no bo przecież chodzi o to, żeby jak najwięcej tych marzeń się spełniło. Doktor Arkadiusz Samojedny, embriolog z Warszawskiego Centrum Leczenia Niepłodności, był dzisiaj gościem podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia. Karina Terconi.

0: przepraszam.
1: Oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

niezaspanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster.

for sale. If you wanna buy my

spark of love in a childish way.

young love, a young love.